PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

sukienki naszych dziewczyn są po prostu pastelowe. Samochody naszych chłopców są w kolorach pastelowych. A sukienki naszych dziewczyn są po prostu pastelowe.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

dalej. Mam dość robienia tego, co mi każą. Chcę w końcu robić to, co chcę. Dlaczego wtedy, kiedy cię najmocniej potrzebuję, nie ma cię?

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę być bo

0: Na zegarach godzina 6:00, tu PRK, Polskie Radio Kierowców. Witamy Was serdecznie, drodzy słuchacze, w ten piękny i bardzo ciepły dzień, żeby nie powiedzieć upalny. Temperatury rekordowe i o tym będziemy mówili przez cały dzień prawdopodobnie. Fakty są takie, że wczoraj rekord już padł, czyli zdaje się 41 stopni w Słubicach. To była rekordowa temperatura, jeśli chodzi o czerwiec, i to najwyższa odnotowana temperatura w czerwcu w historii pomiarów. A kto wie, może ten rekord padnie i dzisiaj?
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A zachmurzenie będzie dzisiaj małe i umiarkowane. Tylko późnym popołudniem na północnym zachodzie można spodziewać się większej ilości chmur i tam możliwe będą burze z przelotnymi opadami deszczu. Do tego oczywiście lokalnie może spaść grad, natomiast to tylko albo i aż na zachodzie kraju właśnie. Temperatura maksymalna, uwaga, od 34 do aż 39

0: stopni. Najcieplej na zachodzie, stopni 40 do 42, a chłodniej na wybrzeżu i lokalnie w rejonach podgórskich Karpat. I tu uwaga, chłodniej to jest dużo powiedziane, bo tutaj 30 stopni na plusie. Wiatr na ogół słaby i umiarkowany. Oczywiście w czasie burz może nam powiać nieco mocniej. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1004 hektopaskale i to ciśnienie oczywiście będzie nam wzrastało.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Wiktor Sudyka, Patryk Bedliński i ja, Maciek Sampolski, witamy się z wami serdecznie w ten piękny poranek w PRK, w Polskim Radiu Kierowców i mamy nadzieję, że macie klimatyzację sprawną w swoich autach albo spędzacie ten dzień w jakimś klimatyzowanym pomieszczeniu.

0: No jak to gdzie? Tutaj, w PRK, Polskim Radiu Kierowców. Dzień dobry, witamy serdecznie jeszcze raz. W studiu zameldował się Patryk Bedliński.
1: Dzień dobry. Potwierdzam, jesteśmy, meldujemy się, no i będziemy do godziny 11 z wami.
0: My będziemy do 11, a Polskie Radio Kierowców oczywiście gra całą dobę. Patryk do 11 będzie dbał o wasze bezpieczeństwo na drodze. Ja muszę was serdecznie przeprosić, bo powiedziałem, że wczoraj w Słubicach 41. To 41, to w Niemczech zostało odnotowane, a w Słubicach 38,9. Co prawda różnica nie jest jakaś kolosalna, natomiast to i tak robi wrażenie. A czy wrażenie robi teraz sytuacja w ruchu drogowym? No to oczywiście już w tej chwili sprawdzamy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No można powiedzieć, że drogowa sytuacja o poranku robi wrażenie, bo całkiem dobrze nam się podróżuje, jak to zwykle zresztą w niedzielę rano, bez większych kłopotów, poza krajową 12 między Zwoleniem a węzłem Puławy Zachód, bo tam w pobliżu Leo Kadiowa kierujący osobówką potrącił łosia. No i mamy ruch jednym pasem na zmianę na 550 km drogi numer 12. Drogowcy poszerzą autostradę A2 między Łodzią a Warszawą. Na początku wakacji rozpocznie się rozbudowa pierwszego odcinka tej trasy, od węzła Grodzisk Mazowiecki do węzła Konotopa. To trasa o długości przekraczającej 17 km. Szef Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łódzkiem, Marcin Amrus, mówi, że w niektórych miejscach autostrada będzie miała nawet 4 pasy.

0: Zadanie obejmuje dobudowę trzeciego i czwartego pasa na tym odcinku, to jest 17 km, z czego 3 to jest czwarty pas, reszta to są 3 pasy i trzeci dobudowany, a na odcinku właśnie tym warszawskim 3 km to jest czwarty pas dobudowany, bo tam jest większe natężenie, większy przekrój. Roboty rozpoczną się chwilę po tym, jak tylko wykonawca dzisiejszy wprowadzi duży objazd na całą długość autostrady od Łodzi do Warszawy, to jest ponad 90 km objazdu.
1: Prace związane z poszerzaniem kolejnych odcinków mają się rozpocząć po wakacjach. W czasie robót kierowcy nadal będą mieli do dyspozycji po 2 pasy w każdą stronę, ale będą one węższe. Ma być też limit prędkości.
0: Kierowcy powinni to odczuć w minimalnym stopniu, ponieważ zapewnimy przejazd w każdym kierunku po 2 pasy ruchu. W zależności od tego, jaki będzie etap robót, to będzie wyglądało różnie. To będzie 3 pasy na jednej jezdni, 1 pas na drugiej jezdni lub po wybudowaniu już jednej z jezdni będzie po prostu 2 plus 2. Czyli tak jakby było w tej chwili, tylko te pasy będą po prostu zwężone.
1: A kierowcy będą musieli mieć się na baczności, bo na całym remontowanym fragmencie autostrady A2 będzie obowiązywał odcinkowy pomiar prędkości.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Dzień dobry, no to w drogę. Łomża, Konin, 22 stopnie o 6 rano w Łomży. Meldują się Agnieszka z Jackiem z IWI. Agnieszko, Jacku, bardzo dziękujemy za ten wpis. Życzymy wam w miarę chłodnej niedzieli, o ile się da oczywiście, a te 22 stopnie o godzinie 6, no to już teraz moim zdaniem robi wrażenie. Drodzy słuchacze, czekamy na więcej takich wiadomości, czekamy na wasze wieści z trasy, no i oczywiście dawajcie znać, ile na termometrach u was w tej chwili. Kto da więcej? Tak to ujmę, że tak powiem.

0: Wakacje rozpoczęły się z przytupem, a więc myślę, że warto przypomnieć o tym, co warto ze sobą zabrać, jeśli wybieramy się za granicę naszego kraju. A jedną z takich rzeczy jest karta EKUS, którą możemy oczywiście wyrobić od ręki. Kartę Europejskiego Ubezpieczenia Zdrowotnego. I co ważniejsze, jeśli na wakacjach zgubimy taką kartę albo zostaniemy okradzeni, w placówce medycznej będziemy mogli okazać certyfikat potwierdzający takie ubezpieczenie. Także jeśli coś się wydarzy, to oczywiście nic straconego i bez paniki. Więcej o tym rzeczniczka wielkopolskiego NFZ Marta Żbikowska-Cieśla.
1: Wniosek o taki certyfikat możemy również złożyć za pomocą internetowego konta pacjenta lub aplikacji Moje IKP i wtedy też tą samą drogą otrzymujemy taki elektroniczny certyfikat poświadczający to, że jesteśmy ubezpieczeni i możemy w danej placówce z takiego leczenia skorzystać.

Karta EKUS obok krajów Unii Europejskiej obowiązuje także w Szwajcarii, Norwegii czy Liechtensteinie. Przed wyjazdem do konkretnego kraju warto jednak sprawdzić, na jakich zasadach z takiej pomocy medycznej można skorzystać. A ja dodam tylko od siebie, że poza EKUS-em to oczywiście warto wykupić na przykład ubezpieczenie turystyczne. Wtedy jesteśmy spokojni i możemy jechać bez żadnych obaw.

0: Wiemy już, że w Łomży mamy 22 stopnie. Napisał do nas też Bartłomiej, który pisze tak. Dzień dobry, to ja w takim razie podbijam do 25 w Kaliszu. Witam serdecznie redaktorów i jedziemy razem do Łodzi z Kalisza, a potem do Katowic. Miłego dnia dla wszystkich. Dzięki Bartek za te informacje. Mamy też doniesienia z A2 od Krzyśka z Superba, który wysyła nam zdjęcie, na którym widzimy 25,5 stopnia. Także jak na razie to okolice Łodzi na pierwszym miejscu. Kto da więcej?
1: Witam serdecznie A2 w stronę Poznania na wysokości Doplewa. W aucie pokazuje 25, znaczy na zewnętrz, na temperaturę 25 stopni. Szerokości dla wszystkich. Do zobaczenia, usłyszenia.
0: Dzięki wielkie szerokości przyczepności. Ja oczywiście cały czas czekam na wskazania termometrów od Was. Kto da więcej? Powtarzam, jak na razie 25,5 stopnia w okolicach Łodzi, ale ja gorąco wierzę, że niestety są takie miejsca, gdzie już teraz jest troszkę cieplej niż tam. A w tak zwanym międzyczasie do studia wszedł Patryk Wedliński, a to oznacza tylko jedno. Informacje z dróg.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Zablokowana jest krajowa trasa nr 19 w pobliżu Tylawy, między miejscem Piastowym a granicą polsko-słowacką. Na 280 km miało miejsce zderzenie samochodu osobowego z ciężarówką i stąd problemy.

0: poszkodowane zostały dwie osoby. Kierowcy, którzy jadą między słowackim Świdnikiem a polskim miejscem piastowym, mogą wybrać objazd na przykład słowacką 77 i polską drogą wojewódzką 992, między innymi przez Kotań, już po naszej stronie. Na 12 zakończyły się problemy między Zwoleniem a węzłem Puławy Zachód. Wcześniej w pobliżu Leokadiowa na 550 km samochód osobowy potrącił łosia. Dwie osoby zostały poszkodowane i obowiązywał wcześniej ruch naprzemienny tylko jednym pasem. Oddano do użytku ponad 40-kilometrowy fragment drogi ekspresowej S6 między Słupskiem i Leśnicami. To kończy budowę tej trasy w województwie pomorskim. Według szacunków Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, dzięki zakończeniu inwestycji czas przejazdu między Gdańskiem a Szczecinem skróci się no prawie 1,5 godziny. W ramach inwestycji powstało 5 węzłów drogowych: Budy, Bobrowniki, Rzechcino, Skórowo i Leśnice.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 22 513 11 11 to oczywiście nasz drogowy numer, ale wszystkie drogowe informacje przyjmujemy też w naszej mobilnej aplikacji. W formie głosowej, w formie tekstowej. Piszcie, dzwońcie, co tam wam się bardziej podoba.

Tu PRK, Polskie Radio Kierowców i dzisiaj jest wielki dzień. Nie tylko dlatego, że jest bardzo gorąco i prawdopodobnie padną rekordy temperaturowe, ale też przede wszystkim dlatego, że dzisiaj startuje wielka wyprawa maluchów dla dzieci. To właśnie dzisiaj maluchy wyruszą w kolejną trasę spod Hali Stulecia. Dokładnie o godzinie 13 wystartuje wielka wyprawa maluchów i trasa oczywiście będzie wiodła przez Polskę i Europę, by wspierać dzieci poszkodowane w wypadkach drogowych. Patronem medialnym wielkiej wyprawy maluchów dla dzieci jest oczywiście Polskie Radio Kierowców, a w trasie razem z maluchami, w sensie z tymi autami, będą dziennikarze naszej stacji, czyli Kuba Marcinowicz i Michał Górski. Finał tej akcji oczywiście 17 lipca. Jak ta trasa będzie przebiegała? Bo wydaje mi się, że to co roku jest jedną z ciekawszych rzeczy. Będzie ta cała wielka wyprawa jechała przez Czechy, Niemcy, Austrię, Szwajcarię, Francję. 6 lipca ma dotrzeć do Omaha Beach w Normandii. I to jest miejsce docelowe wielkiej wyprawy maluchów. A za kierownicami kultowych Fiatów 126P zasiądą m.in. Kajetan Kajetanowicz, Rafał Sonik, Bartosz Ostałowski, Remigiusz Rezi-Wierzgoń, Krzysztof Diablo-Włodarczyk, Jan Mela, Maciej Wisławski, Gosia Rdest i Gosia Prus. Przez wszystkie poprzednie edycje wielka wyprawa maluchów zebrała blisko 13 milionów złotych i te wszystkie środki zostały przeznaczone oczywiście na pomoc dzieciom poszkodowanym w wypadkach drogowych. To wszystko oczywiście rozpocznie się już dzisiaj, kolejna edycja tej właśnie wyprawy. O 13:00, tak jak mówiłem, wystartuje spod Hali Stulecia we Wrocławiu. Wydarzenie rzecz jasna jest otwarte, więc jeśli ktoś nie ma planów na dzisiejsze popołudnie albo przedpołudnie, to oczywiście można do tego wszystkiego się przyłączyć, zobaczyć jak

to wszystko wygląda na miejscu. I przede wszystkim blisko 100 Fiatów 126P, które wezmą udział w tej wielkiej wyprawie maluchów, tam zobaczyć. To oczywiście jest jedna z głównych atrakcji, te przeurocze samochody, które zawsze miło wspominamy i patrzymy na nie z taką, powiedziałbym, pewną dozą sentymentu i pewną dozą sympatii. Także jeśli nie macie planów na dzisiaj, a będziecie we Wrocławiu lub z Wrocławia jesteście, no to oczywiście godzina 13 i kilka godzin przed 13 Hala Stulecia, tam będzie można obserwować to wszystko, a relacje z wielkiej wyprawy maluchów tradycyjnie jak co roku na naszej antenie Kuba Marcinowicz i Michał Górski oczywiście będą relacjonowali z trasy to, co dzieje się tam na bieżąco. Także słuchajcie Polskiego Radia Kierowców, bądźcie na bieżąco w naszych mediach społecznościowych. Oczywiście też chłopaki będą tam relacjonowali wydarzenia z wielkiej wyprawy maluchów.

0: Dzień dobry, jesteśmy w Dolsku, ale celem naszej podróży jest Krosinko. To, jakby ktoś nie wiedział, 44 km i 43 minuty jazdy. Jedziemy na chrzest święty naszego wnuczka, mamy 24 stopnie i uwaga, wieziemy tort śmietankowy obłożony lodem. To się nazywa hardcore. Czy jest ktoś dzielniejszy od nas? Pozdrawiamy wszystkich w podróży, Marzena, Rafał i babcia Janka. Dziękujemy bardzo za ten wpis, pozdrawiamy serdecznie i trzymamy kciuki za to, żeby się tort nie rozpłynął, no bo okazja bardzo, ale to bardzo ważna i dobrze, że to... Tylko i aż 40 minut tej trasy, no bo oczywiście jakby to było trochę dalej, no to z tym tortem mogłoby być różnie, a tak, no to jest szansa, żeby to wszystko się udało. Trzymamy za was kciuki, żeby tort dobrze smakował na tych chrzcinach, wszystkiego dobrego, szerokości, przyczepności i bardzo dziękujemy. Ja tylko powiem, że ciężko będzie chyba znaleźć kogoś dzielniejszego od was, rzecz jasna. A jak wygląda sytuacja w ruchu drogowym? No to oczywiście sprawdzamy już teraz w PRK, Polskim Radiu Kierowców.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to mogę wam powiedzieć na początek, że na waszej trasie, czyli między Śremem a Gostyniem na drodze wojewódzkiej 434, bo prawdopodobnie o nią zahaczycie, w Dolsku powinno być raczej płynnie i nie mamy informacji, by coś niepokojącego tam się wydarzyło. Natomiast problemy, i to całkiem spore, są w okolicach Tylawy na Krajowej 19.

0: Polsce między Miejscem Piastowym a granicą polsko-słowacką. Na 280 kilometrze miało miejsce zderzenie samochodu osobowego z ciężarówką. Dwie osoby są poszkodowane. Kierowcy, którzy jadą między słowackim Świdnikiem a polskim Miejscem Piastowym, no niestety mają zablokowaną trasę, więc mogą wybrać objazd chociażby słowacką 77 i naszą drogą wojewódzką 992 już po naszej stronie przez miejscowości Orzenna, Kotań i Chyrowa. A za nami już kłopoty na 12 i płynnie przejedziemy w pobliżu Leokadiowa między Zwoleniem a węzłem Puławy Zachód. Tam wcześniej osobówka potrąciła łosia, no i jechaliśmy tylko jednym pasem naprzemiennie. Na szczęście o poranku nie mamy informacji o korkach czy innych drogowych problemach. Raczej ruch jest niewielki, oby jak najdłużej taka właśnie dobra sytuacja się utrzymała.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
2: Halo, halo, czy nas słyszycie?
1: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
3: Abemus Papam.
1: Plebiscyt Polskie Radio PL.
4: To była reklama.

0: Tak zaśpiewał nam Artur Rojek jeszcze w zespole Myślowic i niepostrzeżenie mamy godzinę siódmą. To, co mogę powiedzieć o sytuacji pogodowej, to jest jedno. Upał, upał i jeszcze raz upał. I to chyba i tak mało powiedziane.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dzisiaj, zresztą nie tylko dzisiaj, będzie bardzo gorąco. Synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia przed upałami właśnie. Te alerty obowiązują do jutrzejszego wieczora. Do tego oczywiście ostrzeżenia przed burzami, które obejmują północną część naszego kraju. Najcieplej w tej chwili 26 stopni w Słubicach, najchłodniej z kolei w Zakopanem stopni 18, a na termometrach zobaczymy dzisiaj przede wszystkim 34 do 39 stopni, cieplej na zachodzie kraju, bo aż 40 do 42, a chłodniej na wybrzeżu i lokalnie w rejonach podgórskich, stopni 30. W dzień niebo będzie bezchmurne, zachmurzenie będzie niewielkie, a tylko późnym popołudniem na północnym zachodzie spodziewajmy się większego zachmurzenia. Tutaj pojawią się też burze, lokalnie burze oczywiście z gradem. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz będzie porywisty i może osiągać nawet do 100 km na godzinę. Do tego ciśnienie 1004 hektopaskale w Warszawie na barometrach, tyle zobaczymy właśnie w południe na warszawskich barometrach, tak jak wspomniałem. No i oczywiście temperatura sukcesywnie będzie nam wzrastała. Ja cały czas mam prośbę do Was, drodzy słuchacze. Informujcie nas o tym, gdzie aktualnie jest najcieplej. Synoptycy informują, że najcieplej jest w Słubicach. Od Was wiemy, że gorąco, nawet bardzo.

0: Bardzo gorąco jest już teraz na A2 w okolicach Łodzi i cały czas czekam na głosy od Was. Kto da więcej?
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Wiktor Sudyka, Patryk Bedliński i ja, Maciek Sampolski. Witamy się z Wami serdecznie. Dzień dobry, kłaniamy się. Witamy w PRK, Polskim Radiu Kierowców i zapraszamy do wspólnej jazdy. Jedziemy razem do godziny 11:00 i dajcie znać, kto jedzie z nami.

0: Patryk Bedliński w studiu. Patryku, mam nadzieję, że chociaż temperatury idą do góry, to sytuacja w ruchu drogowym tej temperatury nam nie podwyższa.
1: No, całe szczęście nic się w tym złym kierunku nie zmienia. Dosyć spokojnie się poruszamy po naszych drogach. Nie ma dużego natężenia ruchu. Natomiast utrudnienia są i to głównie na 19. No, o nich już wiecie z Radia Kierowców, ale będziemy powtarzać, że są problemy i jak sobie z tymi problemami radzić, którędy objeżdżać, bo te objazdy też takie nieoczywiste, jeżeli właśnie o ten fragment trasy chodzi.
0: No bo właśnie po to jesteśmy my, Polskie Radio Kierowców, żeby informować was o tym, co dzieje się na polskich drogach, żebyście w korkach stać nie musieli i żebyście generalnie jak najmniej denerwowali się za kółkiem. Już teraz informacje z dróg i Patryk Bedliński.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Krajowa 19 jest zablokowana niedaleko Tylawy. Nie ma przejazdu między miejscem piastowym a polsko-słowacką granicą. Osobówka zderzyła się z samochodem ciężarowym na 280 km i w wyniku tego wypadku dwie osoby zostały poszkodowane. Kierowcy, którzy jadą między Słowacją a Polską, konkretnie między słowackim Świdnikiem a miejscem piastowym po naszej stronie, mogą wybrać objazd słowacką trasą 77 i polską drogą wojewódzką 992. Przez miejscowości, już po naszej stronie patrząc, Orzenna, Kotań i Chyrowa. W ten sposób poradzimy sobie z tym objazdem, bo niestety na bliższych trasach raczej byłby z tym większy kłopot. Nie ma tam zbyt wielu dróg lokalnych, którymi możemy poradzić sobie z blokadą 19. A zatem jako objazd służy nam droga 992. Natomiast na 12, przypominam, już płynnie między Zwoleniem a węzłem Puławy Zachód. Wcześniej jechaliśmy naprzemiennie tylko jednym pasem na zmianę. Oddano do użytku ponad 40-kilometrowy fragment ekspresówki numer 6 między Słupskiem i Leśnicami, a w związku z tym kończy się budowa tej trasy w województwie pomorskim. Według szacunków GDDKiA dzięki zakończeniu

0: zakończeniu inwestycji skróci się czas przejazdu między Gdańskiem a Szczecinem, konkretnie o prawie 1,5 godziny. Kierowcy mają obecnie do dyspozycji 330 km drogi ekspresowej S6 od węzła Goleniów Północ do węzła Gdańsk Południe. I ta trasa nosi oficjalną nazwę trasy kaszubskiej. Według planów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w 2033 roku gotowy ma być ostatni element całej arterii, czyli odcinek tunelowy zachodniej obwodnicy Szczecina. Czekamy na wieści od Was w każdej ważnej drogowej sprawie. Nasz numer to 22 513 11 11.
1: Na rondzie w Mszczonowie na 50 jest coś rozlane, to jest zutylizowane, ale jest bardzo ślisko. Uważajmy, bo zjeżdżając w stronę Sochaczewa, ta droga jest troszkę śliska.
0: Czyli prosimy uważać, między Mszczonowem a Sochaczewem chodzi o krajową 50. A na wieści od Was, przypominam, czekamy cały czas pod numerem telefonu 22 513 11 11.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Cały czas piszecie do nas w naszej mobilnej aplikacji. Za każdą taką wiadomość serdecznie Wam dziękuję. Brawo dla Was, drodzy słuchacze. A napisał do nas Jacek, który pozdrawia nas serdecznie, cały zespół PRK, wszystkich radiosłuchaczy i melduje się na pokładzie. 7.07 w Zegrzu, 27 stopni. Serdeczne, ale niekoniecznie gorące pozdrowienia od Jacka. Dziękujemy Ci bardzo, Jacku, za te niekoniecznie ciepłe pozdrowienia. I napisał do nas także Mirek z Renault, który jedzie z Olsztyna do Cieszyna po studentkę. Okolice Łowicza, 24 stopnie. No to w naszym temperaturowym rankingu na czoło wysuwają się okolice Warszawy i Zegrze. Gdzie jest cieplej w tym momencie? Dajcie znać.

Mamy kolejny raport temperaturowy, tym razem od Kasi M. z Kijanki. Okolice Przysuchy, południowe Mazowsze, mam 36 stopni w cieniu na północnym oknie. Oj, będzie dzisiaj piekło. Niestety, Kasiu, piekło będzie na pewno, bo miejscami ponad 40 stopni na termometrach może się pojawić, w szczególności na zachodzie kraju. I wobec tego przypominamy, że podczas upałów kluczowe jest regularne nawadnianie organizmu. Ja wiem, że to niby jest oczywista sprawa, ale przy takich temperaturach no to jest bardzo niebezpieczne.

0: jeśli tak się nagrzejemy, jeśli się odwodnimy. I to nie tylko jest niebezpieczne dla osób starszych, dla dzieci, dla zwierząt również, ale no tak naprawdę no, dla wszystkich nas to jest sytuacja ekstremalna i nieciekawa. A o tym, żeby pić w dużych ilościach, przypominał ratownik medyczny Paweł Gawłowski.
1: Powinniśmy spożywać częściej mniejsze ilości tych płynów. Natomiast szczególnie narażone są osoby starsze, dzieci, jak również te z chorobami przewlekłymi. Woda kranowa nie ma aż tylu mikroelementów, jak właśnie te napoje izotoniczne czy woda mineralna. Wypacamy dużo mikroelementów, wypacamy dużo wody z naszego organizmu, więc powinniśmy łączyć to spożywanie kranówki czy wody źródlanej z wodą mineralną i napojami izotonicznymi.
0: A pierwsze objawy przegrzania organizmu mogą być niepozorne. Jak podkreśla Paweł Gawłowski, nie wolno ich lekceważyć.
1: Każde zaburzenie świadomości, do tego drgawki, dreszcze, utrata przytomności, to już jest ten ostatni etap przed zatrzymaniem funkcji życiowych. Staramy się przenieść tę osobę do cienia, tam gdzie jest klimatyzacja. Jeżeli stan świadomości pozwala, to podajemy coś zimnego do picia. Użycie wentylatora, gdzieś przystawienie bliżej tej osoby, no i bezwzględne wezwanie zespołu ratownictwa medycznego.
0: Ratownicy przypominają także o noszeniu nakrycia głowy, okularów przeciwsłonecznych i stosowaniu kremów z wysokimi filtrami UV.

0: 30 minut po godzinie 7, tu PRK, Polskie Radio Kierowców. Nie wiem jak ty, Patryku, ale jak patrzę na te prognozy synoptyków, że dzisiaj ma być ponad 40 stopni, to widzę jeden niezaprzeczalny plus. Jak ktoś chce zrobić sobie kiełbasę z grilla, to nie musi rozpalać grilla. Na
1: tak,
0: to wychodzi.
1: To prawda. Albo jak chcesz zrobić sobie pranie, no to może spokojnie rozwieszać.
0: A z racji tego, że pora śniadaniowa, no to można chociażby na karoserii swojego auta takie jajko usmażyć, myślę, z powodzeniem. Nie znam kogoś, kto by tego próbował, oczywiście też nie zachęcam, ale myślę, że czysto teoretycznie to dzisiaj byłoby możliwe. Sporo może się zdarzyć. W tematach śniadaniowych również, ale przede wszystkim na drogach. I to jest sytuacja, którą monitorujemy cały czas i robi to oczywiście Patryk.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Na szczęście, jeżeli o drogi chodzi, to nie mamy dzisiaj bardzo gorącej sytuacji. Co prawda jedno utrudnienie, ale ruch nie jest wzmożony. Krajowa 19 zablokowana niedaleko Tylawy, czyli między granicą polsko-słowacką a miejscem piastowym. To dlatego, że na 280 km osobówka zderzyła się z pojazdem ciężarowym. Dwie osoby zostały poszkodowane, a zatem trzeba pojechać na objazd, aby blokadę ominąć. Na przykład, jeżeli jedziecie między miejscem piastowym po polskiej stronie, a Świdnikiem po stronie słowackiej, możecie wybrać objazd polską drogą wojewódzką 992 przez miejscowości Chyrowa, Kotań i Orzenna, a po słowackiej stronie przez drogę 77. Drogowcy mają poszerzyć autostradę A2 między Łodzią a stolicą. Na początku wakacji rozpocznie się rozbudowa pierwszego odcinka tej trasy, czyli od węzła Grodzisk Mazowiecki do węzła Konotopa. To ma być odcinek o długości przekraczającej 17 km. W niektórych miejscach autostrada będzie miała nawet 4 pasy ruchu. Prace związane z poszerzaniem kolejnych

0: Innych odcinków rozpoczną się po wakacjach. W czasie robót kierowcy będą nadal mieli do dyspozycji po dwa pasy w każdą stronę, ale będą te pasy węższe. Wszystkie prace, które wiążą się z poszerzaniem autostrady A2 między Łodzią a Warszawą, mają skończyć się za 13 miesięcy. Zatem trzymamy kciuki za drogowców, aby udało się tego terminu dotrzymać. No i za kierowców, aby mimo tych prac bezpiecznie udało się nam przejeżdżać na tym ważnym odcinku między Łodzią a stolicą.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 22 513 i 4 jedynki, bądź nasza mobilna aplikacja. Pamiętajcie, drodzy słuchacze, że to właśnie wy jesteście dla nas pierwszym źródłem informacji. Także jeśli widzicie coś niebezpiecznego na waszej trasie, to oczywiście informujcie. Te dobre informacje także przyjmujemy.

0: To był oczywiście Krzysztof Zalewski na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców, a skoro Krzysztof Zalewski, to oczywiście musi być i Lublin. Kolejna figurka Koziołka stanęła w Lublinie, bo nie wiem czy wiecie, ale Lublin wzorem Wrocławia stawia na swoich ulicach takie niewielkie figurki, których śladem możemy podążać po Lublinie właśnie. We Wrocławiu są krasnale, a w Lublinie zgodnie z herbem oczywiście są koziołki. I tak, nowy koziołek w Lublinie się pojawił. Nazywa się Stefan, jest patronem, uwaga, księgowych i finansistów, a powstał z okazji jubileuszu 120-lecia Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Figurka pojawiła się przy Alei Piłsudskiego w Lublinie, tuż przy siedzibie tego stowarzyszenia i o tym wszystkim mówił Norbert Podleśny z Fundacji Lubelskie Koziołki.
1: Ten koziołek upamiętnia prezesa Stefana Czerwińskiego ze Stowarzyszenia właśnie Księgowych Polski. No i powstał na 120 rocznicy właśnie Księgowych Polski. No mało kto sobie zdaje sprawę, ale gdyby nie księgowi tak naprawdę, no to niektóre firmy nie mogłyby działać, no i ludzie nie dostawaliby pieniędzy na przykład w czasie pandemii.
0: Ależ oczywiście. Na koziołek Stefan jest 16. figurką na historycznym szlaku lubelskiego koziołka, który od 2022 roku realizuje właśnie Fundacja Lubelskie Koziołki. Jest też drugi koziołkowy szlak, koziołkowy szlak legend, realizowany z lubelskiego budżetu obywatelskiego. Liczy on już 11 figurek, czyli licząc na szybko, to 27 koziołków na terenie samego Lublina. A wy już szukaliście koziołków w Lublinie? Ja chociaż z tego miasta pochodzę, tak wam się przyznam, to szczerze powiedziawszy, to jeszcze chyba wszystkich tam nie widziałem. Ale to bardzo przyjemne, tak nawet przypadkiem, koziołka znaleźć w Lublinie.

0: Wy cały czas piszecie w naszej mobilnej aplikacji. Kasia z Kijanki poprawiła mnie, bo tak nieopatrznie powiedziałem, że w przysusze jest 36 stopni. No nie, 26 jeszcze godzinę temu było tam na południowym Mazowszu. Kasia o tym pisała. Oczywiście aż tak ciepło będzie pewnie w ciągu dnia, natomiast aż 36 to jeszcze na szczęście nie ma. Natomiast kolejny słuchacz, Mariusz, a propos tych jajek smażonych na karoserii samochodu, napisał, że jajka usmażone na parapecie też wchodzą wyśmienicie i nas pozdrawia przy tej okazji. Mariuszu, dziękujemy ci bardzo. Mam nadzieję, że to wyszło ci na zdrowie, smażenie tych jajek na parapecie. Jestem ciekawy, czy to tylko takie żarciki drobne, czy faktycznie zdarzyło ci się to robić. Daj znać i powiedz, jak to wszystko smakowało. Brzmi to naprawdę absurdalnie, ale możemy się śmiać, ale w dzisiejszych realiach i w tych temperaturach, które dzisiaj do nas dotrą, no to niestety to może być bardzo prawdopodobne i możliwe, żeby takie jajko na parapecie sobie usmażyć. A już teraz sprawdzamy sytuację na drogach. Od godziny 6 robi to dla was Patryk Bedliński.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A drogowa sytuacja o poranku nie najgorsza, bo dziś nie musimy spodziewać się wzmożonego ruchu ani korków, przynajmniej o tej porze. Natomiast Krajowa 19 wciąż pozostaje zablokowana niedaleko Tylawy, czyli między granicą polsko-słowacką a miejscem piastowym. Osobówka zderzyła się z samochodem ciężarowym na 280 km. W wyniku wypadku na trasie numer 19 dwie osoby zostały ranne. Kierowcy, którzy jadą między słowackim Świdnikiem a polskim miejscem piastowym, mogą wybrać objazd na przykład słowacką trasą 77 i drogą wojewódzką po polskiej stronie o numerze 992 przez miejscowości Orzenna, Kotań i Chyrowa. A poza tym raczej płynnie nam się podróżuje i przypominamy, że kierowcy mają już do dyspozycji ponad 40-kilometrowy fragment ekspresówki numer 6 między Słupskiem a Leśnicami. To kończy budowę tej trasy w Pomorskiem, a według szacunków drogowców dzięki zakończeniu inwestycji czas przejazdu między Gdańskiem a Szczecinem skróci się o

0: prawie 1,5 godziny. W ramach inwestycji powstało 5 węzłów drogowych, czyli Budy, Bobrowniki, Rzechcino, Skórowo i Leśnice. Kierowcy mają obecnie do dyspozycji 330 km drogi ekspresowej S6 od węzła Goleniów Północ do węzła Gdańsk Południe. Droga ta nosi oficjalną nazwę Trasy Kaszubskiej. Według planów GDDKiA w 2033 roku gotowy ma być ostatni element całej arterii, czyli odcinek tunelowy zachodniej obwodnicy Szczecina. I to jeszcze bardziej powinno nam usprawnić podróż.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Tu PRK, Polskie Radio Kierowców, i przypominamy, że cały czas czekamy na raporty temperaturowe od Was. Dawajcie znać, ile na termometrach i jak to wszystko wygląda u Was. Oczywiście przyjmujemy też zdjęcia w naszej aplikacji, także piszcie, zapraszam i zachęcam.

0: Jeden z naszych słuchaczy pyta, czy musimy straszyć ludzi dwudniowym upałem, że to jest chore, że dwa dni wysokiej temperatury powoduje taką panikę i że siejemy propagandę i w ogóle. Generalnie, drogi słuchaczu, to tak, to, że wspominamy o tych wysokich temperaturach, to się pojawia nie bez przyczyny, bo takie temperatury, mówiąc wprost, nie wpływają na nas pozytywnie, są niebezpieczne dla zdrowia w pewnych sytuacjach, no i z racji tego, że jesteśmy w Polskim Radiu Kierowców, no to myślę, że warto jest tu wspomnieć też o tym, że wysoka temperatura wpływa na naszą psychomotorykę. Czyli po prostu możemy się gorzej czuć, wpływa to na nasze zdolności poznawcze, a więc może nam się też na przykład gorzej prowadzić samochód, a to rzecz jasna wpływa na bezpieczeństwo nas wszystkich na drogach. Także to nie tylko takie straszenie, no bo my tu oczywiście straszyć nikogo nie chcemy, ale też chcemy przypominać, żeby nikt przypadkiem nie zapomniał o tym, że trzeba się przed słońcem chronić, przed tą temperaturą też trzeba się chronić, trzeba się nawadniać i ogólnie dbać o siebie, bo warunki, no jak na polskie standardy, przyznajmy to sobie szczerze, nie są standardowe i może to być tak naprawdę bardzo dla nas niebezpieczne. A jak ten dzień zapowiada się w pogodzie? No o tym już teraz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Nie ma co się oszukiwać, będzie ciepło, gorąco i upalnie. 27 stopni już teraz w Zielonej Górze, najchłodniej 20 stopni w Lesku i w Zakopanem. A dzisiaj na termometrach na przeważającym obszarze kraju zobaczymy od 34 do 39 stopni. Upalniej miejscami na zachodzie 40 do 42. Chłodniej na wybrzeżu i lokalnie w rejonach podgórskich Karpat. Tutaj na termometrach stopni 30. W dzień bezchmurne niebo lub zachmurzenie małe. Więcej chmur pojawi się na zachodzie po południu i tutaj spodziewajmy się też burz i burz z gradem. Przypominamy, że synoptycy wydali też ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami. Poza tym, że ostrzegają przed upałem, to również przed tymi burzami właśnie. Wiatr słaby i umiarkowany. W trakcie burz może powiać troszkę mocniej, a ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1004 hektopaskale.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Autopromocja.
3: Rozrusznik?
4: Jest.
3: Alternator?
4: Też.
3: Cewka, świece.
4: I oczywiście kij od szczotki.
3: No to co?
4: Ruszamy.
3: Już po raz czwarty Polskie Radio Kierowców startuje z wielką wyprawą maluchów.
4: W tym roku maluchy ruszają do Normandii, a wy oczywiście razem z nami.
3: Potem trasa po Polsce, lato z radiem, wakacyjny klimat i

0: Pomoc dzieciom poszkodowanym w wypadkach drogowych.
1: Codzienne relacje, wrażenia, emocje i przygody i oczywiście awarie na antenie od 28 czerwca.
0: Zapraszamy Kuba Marcinowicz
1: i Michał Górski.
2: To była autopromocja.

0: PRK, Polskim Radiu Kierowców. Mamy taką piękną tradycję, że trzy razy w ciągu każdej godziny informujemy Was o sytuacji w ruchu drogowym. 10 po, w pół do i za 10. To właśnie są te pory, w których my informujemy o sytuacji na drogach. A że teraz jest 8.10, no to oczywiście na te drogi wyjeżdżamy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I przypominamy, że są cały czas problemy z przejechaniem Krajowej 19 niedaleko Tylawy, między miejscem piastowym a granicą polsko-słowacką. Osobówka zderzyła się z samochodem ciężarowym na 280 km i w wyniku wypadku poszkodowane zostały dwie osoby. Kierowcy, którzy jadą między miejscem piastowym a Słowacją, na przykład między słowackim Świdnikiem, mogą wybrać objazd drogą 77, a także polską drogą wojewódzką 992 przez miejscowości Orzenna, Kotań i Chyrowa. No a poza tym dosyć dobra drogowa sytuacja na tej porze. Trudno narzekać na korki i na inne blokady. Ruch jeszcze niewielki, zatem przypominamy o pracach drogowców, na przykład tych, które zaplanowano między Łodzią a Warszawą. Ma się tam rozpocząć poszerzanie trasy już na początku tych wakacji. Wtedy drogowcy wejdą na pierwszy odcinek, który ma być poszerzony od węzła Grodzisk Mazowiecki do węzła Konotopa o długości przekraczającej 17 km. W niektórych miejscach autostrada będzie miała nawet 4 pasy ruchu. Wszystkie prace, które wiążą się z poszerzaniem autostrady A2 między Łodzią a Warszawą, mają się zakończyć za 13 miesięcy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Cały czas podsyłacie wskazania na swoich termometrach. Dziękuję bardzo i mamy wiadomość od Joanny i Roberta. Trasa Zakopane-Kraków pokazuje 26 stopni podczas jazdy. A ja tylko wspomnę, że na południu kraju będzie dzisiaj zdecydowanie najchłodniej, bo stopni co najwyżej 30. Także jest się z czego cieszyć.

0: Tu PRK, Polskie Radio Kierowców. Mamy 15 minut po godzinie 8. W naszym studiu zameldowała się Agata Rzędowska, dziennikarka motoryzacyjna greennews.pl. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry.
0: Spotkaliśmy się przy takiej pięknej okazji.
1: Nie ma miejsca jak dom.
0: Dokładnie, dokładnie. A że jesteśmy w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, to prawie jak w domu. Spotkaliśmy się przy takiej okazji, że pomyślałem sobie, że skoro rozmawiamy dość często w niedzielne poranki o elektromobilności, no to często pojawia się taki taki leitmotiv w tych rozmowach, mówiąc
1: po polsku,
0: tak ładnie, gładko, że mamy elektryki w miastach, w obwarzankach wielkich miast, czyli gdzieś tam na przedmieściach, natomiast rzadko mówi się o tym, że tych samochodów elektrycznych gdzieś tam dalej od tych miast wojewódzkich czy powiatowych, no to raczej ciężko jest taki samochód elektryczny spotkać. Czy ten mój obraz elektromobilności w Polsce, to znaczy skoncentrowanej wokół dużych miast, jest twoim zdaniem słuszny?
1: Pokazują to fakty. Najwięcej rejestracji jest oczywiście w aglomeracji warszawskiej i rzeczywiście samochody elektryczne w Warszawie widać na każdym skrzyżowaniu w tej chwili niemalże. Natomiast jak się wyjedzie gdzieś tam w głąb kraju, to auta elektryczne widać. Co jest ciekawe, nie wiem, na ile podróżujesz gdzieś po takich małych miejscowościach, tam też widać mikrokary. Mikrokary przyjęły się i jeżdżą nimi zarówno młodsi, jak i seniorzy. To jest coś, czego w dużych miastach akurat nie mamy prawie w ogóle.
0: A dlaczego, twoim zdaniem?
1: Z kilku powodów. My mamy transport publiczny, oni nie.
0: Fakt.
1: I to jest takie zastępstwo, substytut, który na własną rękę trzeba sobie zorganizować, żeby móc się tam w miarę swobodnie poruszać. To są też te inne przepisy dotyczące prawa jazdy, które się przydają właśnie w takich miejscach nieskomunikowanych z resztą świata. Trzecia rzecz, w mieście w dużej mierze

0: że ludzie też lubią się pokazać.
1: Czyli lubią szpanować czasem takim elektrykiem.
0: Ciekawą dyskusję kiedyś zainicjowałam przy okazji zmian w Warszawie i stref uspokojonego ruchu, czyli tam, gdzie jest strefa 20-30, coś, co znamy doskonale na przykład z Berlina.
1: Tak.
0: No to dopiero wtedy, kiedy będziemy mieć dużo takich miejsc, gdzie się jeździ wolniutko i rzeczywiście będziemy to egzekwować i będziemy mieć zdyscyplinowanych kierujących i kierujące, to wtedy możemy się odważyć jeździć mniejszymi samochodami, bo zderzenie potężnego SUV-a z mikrokarem przy prędkości tego SUV-a, nie wiem, 70 na godzinę, to wiemy, jak się skończy.
1: Sprawa jest raczej przesądzona już z samego założenia.
0: Wtedy, kiedy będziemy mieć miasta trochę bardziej dla różnych ludzi i różnych pojazdów, wtedy pewnie mikrokary pojawią się też w tych dużych miastach. Wiem, że dzieciaki podwarszawskie, zresztą rozmawiałam całkiem niedawno z takimi dzieciakami, dojeżdżają do transportu publicznego mikrokarami albo skuterami.
1: No tak,
0: bo ważanki są słabo skomunikowane. Żeby dojechać do dobrej szkoły tutaj w Warszawie, muszą się jakoś dostać do SKM-ki, czy tam do jakiegoś innego pociągu Kolei Mazowieckich, czy WKT-ki i dojechać tutaj.
1: Ale to wcale nie jest taki rzadki przypadek, bo często zdarza się tak, że po prostu mieszkańcy tych miejscowości, powiedzmy to troszkę bardziej oddalonych, w tym przypadku od Warszawy, satelickich, bardzo ładnie powiedziane, po prostu jadą samochodem do najbliższej stacji kolejowej.
0: Gdzie potem jest park and ride.
1: Tak, potem dopiero dojeżdżają gdzieś tam na przykład do centrum stolicy, bo jak wiemy, jazda po stolicy potrafi przyjemna nie być.
0: No, jest też kosztowna, jeśli się parkuje, samochód nie elektryczny, a druga rzecz, no to pamiętajmy, że do Warszawy codziennie w dni robocze wjeżdża około 800 tysięcy samochodów.
1: Ile?
0: No tak czytałam, 800 tysięcy.
1: Ale powiem ci, że to może być prawdopodobne. Jak się, jak ktoś na przykład widział korki w Łomiankach kiedykolwiek, no
0: tak,
1: to...
0: Najbardziej obłożona trasa to jest trasa toruńska, najbardziej wyeksploatowany kawał drogi.
1: S8, tak.
0: Tak. Więc, ale mieliśmy gadać o elektrykach.
1: Tak,
0: elektryki
1: troszkę,
0: są.
1: Troszkę tak. Troszkę
0: elektryki na prowincji są, tej mniej i bardziej odległej. Oczywiście wiedza o tym, jak się użytkuje samochód elektryczny w takich miejscach, gdzie jest po prostu mniej ludzi, mniej się też rozpowszechnia. Natomiast wiem, że jak już się jeden odważny albo odważna pojawią, to potem to idzie, bo jest kogo zapytać, już ktoś się pierwszy odważył, sprawdził, wie, co jest dobre, co jest niedobre. Ale to też nie jest jakaś wielka polska specyfika, że samochody elektryczne w pierwszej kolejności pojawiły się w miastach, a potem coraz głębiej w kraju. Tak samo wyglądał rozwój elektromobilności choćby w Norwegii.
1: O Norwegii jeszcze będziemy rozmawiali.
0: Dobrze.
1: Ja ci to obiecuję, bo ja bardzo... ja mam swoje źródła w Norwegii i te źródła na bieżąco mnie informują, jak ta sytuacja wygląda i to jest dość ciekawe. To też chciałbym poruszyć. Dość. Natomiast zanim do Norwegii, to jeszcze w tej Polsce zostańmy, naszej ukochanej. Bo co twoim zdaniem trzeba rozważać, jeśli mieszkamy właśnie gdzieś tam poza miastem, z dala od miasta wojewódzkiego czy powiatowego? Co trzeba rozważać, jeśli chcemy kupić elektryka? Co tu powinno być głównym kryterium, jeżeli chcemy takiego elektryka kupić?
0: Ja bym sobie, tak jak przy każdych poważniejszych zakupach, postawiła kilka pytań. Przede wszystkim, po co mi ten samochód jest? Czyli odpowiadam sobie przede wszystkim na pytanie, ile kilometrów dziennie realnie potrzebuję przejechać codziennie, jeśli go używam codziennie. Jaki jestem w stanie zaakceptować bufor, jeśli będzie to jakiś dzień ekstra wyjazdów, na ile czuję się bezpiecznie z tym, że jestem sobie sam sterem i żeglarzem. To znaczy, jeśli mieszkam w domu, to najczęściej ładuję ten samochód tam, gdzie mieszkam i to nie będzie turboszybkie ładowanie, więc pojawią się takie sytuacje, że kogoś zacznie boleć ząb, samochód ma powiedzmy 60 km zasięgu, bo wczoraj się nie podłączyło i trzeba pojechać 80 km. Czy jesteśmy w stanie teraz poczekać te 2-3 godziny i go doładować? Czy ewentualnie organizujemy się jakoś inaczej? Czy rzeczywiście wyrobimy w sobie taki mechanizm, że jak z telefonem, jak przychodzę, to podłączam? Wiele osób dokładnie tak robi, że przyjeżdża do domu i od razu pakuje

0: wtyczkę do gniazdka.
1: Odruchowo.
0: Swojego tak. samochodu, tak. I on się zawsze właściwie w domu ładuje. Jeśli ktoś tego nie robi, to zazwyczaj są tacy użytkownicy, którzy już dobrze znają swój samochód, swoje nawyki i też mają... też pamiętajmy, decydując się na przykład na używanego elektryka, no to liczymy się z tym, że kupimy auto, które będzie miało nawet 120, nawet 100 km zasięgu, bo te samochody
1: tak.
0: sprzed 7-8 lat, pierwsza generacja Leafa, początki drugiej generacji Leafa, to były małe baterie. Nawet BMW i3, to które poznaliśmy tak dobrze dzięki carsharingowi w Polsce, to są auta z małym zasięgiem. I teraz pytanie, czy jeżeli pokonam 60 km codziennie, to ze zwykłego gniazdka właściwie, czego można i nie można robić. W Norwegii się już tego nie praktykuje ze względów bezpieczeństwa, ale jeśli mamy dobre zabezpieczone gniazdko, ono się nie przegrzeje, jeśli będzie nawet codziennie eksploatowane, no to można taki samochód sobie ładować ze zwykłego gniazdka i wtedy tam przybywa nam jakieś 10-11 km zasięgu w ciągu godziny.
1: Jakby nie było, myślę, że trzeba wszystkie za i przeciw rozważyć. My te za i przeciw będziemy jeszcze oczywiście przedstawiali, bo Agata z nami zostaje. Jeśli macie do Agaty jakieś pytania, no to oczywiście zapraszam w naszej mobilnej aplikacji. No, a tymczasem jedziemy dalej. Bo to nie

0: Na szczęście takim smutnym filmem w tej chwili nie są polskie drogi. Miejmy nadzieję, że tak pozostanie przez cały dzisiejszy dzień. Trzymamy kciuki za to, żeby sytuacja drogowa się nie pogorszyła. Co nie zmienia faktu, że niestety miejscami trzeba uważać i zachować szczególną ostrożność. A gdzie? O tym Patryk Bedliński.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Między innymi trzeba przygotować się na opóźniony wyjazd z Polski, między innymi na terytorium Ukrainy, mniejszymi samochodami ciężarowymi. Jeżeli jedziecie samochodami o masie do 7,5 tony, to oznacza dwugodzinne oczekiwanie w Zosinie, a czterogodzinne w Dołhobyczowie. W Krościenku powinno się wyjeżdżać na bieżąco. Wyjazd samochodem o masie powyżej 7,5 tony, czyli większą ciężarówką, wiąże się z oczekiwaniem, które trwa w Dorohusku 24 godziny, w Chrebennem 17, w Medyce 11, a w Korczowej 6. Osobówki w Korczowej na wyjazd z Polski czekają 5 godzin, a w Medyce i w Chrebennem po 2. W Budomierzu czeka się godzinę. Wyjazd z Polski na terytorium Białorusi ciężarówką oznacza 4-godzinne oczekiwanie w Koroszczynie i godzinne w Bobrownikach. Również godzinę w Bobrownikach muszą czekać samochody osobowe. I jeszcze Krajowa 19. Tam problemy cały czas występują niedaleko Tylawy, bo nie ma przejazdu między miejscem piastowym a granicą polsko-słowacką. Osobówka zderzyła się z samochodem ciężarowym na 280 km. Poszkodowane w wyniku wypadku są dwie osoby. Możemy to objechać na przykład wybierając trasę 992 po polskiej stronie i takie miejscowości jak Chyrowa, Kotań i Orzenna, a po stronie słowackiej to może być na przykład 77.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A ja cały czas dostaję od Was informacje pogodowe. Napisał do nas słuchacz Piotr, że w jego zabudowie od stara 266 pękł termometr, a był wyskalowany do 50 stopni.

0: Agata Rzędowska w naszym studiu, dziennikarka motoryzacyjna GreenNews.pl i z Agatą rozmawiamy o tym, jak wygląda elektromobilność z dala od dużych miast. Pod strzechą. Jak się okazuje, nie wygląda tak najgorzej. Zależy, gdzie pojedziemy. To, co powiedzieliśmy we wcześniejszym wejściu, najważniejsze jest to, żeby przy kupnie takiego elektrycznego samochodu, kiedy już mieszkamy na przykład na wsi, to jest wzięcie pod uwagę takich plusów dodatnich i plusów ujemnych, jak to się zwykło ładnie mówić. Ja tu się zastanawiam, czy zasięg powinien być kryterium dominującym w takim wyborze, twoim zdaniem?
1: Zasięg jest dla większości ludzi na świecie, to jest ciekawe, determinantem, jeśli chodzi o wybór samochodu elektrycznego, zdecydowanie się na niego. A coś, co się nazywa range anxiety, czyli taka obawa przed tym, że nie dojadę, jest absolutnie ponadnarodowa i ponad podziałami. Moi znajomi, ludzie, których poznałam, mieszkający na Malcie. Malta po skosie tam 37 metrów, tak?
0: Tak.
1: 37 no, kilometrów, tak? Też się obawiają, kupując samochód elektryczny, o zasięg.
0: I nie dla...
1: No, w małych krajach europejskich, tam na Bałkanach też z koleżankami, dziennikarkami rozmawiałyśmy o tym, bo one dopiero elektromobilność poznają. Ja jestem tutaj akurat weteranką. I ja już czasem tak uszczypliwie się pytam, a to ile razy chcesz w ciągu doby objechać ten swój kraj? I ile ci tego zasięgu potrzeba? Nowoczesne samochody, te takie współczesne, oczywiście miejskie, no będą miały trochę mniejsze zasięgi, to będzie pewnie tam te 300-320 km w tej chwili, jak sięgam w głąb swojej bazy danych tej biologicznej, więc mogę się mylić, a marki premium to już jest po 500.

0: kilometrów. Więc w zależności od tego, ile jeździmy, to tak sobie możemy dobrać samochód. Oczywiście patrzymy bardzo, bardzo na budżet, bo nie ma co iść taką drogą, że kupię sobie samochód, który będzie miał wielki zasięg, a codziennie jeżdżę tam 13 km w jedną stronę.
1: Do sklepu po bułki.
0: Tak, no wtedy można samochód naładować raz w miesiącu na szybkiej stacji na przykład.
1: No tak.
0: Ale no nie o to chodzi.
1: No jasne,
0: ważne są
1: no
0: koszty codziennej eksploatacji. Mieszkając w domu mamy ten niewątpliwy przywilej, że ładujemy sobie ten samochód tanim prądem i wtedy to wychodzi w zależności od tego, jakiego mamy operatora, jak mamy podpisane umowy, od około 10 zł do kilkunastu złotych za 100 km przejechanych.
1: Oczywiście.
0: To jest bardzo dobra cena moim zdaniem. Jeśli chodzi o kupowanie samochodów używanych, to tutaj też jest coraz łatwiej, bo coraz więcej wiemy o bateriach. Pamiętajmy, że baterie litowo-jonowe to są lata 90. i my od tych lat 90. uczymy się tej technologii. Samochody elektryczne to jest ostatnich 15 lat, a tak naprawdę 10, kiedy właściwie większość marek się tym zainteresowała i zaczęła produkować. Więc mamy już jakiś potencjał samochodów z drugiej, a czasem nawet z trzeciej ręki. Trudno je czasem kupić, bo kupują je bardzo chętnie do Ukrainy i tam elektromobilność jest na zupełnie innym poziomie. Mało kto o tym wie. Pamiętam, jak wybuchła wojna i śmiano się z tego, że co oni zrobią z tymi samochodami elektrycznymi, a wtedy już Ukraina była dużo dalej niż Polska, jeśli chodzi o zaawansowanie, rozbudowę sieci wolnych stacji ładowania, takich mniejszym prądem ładowanych, ale adopcja sama była dużo bardziej posunięta.
1: No tak.
0: Dzisiaj wiemy, że elektryki na wojnie się świetnie sprawdziły, bo o ile wyrafinować ropę, no jednak trudno było we własnym garażu, to prąd gdzieś tam na ciurka. Więc to też jest może jakiś argument za tym, żeby samochód elektryczny poza dużym miastem jednak mieć. Kolejna rzecz to jest rozwój technologii vehicle to grid na przykład, czy vehicle to X, czyli do różnych urządzeń. Samochód elektryczny staje się wtedy powerbankiem na kołach i to się sprawdza. W tej chwili większość samochodów, które możemy kupić nowych, albo ma jakąś formę z przejściówką, która umożliwia wyssanie takiej energii z samochodu, albo wręcz umożliwia po prostu podłączenie i wyciągnięcie prądu. To się sprawdza w takich miejscach, w których bywają awarie po prostu sieci, a wiemy,
1: problemy,
0: że te awarie,
1: z zasilaniem,
0: a te awarie poza dużymi miastami są dużo częstsze.
1: To prawda, no wystarczy tylko, że drzewo spadnie nam na linię najbliżej nas i
0: tych drzew spadnie w promieniu 30 km 16
1: i sprawa załatwiona.
0: I tydzień bez prądu.
1: Tak, więc to też jest fajna właściwość tych samochodów vehicle to grid, że można sobie na przykład lodówkę zasilić tym, takie, że tak powiem, krytyczne obwody zasilania w naszym domu.
0: Tak. To zawsze wtedy idzie z tego dużego akumulatora. Nie angażujemy tego niskonapięciowego, więc nie ma takiej obawy, że jak coś podłączymy, to potem nie ruszymy, bo on się nie włączy. Z tego, co pamiętam, ostatnie jakieś takie opracowania, no to też każdy musi wiedzieć, ile zużywa prądu, żeby sobie taki backup plan zaplanować w razie czego. Ale przy niewielkim domku to jest około 6 dni działania takich podstawowych sprzętów.
1: Naprawdę?
0: Jeśli samochód jest naładowany na 100%.
1: Wow.
0: To mówimy o takim samochodzie, który ma tam do około 50 kWh pojemności.
1: No to jak na polskie warunki, to naprawdę to jest wartość wystarczająca i myślę, że też warto to wziąć pod uwagę, jeśli kupujemy na przykład elektryka, że możemy sobie tym elektrykiem awaryjnie zasilić obwody w domu. Mieliśmy rozmawiać o tej Norwegii, bo jak ja wiem ze swoich źródeł, to generalnie ta elektromobilność w Norwegii jest na tyle posunięta, że podobno jak ktoś kupuje samochód spalinowy, to A, albo jest bardzo bogaty, B, albo ma swój zbiornik paliwa, C, albo bardzo nie lubi elektromobilności. I generalnie tam jest tak, że prawie każdy ma tego elektryka. No i jak się okazuje, no, nawet w takim kraju jak Norwegia, gdzie odległości są duże,
0: zimy są zimne.
1: Zimy są zimne, no te elektryki są w stanie się przyjąć.
0: Szefowa norweskiego stowarzyszenia elektromobilnego, Kristina Bu, stowarzyszenia, w którym stażowałam kilka lat temu, zawsze otwierając konferencje w krajach czy miejscach, w których wcześniej nie byłam,

0: mówi, że słuchajcie, jeśli elektromobilność sprawdziła się w kraju, który jest większy powierzchnią od Niemiec, bo ciuteńkę większa jest Norwegia od Niemiec, natomiast długość linii brzegowej i te drogi od południa po północ są naprawdę imponujące, no to elektromobilność sprawdzi się wszędzie. Rzeczywiście jest tak, że postawiono sobie tam za cel, i to było ponad podziałami politycznymi kilkanaście lat temu, spowodować, żeby od 2025 roku właściwie nie opłacało się kupować samochodów spalinowych. Ten cel został osiągnięty. Ostatnia prosta to było tam 96%.
1: No coś koło tego.
0: Wtedy Norwegowie, z czego są dumni, powiedzieli, my jesteśmy dobrzy w opodatkowywaniu, więc dopchnęli jeszcze trochę podatków hybrydom po to, żeby pomóc elektrykom, i w tej chwili sprzedaż to jest w granicach 98-99%. Tyle stanowią nowe samochody elektryczne w tej puli 100% sprzedawanych nowych aut. Samochody spalinowe oczywiście, że będą się co jakiś czas sprzedawać, bo to są samochody, które są wykorzystywane do specjalistycznych różnych
1: zadań,
0: tak. I tutaj się nie ma co czarować, tego nie przeskoczymy. W tej chwili ponad 50% wszystkich zarejestrowanych samochodów w Norwegii to elektryki, czyli ponad 1 000 000 aut. W aglomeracji Oslo elektromobilność rozwijała się najszybciej. To też jest dość oczywiste, bo to jest duże skupisko ludzi. Odległości są, ale nie jakieś przerażające. I w Norwegii elektromobilność między ludźmi rozwijała się bardzo organicznie. Norskalbilforening, właśnie to stowarzyszenie elektromobilne, pracowało w taki sposób, żeby doceniać tych pierwszych kupujących. I oni stawali się automatycznie takimi naturalnymi ambasadorami całej tej zmiany.
1: No to o czym mówiłaś, tak. Że tak trochę pocztą pantoflową te rzeczy rozchodziły.
0: Znam historię, moja serdeczna koleżanka mówi, że najlepszą ambasadorką elektromobilności jest jej teściowa, która była pierwszą użytkowniczką przy ulicy, przy której mieszkała, i jej koleżanki, seniorki przychodziły oglądać samochód elektryczny. Ona je woziła, pokazywała, tłumaczyła.
1: Ale
0: i
1: klimat.
0: No.
1: No i być może w Polsce też zatoczy to coraz szersze kręgi i niejedna teściowa takim samochodem elektrycznym będzie jeździła.
0: PSNM, czyli Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności, jak jest kiedyś Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, robiło i robi takie co roku podsumowania, i rokrocznie wychodzi na to, że kobiety są w topce, jeśli chodzi o użytkowniczki.
1: W kobietach siła, jak to się mówi. Agata Rzędowska, dziennikarka motoryzacyjna, greennews.pl. Dziękuję bardzo, Agato.
0: Dziękuję.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Jedziemy z Bielska nad nasze morze, rowerki z nami, temperatura 31 stopni, okolice Świebodzina, Nina i Jacek. No, idziemy coraz bardziej w górę z tymi temperaturami. Ja tylko mam nadzieję, że sytuacja w ruchu drogowym nie robi się tak gorąca jak wskazania na naszych termometrach, ale to najlepiej wie oczywiście Patryk Bedliński.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: No to jeszcze zanim wyjedziemy na drogi, chciałem pochwalić spalanie u naszych słuchaczy. Piąteczka widzę na liczniku spalania. Oby jak najlepiej i jak najdłużej taka sytuacja się utrzymała. A jeżeli o drogową sytuację chodzi, no to dzisiaj naprawdę płynnie nam się jedzie. Z małym wyjątkiem, jakim jest Krajowa 19 niedaleko Tylawy. Nie ma przejazdu między miejscem piastowym a granicą polsko-słowacką, bo tam osobówka zderzyła się z samochodem ciężarowym. Na 280 km jest ta blokada, no a w wyniku wypadku dwie osoby zostały poszkodowane. Jak to objechać? Na przykład można wybrać objazd słowacką trasą 77 i po polskiej stronie drogą wojewódzką 992 przez miejscowości Orzenna, Kotań i Chyrowa. Wtedy najprawdopodobniej poradzimy sobie z blokadą 19. Trwa tymczasem rozbudowa drogi 48 w Tomaszowie Mazowieckim. To fragment ulicy Warszawskiej. Jest nowa organizacja ruchu na odcinku około 300 metrów od granicy terenu zabudowanego do skrzyżowania z ulicą Wysoką. Z ruchu wyłączony jest wschodni pas jezdni, czyli ten prowadzący od miasta w kierunku węzła Tomaszów Mazowiecki Północ. W obie strony jedziemy wahadłowo drugą połową jezdni i taka organizacja ruchu ma obowiązywać zgodnie z planem do połowy lipca. Wtedy wprowadzone zostaną kolejne zmiany.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: Dzień dobry, po raz drugi w niedzielny poranek włączyłem PRK i po raz drugi słyszę mocną propagandę i politykę samochodów elektrycznych. Niestety dalej nie mówi się o pozyskiwaniu surowców i tego minusach. Nie mówi się o produkcji i eksploatacji żywotności samochodów jednorazówek, gdzie koszt produkcji i utylizacji różni się od aut spalinowych. Nie mówi się o wymianie baterii po 2-6 latach, której koszt przekracza zakup auta. Pozdrawiam, Michał z Kangura na ropę. Michale, dziękujemy Ci za ten wpis, dzięki, że nas słuchasz i to, że w niedzielny poranek słyszysz, że mówi się u nas o elektromobilności, to wcale nie jest nic dziwnego, bo my w niedzielne poranki o elektromobilności rozmawiamy i temat ten, o którym wspominałeś, też jest przez nas poruszany i poruszany będzie, także możesz słuchać z uwagą. To też jest coś, co trzeba wziąć pod uwagę w przypadku elektryków i my oczywiście staramy się patrzeć na to całościowo. Nie tylko mówić o plusach tego rozwiązania, ale też o minusach. Niestety jednak za każdym razem nie da się mówić o tym, jak problematycznym jest utylizacja na przykład akumulatorów samochodowych czy innych rzeczy tego typu, ale obiecuję Ci w tym miejscu, że takie tematy jeszcze w niedzielne poranki będą się pojawiały. Dziękujemy Wam bardzo za każdy głos, a teraz jedziemy i sprawdzamy pogodę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 30 stopni na plusie już teraz w Słubicach. To jest najcieplejsze miejsce w kraju. Nieco chłodniej w Helu, stopni 24. Na Helu oczywiście jest ta temperatura najniższa z możliwych o godzinie 9. A będzie oczywiście jeszcze cieplej, bo zobaczymy na termometrach spore wartości od 34 do 39 stopni. Na zachodzie nawet 42 stopnie, a na wybrzeżu chłodniej, bo stopni 30. Dzisiaj chmur wiele nie zobaczymy, chyba że po południu na zachodzie. Tutaj mogą pojawić się burze, lokalnie oczywiście burze z gradem. Do tego wiatr na ogół słaby i umiarkowany, w trakcie burz porywisty. No i ciśnienie 1004 hektopaskale w Warszawie, to ciśnienie będzie nam wzrastało.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Wiktor Sudyka, Patryk Bedliński i ja, Maciek Sampolski, zapraszamy na kolejną godzinę wspólnej jazdy. A ta jazda w najbliższych godzinach upłynie nam pod znakiem wyjazdów. Wyjazdów w kraje odległe, ale bardzo, bardzo piękne. No, pojedziemy na wycieczkę do Wietnamu.

0: No, powiem szczerze, że dzisiaj to raczej tych czarnych chmur to nie ma co rozganiać, chyba że na zachodzie kraju tutaj faktycznie mogą się pojawić. A tymczasem mamy kolejny raport pogodowy od Was. Tczew pozdrawia, jedziemy do Ocypla nad jezioro. U nas 29 stopni. Pozdrawia nas wszystkich Waldemar z rodziną. Waldemarze, pozdrawiamy Was serdecznie i uważajcie na siebie, żeby przypadkiem nad tym Ocyplem Was słońce za bardzo nie przypiekło, no bo dzisiaj może być bardzo, bardzo gorąco. No ale dość o pogodzie, czas wyjechać na drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A na początek wyjeżdżamy na ekspresową piątkę, którą możemy dojechać z Gniezna w kierunku Poznania. Dojedziemy, ale z pewnymi kłopotami, bo przy węźle Iwno na 20 km samochód osobowy wypadł z jezdni i uderzył w bariery energochłonne. Przez to jeden z pasów do Poznania mamy zablokowany. Całkowicie zablokowana pozostaje wciąż Krajowa 19, niedaleko Tylawy. Nie przejedziemy między miejscem piastowym, a polsko-słowacką granicą. Osobówka zderzyła się z samochodem ciężarowym na 280 km i stąd problemy. Dwie osoby zostały ranne w wyniku wypadku. Aby objechać blokadę, możemy skierować się na przykład na trasę 77 po stronie słowackiej i na naszą polską drogę wojewódzką 992 przez takie miejscowości jak Chyrowa, Kotań i Orzenna. Pojawiły się również kłopoty między Zawierciem a Kroczycami. Na 78 w pobliżu Kromołowa na 125 km osobówka uderzyła w słup energetyczny. Przejedziemy, ale tylko jednym pasem, zatem poruszamy się naprzemiennie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama.
3: Radio Warszawa.
4: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
1: To była reklama.

0: I zgodnie z obietnicą w PRK Polskim Radiu Kierowców zabieramy Was do Wietnamu. Naszym gościem prosto z Wietnamu jest Łukasz Kozłowski w czasywazji.pl. Dzień dobry, cześć Łukaszu.
1: Dzień dobry wszystkim.
0: Trochę kilometrów trzeba było chyba pokonać, żeby tu dotrzeć, nie?
1: Tak, tak. To jest taki lot 17 do 20 godzin. Zależy jak się połączy bilety lotnicze, którędy się poleci. A teraz jest to trochę utrudnione.
0: To prawda. O tym, czy jak to wygląda w ogóle, jeśli chodzi o przylot do Wietnamu, o tym też będziemy rozmawiali. Ale ja chciałem zacząć od tego, bo z tego co przeczytałem, to w Wietnamie mieszkasz już ponad 10 lat?
1: Tak, zamykam 11 rok w sierpniu.
0: O właśnie, to jest piękna liczba i wiesz, taki trochę jubileusz, więc warto tutaj troszkę to podsumować, myślę. Chciałem się zapytać, jak tobie się tam żyje jako Polakowi? Czy trudno było się przyzwyczaić do lokalnych realiów w Wietnamie właśnie?
1: One są na pewno dosyć wymagające. I ja znam takie dwie grupy obcokrajowców. Jedni, którzy przyjeżdżają, się nie dostosowują, czekają do końca kontrakty, wyjeżdżają.
0: Okay.
1: A drudzy, tak jak ja, którzy się w tym zakochują i plusy zaczynają przekrywać minusy. I wtedy się dostosowujesz. I oczywiście, że nie jest tak, że wszystko jest na różowo. I są jakieś tam trudności. No czasami temperatura przeszkadza. Ale jednak te pozytywne rzeczy pozwalają tam żyć i żyje się bardzo dobrze.
0: Nie wątpię w to, bo powiem ci szczerze, że jak ja na przykład byłem w tych rejonach, może nie konkretnie w Wietnamie, no to można się zakochać w tych okolicach. A jakie były pierwsze twoje wrażenia właśnie z wizyty w Wietnamie?
1: Znaczy w ogóle Saigon zrobił ogromne wrażenie. Kiedy jest się w mieście, które ma 10 milionów ludzi,
0: no, tak.
1: To jest takie znacznie większe przytłoczenie, ale łatwość pewna życia, nawiązywania kontaktów tam, korzystania z tego życia. Mówimy o każdy, kto jedzie do Wietnamu, chce spróbować tej lokalnej kuchni, no pojeździć trochę motorem, taka trochę większa wolność się tam pojawiła niż było to jeszcze w Polsce. I to był taki pierwszy fajny, pozytywny szok, że to miasto takie wolne dosyć mnie zachwyciło. No i później zacząłem go głębiej odkrywać i tak naprawdę zakokiwać się w Wietnamie, a później w dalszej części Azji.
0: Powiem ci szczerze, że aż strach jechać do Wietnamu, bo nie wiadomo, czy tam nie zostaniesz przypadkiem. Ale to jest naprawdę piękna sprawa, że tak udało ci się to wszystko poukładać, że możesz tam mieszkać, funkcjonować i pracować. Naprawdę szapoba i ja ci zazdroszczę. Mam takie wrażenie, że Wietnam w ostatnim czasie, w ostatnich latach jest coraz bardziej popularny wśród turystów z Polski przede wszystkim. No właśnie, i jak ty to czujesz? Czy według ciebie też więcej tych Polaków przyjeżdża?
1: Tak, nie znam jeszcze danych za ten rok, ale ostatnio byliśmy wreszcie w top 20 nacji przyjeżdżających do Wietnamu.
0: Naprawdę?
1: Tak, rośniemy, było ponad 50 tysięcy Polaków przyjeżdżających, gdzie pamiętam przed pandemią, że to było dosłownie mniej niż 10 tysięcy, także ta liczba rośnie. I Polacy bardzo aktywnie, bardzo dobrze odwiedzają Wietnam. Ja słyszę od moich przewodników, że Polacy są świetnymi turystami, bo wszystkiego spróbują, są wszystkiego ciekawi. I zadają bardzo dużo pytań, gdzie inne nacje są mniej zainteresowane, także słychać polski język coraz częściej gdzieś tam w Wietnamie, w różnych miejscach, nawet tych mniej popularnych.
0: To na pewno pozytywny objaw. Mi się wydaje, że my jako naród generalnie raczej mamy takie dość otwarte głowy i nawet do tej kuchni, jeżeli byśmy to sprowadzili, no to kuchnia wietnamska jest dość specyficzna, ale tak. Polska kuchnia też raczej nie jest taka, powiedziałbym, standardowa.
1: Tak, to prawda. I w tej kuchni jeszcze, tak jak mówiłem, no my wielu turystów zabieramy na dziwne różne potrawy, bo w Wietnamie można zjeść wiele dziwnych rzeczy.
0: To
1: i
0: prawda.
1: Raczej zawsze w tej grupie znajdzie się ktoś, kto tego wszystkiego spróbuje. Od jakichś tam kaczych embrionów po różne dziwne zupy do jeszcze bardziej ciekawych rzeczy. Lub szczególnie ciekawie przygotowanych, lub podanych w zupełnie inny sposób niż przyzwyczajeni jesteśmy w Europie. Bo jednak ten street food czasami dla niektórych to jest pewne wyzwanie, żeby zacząć jeść w tym miejscu. Ale w większości smakuje i wracają i chcą więcej.

0: I także to cieszy i jest spora satysfakcja z tego.
1: Myślę, że też ta popularność Wietnamu to taka trochę poczta pantoflowa. Już jak pewne osoby z otoczenia pojadą w tamte strony, to już potem już taka bariera psychiczna trochę opada i wiemy, że ktoś pojechał, wrócił, dobrze się bawił, więc my też żyje, więc my też możemy spróbować. Rozmawialiśmy trochę o tych lotach. No, sytuacja na Bliskim Wschodzie nadal nie jest, powiedziałbym, ustabilizowana w pełni. I to wpływa też na to, jak powinno wpływać też na to, jak powinniśmy patrzeć na potencjalny wyjazd do Wietnamu. Czy tam są dalej tego typu problemy, że ciężko jest tam, że tak powiem, dolecieć?
0: No więc poprawia się ta sytuacja, bo jednak cała sytuacja się normuje, natomiast nadal wiele połączeń zmienia się przez ten Bliski Wschód. I tutaj trzeba być na to przygotowanym, że gdzieś tam mogą być zmiany tych lotów. Ja nawet wracając sam teraz, już niedługi czas do Wietnamu, gdzieś tą zmianę miałem i jeden dzień mi ucięło. Natomiast jeżeli nie lecimy przez Bliski Wschód, tutaj żadnych zmian nie ma, nasi goście latają bezproblemowo, także wszystkie te takie tradycyjne linie, które nie lądują w Dubaju czy w Dosze, latają okej. A na miejscu też żadnych problemów wynikających z paliwa czy jakichś kosztów obecnie nie ma.
1: Czyli po prostu warto wziąć to pod uwagę, żeby wybrać tą trasę, powiedziałbym, to optymalną, jeśli chodzi o przelot samolotem. Bo wiesz, no jak to wszystko się zaczęło, no to na turystów, szczególnie tam na miejscu, no po prostu padł blady strach, bo nie wiadomo było, jak się wydostać z tamtych okolic.
0: My też mieliśmy takie sytuacje, gdzie szukaliśmy objazdów dla naszych gości. Ostatecznie wszystkim dało się wylecieć, niektórzy musieli przedłużyć trochę swoje wakacje, bo jednak ucięcie tych wielu miejsc w samolotach, a jednak to był takie pewnie 60-70% ruchu, no tak, było problematyczne, ale sytuacja wraca do normy, może nie ma tylu połączeń przez Bliski Wschód, co były kiedyś, ale możesz spokojnie latać, tylko trzeba być przygotowany na ewentualne małe zmiany.
1: Oczywiście, to trzeba mieć z tyłu głowy, ale też myślę, że nie ma się czego przesadnie obawiać. Łukaszu, jakbyśmy mieli zaplanować wyjazd do Wietnamu, to myślisz, że 2 tygodnie tak na pierwszy raz byłoby dla nas wystarczające?
0: Tak, to jest optymalnie, żeby w 2 tygodnie zobaczyć, poczuć ten Wietnam, tylko co my staramy się często przekonać, żeby tego Wietnamu nie robić całego na raz.
1: No bo to chyba trochę nie ma sensu, zwłaszcza, znaczy, że to bardzo duży kraj jest.
0: To raz, no to jest 2000 kilometrów, ale dużo osób tak sobie robi, że leci do Hanoi, potem szybko do centrum na południe i wyjeżdża i uznaje Wietnam za zaliczone. A tak naprawdę lepiej jest podzielić go, zrobić albo samą północ najpierw, albo południe z centrum i na drugi raz przyjechać na tą drugą część. I dzięki temu wtedy można więcej czasu spędzić, trochę zwolnić, więcej się w ten Wietnam wciągnąć. Także
1: wgryźć trochę.
0: Tak, dokładnie. Szczególnie, że zależnie od pory roku różna pogoda jest w różnych częściach. Także
1: oczywiście.
0: Teraz na przykład jest super przyjechać na północ i do centrum. Na południu trochę mocniej pada. Za chwilę się to zmieni, południe będzie super, a północ będzie trochę chłodniejsze. Także te 14 dni jest super i można gdzieś tam sobie spokojnie zaplanować taką podróż, żeby była i intensywna, i trochę tego wypoczynku i podładowania baterii.
1: Myślę, że to jest o tyle super, że niezależnie od pory roku, w której chcemy i tam lecieć, no to przez większość roku tak w zasadzie można się wybrać do Wietnamu. O tym też będziemy rozmawiali. Łukasz Kozłowski z nami oczywiście zostaje. Jeżeli wybieracie się do Wietnamu albo jesteście ciekawi tego, jak w Wietnamie się żyje, jak się funkcjonuje, no to oczywiście Łukasz z nami zostaje. Można pytania do niego kierować w naszej aplikacji.

0: 30 minut po godzinie 9. Z wietnamskich dróg przenosimy się na te polskie i informujemy o tym, co się na nich dzieje.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: No a niestety dzieje się coraz więcej. Mieliśmy spokojny poranek, ale przybywa informacji o drogowych utrudnieniach. Na przykład na ekspresowej piątce, którą z Gniezna jedziemy w kierunku Poznania. Na 20 km przy węźle Iwno osobówka wypadła z jezdni i uderzyła w bariery energochłonne. Przez to jeden z pasów na S5 do Poznania jest zablokowany. Cały czas spore problemy z przejechaniem 19 niedaleko Tylawy, między miejscem piastowym a granicą polsko-słowacką. To dlatego, że na 280 km doszło do zderzenia samochodu osobowego z ciężarówką. Dwie osoby są poszkodowane. Kierowcy, którzy jadą między słowackim Świdnikiem a polskim miejscem piastowym, mogą chociażby wybrać objazd drogą 77 po stronie słowackiej, a po stronie polskiej drogą 992 przez miejscowości Kotań i Chyrowa. No i w ten sposób poradzimy sobie z objechaniem zablokowanej drogi numer 19 niedaleko Tylawy. Na trasie 78 między Zawierciem a Kroczycami w pobliżu Kromołowa osobówka uderzyła w słup energetyczny. Przejedziemy tą trasą, ale tylko jednym pasem na zmianę i to konkretnie 125 km.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: Kontynuujemy naszą podróż po Wietnamie. Łukasz Kozłowski cały czas z nami w czasywazji.pl. Rozmawialiśmy z Łukaszem trochę o tym, że jeżeli wybieramy się do Wietnamu, no to te 2 tygodnie to jest minimum. No i warto nie nastawiać się na to, że cały ten Wietnam zjeździmy za jednym razem, no bo jednak to jest dość duży kraj, wbrew temu, co niektórym może się wydawać. Jeśli chodzi o pory roku, w których powinniśmy się wybierać do Wietnamu, to kiedy najlepiej to zrobić?
1: Więc pierwsze, co warto powiedzieć, że Wietnam jest dobry przez cały rok. No okay. Bo ta rozciągłość między północą a południem na 2000 km powoduje, że są różne strefy klimatyczne. Mm-hmm. I w Saigonie, gdzie ja mieszkam, czyli Ho Chi Minh City teraz, ale ten Saigon się cały czas używa.
0: Tak, tak, tak.
1: Mamy porę suchą i deszczową, ale tak naprawdę cały rok 30 stopni. W porze deszczowej również można zwiedzać. Na północy w Hanoi zimą, tą naszą zimą,
0: okay,
1: może być 10-15 stopni, co w tamtej wilgotności jest mocno odczuwalne, plus mogą być mgły, deszcze, więc niezbyt fajnie się wtedy zwiedza. Więc...
0: No tak.
1: Natomiast sporo osób przyjeżdża, jest zadowolony, bo to też nie jest tak, że to się ciągnie przez 2 miesiące, tylko to jest na przykład tydzień takiej pogody.
0: Mm-hmm.
1: Na pewno, kiedy nie należy jechać do Wietnamu, albo przynajmniej być nastawionym, że może mocno padać, to jest wrzesień, październik, kiedy jest ta najmocniejsza pora deszczowa, monsunowa i rzeczywiście w całym kraju zdarzają się nawet powodzie.
0: No tak, jak ludzie to w tamtych stronach.
1: Tak, ludzie jeżdżą, natomiast no, trzeba być lekko przygotowanym, że może tego słońca być mniej. Natomiast można zwiedzać cały rok. Idealny czas, ja uważam, gdyby ktoś chciał zrobić ten cały Wietnam, a powiedzmy więcej niż 14 dni,
0: mm-hmm,
1: między marcem a czerwcem. Wtedy na pewno wszędzie słońce, na pewno ciepło. I
0: loty chyba tańsze.
1: No nie, no wtedy jest pik sezonowy, więc
0: tak,
1: wtedy będzie trochę drożej. Tak,
0: dobra.
1: Wtedy jest pik na całym kraju, ale mówię, wtedy wypoczynek czy w centralnym Wietnamie, czy na południowym będzie na pewno super.
0: Mm-hmm.
1: I nawet na północy ta pogoda będzie świetna. Jeżeli ktoś chce jechać w góry bardziej, czy ten, no to sobie świetnie będzie zwiedzał.
0: Oczywiście, że tak. Ja serdecznie polecam, bo sam chciałbym się tam wybrać. Natomiast ja jestem fanem podróży na własną rękę. Jeżeli ktoś chciałby na własną rękę do Wietnamu pojechać, to o czym musi pamiętać przed takim wyjazdem? Mam na myśli jakiejkolwiek formalności i sprawy takie, które musi załatwić przed wyjazdem, bo inaczej może mieć problem.
1: Obecnie jesteśmy w gronie tych krajów, które nie potrzebują wizy do Wietnamu, więc mhm, to już jest pierwszy, który nam schodzi. Jedyne, co trzeba obecnie zrobić, to jest na 3 dni przed przylotem to się otwiera. Trzeba się zarejestrować w online aplikacji przyjazdowej. To jest już teraz w każdym kraju Azji praktycznie.
0: Mhm.
1: To jest takie zgłoszenie, że się przyjeżdża, gdzie się będzie pierwszą noc robiło. I to jest jedyny wymóg formalny. Oczywiście po posiadanie paszportu, który jest ważny dłużej niż 6 miesięcy.
0: No tak.
1: Od daty wjazdu.
0: Ale to wszędzie, gdzie nie obowiązuje strefa Schengen, to raczej powinniśmy mieć to na uwadze. I o tym oczywiście pamiętać. No dobrze, jesteśmy już w tym Wietnamie. Mhm. Takie rzeczy

0: inwestycje obowiązkowe, twoim zdaniem, to?
1: Hanoi? Mm. I warto, jeżeli ktoś się zastanawia, czy zacząć od północy, czy od południa, to zacząć od północy, bo to jest prawdziwy Wietnam. Mm-hmm. Ten tysiącletni Wietnam to jest Hanoi i okolice. Południe tak naprawdę do Wietnamu należy 200 lat i sam Saigon ma raptem 150-160 lat, byśmy cokolwiek liczyli. Więc Hanoi jako pierwsze, Zatoka Halong, która jest, przynajmniej raz w życiu trzeba ją zobaczyć. I sporo osób moim zdaniem robi błąd, że idzie tam tylko na jeden dzień. A najpiękniejsza jest o zachodzie i o wschodzie słońca, więc warto przenocować na tej łodzi, spędzić tak zwane dwa dni, jedną noc.
0: A tam jest taka opcja, że na łodzi można spać?
1: Tak, bo są łodzie dzienne, super. Są dwa dni na noc i trzy dni, dwie noce. Trzy dni, dwie noce już są dla kogoś, kto więcej chce sobie posiedzieć, wyciszyć się. Tam w wielu miejscach nie ma telefonii komórkowej, więc można oczywiście się odciąć.
0: Tak.
1: Na jeden dzień to jest takie, jedzie się trzy godziny, żeby cztery godziny pływać, żeby wracać dwie godziny, więc tak no troszeczkę
0: to tak
1: nie warto.
0: Za szybko może.
1: Dokładnie. Później mamy centralny Wietnam. Ludzie przeskakują, bo w okolicach Hanoi mamy jeszcze Ninh Binh, mamy Sapę, którą też warto zobaczyć, ale później lecimy do centralnego Wietnamu i tam już perełka Hoi An, jedno z najpiękniejszych, moim zdaniem, miasteczek w Wietnamie. Uratowane zresztą przez Polaka, Kazimierza Kwiatkowskiego, który po wojnie przekonał Wietnamczyków, żeby je odbudować, zrewitalizować i nauczył ich w ogóle rewitalizacji. Jest tam jego pomnik. Warto się zatrzymać, bo to jedyny człowiek, który ma tam pomnik w całym mieście. No i obok jest cesarskie miasto Hue z jego cytadelami, również odbudowane przez Kwiatkowskiego. I to jest takie na 4-5 dni przynajmniej zwiedzanie tych dwóch miast. I okolic tam są też piękne plaże, więc można spokojnie też wypocząć. Jeżeli ktoś widział na Instagramie Złoty Most, to też tam w tym rejonie to jest. No i później skok na południe, Saigon, Delta Mekongu. Jeżeli ktoś jest bardziej zainteresowany historią wojny w Wietnamie, to tunele Kuchi, które można zwiedzać, i słynne podziemne tunele ponad prawie 250 km wykopane przez Wietnamczyków przez kilkadziesiąt lat do walki partyzanckiej. No i potem można już na południu wypoczywać. Czartery z Polski latają na wyspę Fuko, która jest na samym południu Wietnamu, więc tam można zakończyć swoją podróż i później już przez któreś z dużych miast, dużych portów, czyli Hanoi lub Saigon, wracać do kraju.
0: Czyli taka wietnamska podróż w pigułce w tym przypadku. A jeżeli ktoś szuka wypoczynku tylko nad wodą i chce się poopalać, poleżeć plackiem na plaży i tak dalej, to co byś polecał?
1: Pierwsze dwie opcje to jest najpierw wyspa Fukok, która w tym momencie dla Wietnamu jest taką najbardziej wyspą, którą oni przeznaczyli w ten sposób, że tam będzie najwięcej resortów. Jest druga bardzo mała wyspa Kondao, ale tam są tylko trzy resorty. Co ciekawe, ona teraz należy do miasta Ho Chi Minh, więc można w ramach Saigonu latać wewnętrznymi liniami miejskimi, powiedzmy.
0: Miejski, ale liniami samolotowymi?
1: Tak, ponieważ...
0: W ramach jednego miasta.
1: Tak, bo przy ostatniej zmianie administracyjnej ta wyspa została włączona w miasto, a tam można tylko dolecieć lub dopłynąć promem, więc latają krajowe linie w ramach miasta, tak.
0: Powiem ci, że to niezła ciekawa pomostka. Tak jakby, no nie wiem, no i lecieć z Pragi na Ursynów na przykład.
1: Dokładnie, bo to jest lot 40 minut, także no ale jest w ramach miasta, także ląduje się w Ho Chi Minh City nadal.
0: Tak, no to powiem ci, dość ciekawa sprawa. A jeśli jedziemy do Wietnamu, to tak wydaje mi się, że to jest bardzo przyjazny kraj, przyjaźni ludzie, ale czy tam są jakieś rzeczy, na które my jako turyści powinniśmy uważać?
1: Rzeczywiście mieszkańcy są bardzo przyjaźni i na pewno nie trzeba się bać. Nie trzeba się bać wieczornego życia, gdzieś tam chodzenia sobie, nic się nie powinno wydarzyć. Na pewno... Trzeba mieć na uwadze troszeczkę, że Wietnam to już nie jest kraj za jednego dolara, że jednak część rzeczy może więcej kosztować, no że gdzieś tam w najbardziej turystycznych miejscach może dojść do jakiejś sytuacji kieszonkowców, ale to bardzo rzadkie.
0: Okej.
1: Jeżeli się w żaden sposób nie będzie szukało problemów, to uważam, że się tych problemów nie znajdzie. Trzeba uważać na pewno na słońce, ono jest dużo mocniejsze i łatwo dostać udaru, czy się trochę za mocno opalić.
0: No i to za mocno opalić, to i tak mało powiedziane.
1: To prawda. Nie ma za bardzo zwierząt, które mogłyby gdzieś tam nas, tak jak się tam mówi o Australii, nie? Że trzeba, tutaj tego nie ma. Na pewno trzeba uważać, jeżeli co jest popularne wśród wielu turystów, na akurat tematykę waszej stacji, czyli jazdy skuterem, tutaj trzeba się mocno zastanowić.
0: Oczywiście, do tego oczywiście przejdziemy.
1: Tak.
0: Pozwolisz, że ci przerwę. To wszystko oczywiście już po godzinie 10. Łukasz Kozłowski zostaje z nami i powtarzam, jeśli macie do Łukasza jakieś pytania, no to zapraszam, nasza aplikacja jest otwarta.

0: I jeszcze raz napisał do nas Michał z Kangu, który podkreśla jednocześnie, że nie jest przeciwnikiem elektryków, bo mają dużo plusów, ale mówi, że propagandą jest nazywanie w Polsce ładowania tanim prądem tanim. No, muszę ci przyznać, Michale, że my tutaj nie mówiliśmy absolutnie o tym, że w Polsce prąd jest tani. Mówiliśmy o tym, że ładowanie w domu tanim prądem, bo ten w domu jest oczywiście tańszy niż ten w ładowarkach i to o to chodziło w tym wątku. Także tak chciałem troszkę sprostować, bo absolutnie nikt tutaj nie powiedział, że w Polsce prąd jest jakiś wybitnie tani. I zostawmy tematy elektromobilności, przynajmniej na chwilę, a skupmy się na tym, co dzieje się na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Na S5 problemy napotkają kierowcy, którzy jadą z Gniezna w kierunku Poznania, czyli także w kierunku węzła z autostradą A2. No ale przy wcześniejszym węźle, tym o nazwie Iwno, na 20 km osobówka wypadła z jezdni i uderzyła w bariery energochłonne. Jeden z pasów w kierunku Poznania na S5 przy węźle Iwno jest zablokowany. Na S7 problemy napotkają ci, którzy z Radomia próbują dojechać do Kielc. Między węzłem Zalezianka a MOP-em Występa Zachód trwa usuwanie substancji ropowej pochodnej z prawego pasa, a zatem w kierunku Kielc możemy jechać tylko lewym pasem. Krajowa 19 częściowo zablokowana jest niedaleko Tylawy. Poprawiła się sytuacja, bo wcześniej zupełnie nie było przejazdu między granicą polsko-słowacką a miejscem piastowym. To dlatego, że osobówka zderzyła się z pojazdem ciężarowym na 280 km Krajowej 19. Dwie osoby mają obrażenia w wyniku tego wypadku. Teraz przejedziemy, ale tylko jednym pasem naprzemiennie. Tak samo kierowcy poruszają się między Zawierciem a Kroczycami. To jest droga 78 i jej 125 km niedaleko Kromołowa. Osobówka uderzyła tam w słup energetyczny i dlatego właśnie mamy ruch naprzemienny. A na koniec sprawdźmy granice Polski z Białorusią i wyjazd z Polski także na terytorium Ukrainy. Jeżeli chodzi o Ukrainę i wyjazd mniejszymi samochodami ciężarowymi z Polski, tymi o masie do 7,5 tony, to taki wyjazd oznacza godzinne oczekiwanie w Zosi na 5-godzinne w Dołhobyczowie. W Budomierzu i w Krościenku powinno być natomiast zupełnie płynnie. Wyjazd samochodem o masie powyżej 7,5 tony, czyli dużą ciężarówką, wiąże się z oczekiwaniem, które potrwa prawdopodobnie w Dorohusku 23 godziny, w Chrebennem 17, w Medyce 11, a w Korczowej 6. Osobówki w Korczowej czekają na wyjazd z Polski 6 godzin, w Medyce 2, a w Budomierzu tylko 1 godzinę. Wyjazd z Polski na terytorium Białorusi ciężarówką oznacza 4-godzinne oczekiwanie w Koroszczynie, a godzinne w Bobrownikach. Również godzinę w Bobrownikach muszą czekać osobówki. Te informacje o czasie oczekiwania, szacunkowym czasie oczekiwania, podaje Krajowa Administracja Skarbowa. Gdyby u Was było inaczej, to oczywiście czekamy na wieści w aplikacji Polskiego Radia Kierowców.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Mamy kolejne raporty pogodowe od Was i wiemy, że w Łodzi już 36 na plusie. Uff, jak gorąco.

0: 10 na zegarach wybije już właściwie za 30 sekund i na termometrach miejscami widzimy ponad 30 stopni. To wiemy od Was, ale o tym informują też synoptycy. I trzeba sobie powiedzieć otwarcie jedno. Będzie jeszcze cieplej, na to trzeba być przygotowanym, zwłaszcza, że synoptycy wydali ostrzeżenia trzeciego, najwyższego stopnia przed upałami właśnie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Poza tym, że są alerty przed upałami, to są ostrzeżenia przed burzami. Na północy kraju może zagrzmieć, może solidnie popadać, także spodziewajmy się tam już dzisiaj drobnego załamania pogody. Jeśli chodzi o temperatury, to 33 na termometrach możemy zobaczyć w Słubicach, to jest najcieplejsze miejsce w kraju. Z kolei najchłodniej 25 stopni w Świnoujściu, jeśli chodzi o godzinę 10. A dzisiaj będzie oczywiście jeszcze cieplej, bo od 34 do 39 stopni, na zachodzie nawet 40 do 42, a nieco chłodniej na wybrzeżu i w rejonach podgórskich, stopni 30. Wiatr na ogół słaby i umiarkowany, w trakcie burz może solidnie powiać nawet do 100 km na godzinę. A tych burz spodziewajmy się w szczególności na zachodzie kraju, tutaj po południu więcej chmur, burze z gradem i może też solidnie popadać. Na pozostałym obszarze kraju niebo bezchmurne lub zachmurzenie małe i taka aura ma się utrzymać przynajmniej do jutra. 1004 hektopaskale. Tyle zobaczymy na termometrach w Warszawie dokładnie w południe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Wiktor Sudyka, Patryk Bedliński i ja, Maciek Sampolski, zapraszamy Was wszystkich do wspólnej jazdy w PRK, Polskim Radiu Kierowców. Jedziemy dalej i będziemy jechać m.in. przez wietnamskie drogi. Opowiemy o tym, jak tam się jeździ, jak tam jeździć, jeśli już tam pojedziemy, no i o wielu innych ciekawych rzeczach.

0: Fajnie by było, jakby jeszcze było trochę chłodniej. Natomiast, jak to się mówi, no wszystkiego mieć nie można. I to tyczy się niestety również dróg. Chcielibyśmy, żeby one były szerokie, przejezdne i żeby się nic na nich nie działo. Ale jak to w praktyce bywa, no czasem wypadek może się przydarzyć. Prace drogowe też, a i korek tym bardziej. O tych wszystkich zdarzeniach od rana opowiada wam Patryk Bedliński.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No niestety, wszystkiego mieć nie można, zatem o chłód niech zadba klimatyzacja, czy też fletnerka w naszym nieco starszym samochodzie. No a jeżeli chodzi o drogi, to sytuacja nie najgorsza, bo dzisiaj trudno narzekać na korki, natomiast mamy pewne zwężenia i niewielkie utrudnienia. Na przykład na S5 na trasie z Gniezna do Poznania, przy węźle Iwno, osobówka wypadła z jezdni i uderzyła w bariery energochłonne. Na 20 km jeden z pasów w kierunku Poznania jest zablokowany. Na S7 zakończyły się problemy między węzłem Zalezianka, na węzłem Występa Zachód, a właściwie mopem Występa Zachód, czyli szerzej patrząc na trasie z Radomia do Kielc. Tam pracowały służby, które usuwały substancję ropopochodną z prawego pasa. Teraz w kierunku Kielc od strony Radomia jedziemy już wszystkimi pasami. Na 19 częściowa blokada niedaleko Tylawy. To między miejscem piastowym a granicą polsko-słowacką. Osobówka zderzyła się z samochodem ciężarowym na 280 km. Dwie osoby odniosły obrażenia i początkowo była blokada, a teraz jedziemy naprzemiennie jednym z pasów. I tak samo poruszamy się w okolicach Kromołowa, czyli na odcinku drogi 78 między Zawierciem a Kroczycami. Na 125 km pojazd osobowy uderzył w słup energetyczny, stąd właśnie ruch jednym pasem naprzemiennie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 22 513 i 4 jedynki to nasz numer. Oczywiście utrudnienia możecie zgłaszać też w naszej mobilnej aplikacji. A my jedziemy dalej z Polskim Radiem Kierowców.

0: Kontynuujemy naszą podróż po Wietnamie. Łukasz Kozłowski w czasy w Azji.pl razem z nami cały czas. I tak nie tak dawno temu zaczęliśmy rozmawiać o skuterach. To jest temat, powiedziałbym, palący i dotyczący turystów bardzo, bardzo, bardzo. Bo turyści lubią na te skutery wsiadać, a chyba nie zawsze powinni.
1: Nie, nie zawsze powinni, szczególnie, że tak, jest taki stereotyp, że jedziemy do Azji wziąć skuter i pojechać jest łatwo. Mhm. I rzeczywiście, no, przy tej ilości skuterów w samym Saigonie jest ich 10 milionów. Więc
0: ile?
1: 10 milionów, tak mówi się, że no, na jednego wow. człowieka jeden skuter. Mhm. I rzeczywiście kierowcy samochodów są bardzo ostrożni i nauczeni jazdy z skuterami dookoła, więc można czuć się bezpiecznie. Mhm. Natomiast trzeba mieć na uwadze, że zasady ruchu są jednak zupełnie inne, inaczej ten flow skuterów działa i na pewno, jeżeli ktoś nigdy nie jeździł, to dobrze jakby na pierwszy strzał nie rzucał się na przejechanie całego Wietnamu, tylko trochę potrenował, może gdzieś w morskiej miejscowości. No i uważał, no bo takie najczęstsze wypadki to jest wjechanie na piasek i stracenie równowagi. To jest najczęstszy powód obtarci różnych gdzieś tam złamań, a to nie jest nic fajnego w trakcie wakacji.
0: Ja tak miałem, nie polecam.
1: Dokładnie.
0: Serdecznie i powiem szczerze, że nauka jazdy już tam na miejscu, no to jest bardzo, bardzo nierozsądne i nie polecam tego nikomu. Zwłaszcza, że też no teoretycznie powinniśmy mieć uprawnienia na ten skuter.
1: Na kategorię B, jeżeli ma się prawo jazdy międzynarodowe, można jeździć tym skuterem do 125 okay. pojemności.
0: Okej, okay, dobra.
1: Ale to też jest tak, że no niby są te konwencje, ale jak nas policja zatrzyma, to i tak mogą być różne problemy z tego powodu. Dlatego lepiej mieć kategorię A i wtedy na pewno nie ma żadnego problemu.
0: No tak.
1: Wynajmie się skuter w wielu miejscach i też warto zwrócić uwagę na stan techniczny tego skutera. Wietnam ma motory od wielu, wielu lat i niektóre z tych motorów naprawdę wielu, wielu lat nie przeszły żadnego przeglądu. Więc warto zanim ruszymy w trasę sprawdzić te hamulce, jakieś tam powietrze w kołach, bo później w sytuacjach neuralgicznych to będzie bardzo istotne.
0: Oczywiście, może być z tego problem. Nikt chyba nie chciałby, żeby taki skuter się rozleciał, jak będziemy gdzieś tam w drodze. To, co mówiliśmy o tym, że nie warto jest się uczyć tej jazdy skuterem, no to oczywiście sama prawda. Też myślę, że warto pamiętać o zdrowym rozsądku, bo jak się patrzy na lokalsów, no to Czasem się zdarza. Przede wszystkim oni raczej nie używają kasków tak na co dzień. Jeżdżą po parę osób na tych skuterach,
1: tak.
0: No bo są do tego przyzwyczajeni. Jakby zostawmy to, co widzimy tam na miejscu. Jakby wydaje mi się, że musimy przede wszystkim wypożyczając taki skuter patrzeć zdroworozsądkowo na tą kwestię.
1: Tak, akurat kaski w tym momencie w Wietnamie są obowiązkowe, tylko dla kierowcy. Więc to się da załatwić i warto też, żeby już ten kask nawet wyposażyć to trochę lepszy, który więcej głowy osłoni. No i mieć na uwadze, że jednak rzeczywiście lokalci jeżdżą w różny sposób, bez świateł, zmieniając pasy, skręt w lewo wcale nie jest tak prosty i nie ma się pierwszeństwa. To jest też istotne, trzeba pamiętać. Ja na co dzień jeżdżę skuterem w Saigonie, zrobiłem już 1000 kilometrów.

0: I wiem, jak ten ruch działa, ale pamiętam, jak siadałem pierwszy raz, to była jednak trochę taka dżungla i trzeba się było tego ruchu nauczyć, więc no jest to wyzwanie, które wiele osób podejmuje, dlatego no wiem, że bardzo ważne, żeby uważać i no gdzieś tam mieć z tyłu głowy, że jednak podwójne wyprzedzanie autokarów jest normalne w Wietnamie i tirów. A wtedy już spotkanie z takim autobusem wiadomo, jak się kończy.
1: No tak, raczej jeśli poruszamy się skuterem, to większych szans z takim większym pojazdem, tak. No to nie mamy, nie oszukujmy się. I musimy mieć świadomość tego, że no w tamtych stronach trochę prawo większego rządzi. Mimo tego, co powiedziałeś, że miejscowi są przyzwyczajeni do tych skuterów, jakby wiedzą, jak się obchodzić z tym. I jeżeli widzą przyjezdnego na skuterze, to raczej też wydaje mi się, że zachowują troszkę większą rezerwę, bo wiedzą, chętnie, że coś się może wydarzyć.
0: Tak, chętnie też pomogą, jeżeli coś się stanie ze skuterem, to tam jest mnóstwo małych warsztatów, więc lokalni pomogą, żeby tam naprawić, wymienić, bo wiadomo, czasami nawet złapać panę, to jest coś prostego. Mhm. Natomiast przy przyjeździe, o ile w miastach jest łatwiej, o tyle na trasach już niestety kierowcy tirów się spieszą, kierowcy autobusów się spieszą. I tutaj, jeżeli dochodzi do jakichś wypadków, to najczęściej jest to właśnie poza miastami, na tych trasach nadmorskich albo trasach górskich. Jest taka słynna pętla Hazain na północy. I tam rzeczywiście wynika to z tego, że na podwójnym wyprzedzaniu ktoś tam zapomni albo ścina zakręt, gdzie się go nie powinno ścinać, no bo po prostu jest jeszcze niedoświadczony. Także lepiej poczekać albo wziąć sobie jakiegoś kierowcę, albo najpierw popróbować trochę w nadmorskim kurorcie, gdzie jednak będzie trochę mniejszy ruch.
1: Tak, i troszkę bezpieczniej. Mówiłeś o trasach zamiejskich. Jak się tam poruszać? Jak się przemieszczać po Wietnamie ogólnie, abstrahując już od tych dużych odległości i samolotów?
0: Przede wszystkim najbardziej popularne są małe busy, takie 16-osobowe, albo większe autobusy sypialne. To jest fajna opcja, jeżeli ktoś jedzie 7-8 godzin, może się położyć, są 3 rzędy, 2 piętra, więc te 40 osób się mieści, bardzo komfortowe. Nawet jak się ma 90, ja wolę nadal leżeć niż jechać na siedząco. I te autobusy kursują wszędzie, więc to jest niska cena, można spokojnie podróżować. Można również jechać pociągiem, acz niestety tutaj jest jedna linia północ-południe, 30 godzin, jak chciałoby się przejechać z Saigonu do Hanoi, albo z Hanoi do Saigonu. Ale jakaś tam jedna krótsza nocka, na przykład z Hanoi do Da Nang, można w 13 godzin zrobić. Jest to jakaś przygoda sypialna. Teraz tych tras pociągowych, turystycznych coraz mniej na świecie, a są super popularne, nie? Więc to jest takie coś do zrobienia. Szczególnie, że ta południowa trasa jest bardzo malownicza, więc idzie cały czas wybrzeżem, więc warto sobie ją zrobić. Bardzo łatwo też wynająć samochód z kierowcą. Znowu, bardzo trudno jest wynająć samochód samemu. Praktycznie niemożliwe.
1: A dlaczego?
0: Ze względu na to, na te zasady ruchu i to, że Wietnam jednak te motory są dookoła. Ja prowadziłem samochód w Wietnamie i to jest zero przyjemności. To trzeba mieć oczy dookoła głowy. W prawo skręcamy z lewego skrajnego pasa, przeciskając się, bo przecież motory nas nie przepuszczą, więc przeciskając się, wymuszając to pierwszeństwo. I Wietnamczycy, żeby oszczędzić ilość osób, które w takich wypadkach by pewnie zginęły lub miały jakieś kontuzje, raczej nie wypożyczają samochodów obcokrajowcom. Bardzo mało firm to oferuje i trzeba mieć bardzo wysokie kaucje i ubezpieczenie na to.
1: Ale to powiem ci, że też warto jest o tym pamiętać jadąc do Wietnamu, bo jeżeli podróżujemy po Europie chociażby, no to wynajęcie takiego samochodu wydaje nam się oczywistą opcją.
0: Tak.
1: A tutaj może się wydawać, że to nie jest takie łatwe.
0: Tak, w Europie to jest przyjemność jazdy samochodem. Oczywiście. Tam rzeczywiście jest to duży problem i bardzo ciężko znaleźć te firmy. Nie jest tak, że wychodzimy z lotniska i stoi 10 firm wynajmujących samochody. Nie. Samochód z kierowcą tak. I wtedy ten Wietnamczyk jedzie, on zna ten ruch, trzyma się tych limitów, wie jak skręcać, wie jak zmieniać pas, więc więcej można sobie nabroić, jeżeli się by pojechało samochodem samemu niż z tym skuterem tak naprawdę dla innych użytkowników ruchu.
1: Dokładnie tak. Łukasz Kozłowski cały czas z nami. Będziemy kontynuowali naszą rozmowę po informacjach z dróg.

0: Tu PRK, Polskie Radio Kierowców. Korzystacie z naszej aplikacji. Dziękujemy bardzo i oczywiście odpowiadamy na Wasze pytania.
1: Witam wszystkich kierowców ten nietypowy, gorący dzień i witam prowadzącego. Akurat z synem startujemy z miejscowości Warszawianka do miejscowości Krosno, do aeroklubu dokładnie, bo syn będzie latał od jutra szybowcami. Mam pytanie, jak droga do Krosna? Pozdrawiam, Grzesiek i Olgierd ze Skody.
0: A dziękujemy, pozdrawiamy, szerokości przyczepności, a trasę sprawdzał dla Was Patryk. Patryk?
2: Tak, rozumiem, że chodzi o miejscowość Warszawianka w powiecie piaseczyńskim, czyli na południe od Warszawy. No i jeżeli o tę miejscowość chodzi, to droga potrwa według nawigacji 5 godzin, jeżeli policzymy małe postoje oczywiście na tankowanie i niedługi odpoczynek. Najprościej wybrać przejazd S7 za Kielce, no a potem jedziemy drogami krajowymi przez Pacanów i Pilzno albo przez Staszów i Połaniec. No i jeżeli chodzi o S7, to były pewne problemy na trasie z Radomia do Kielc, na szczęście niewielkie, bo między węzłem Zalezianka a MOP-em występ Zachód trwało usuwanie substancji ropopochodnej z prawego pasa. Tam już kłopoty się zakończyły, zatem jedziemy zupełnie płynnie i spokojnie możemy S7 polecić, ale także możecie wybrać trasę najpierw do Warszawy, a potem ekspresową S17 i S19. Tam też bez jakichkolwiek przeszkód i jeżeli chodzi o czas przejazdu, on powinien być ten sam, chociaż na papierze wydaje się, że przez S2, S17 i S19 będzie nieco więcej kilometrów. Tak czy owak, około 5 godzin jazdy razem z postojami, zatem bez większych przeszkód dojedziecie na miejsce.
0: A jak wygląda sytuacja na pozostałych polskich drogach? To też Patryk sprawdził dla Was.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Kontynuujemy podróż drogą ekspresową S7, z tym, że tym razem ruszamy na trasę do województwa warmińsko-mazurskiego na odcinek Nidzica-Olsztynek w kierunku Gdańska. Na 9 kilometrze doszło do dachowania pojazdu osobowego. Jedna osoba została poszkodowana i mamy blokadę jednego pasa właśnie w kierunku Trójmiasta. Ale są też dobre wieści, bo chociażby na S5 zakończyły się problemy między Gnieznem a Poznaniem przy węźle Iwno. Wcześniej osobówka uderzyła tam w bariery energochłonne i blokowała jeden z pasów do Poznania. Częściowo zablokowana jest trasa numer 19 niedaleko Tylawy, czyli między polsko-słowacką granicą a miejscem piastowym. Osobówka zderzyła się z ciężarówką na 280 km, w wyniku czego obrażenia mają dwie osoby. Wcześniej mieliśmy blokadę, a teraz poruszamy się jednym pasem naprzemiennie. Uwaga, między Zawierciem a Kroczycami w pobliżu Kromołowa. Na 78 osobówka uderzyła w słup energetyczny, no i stąd jedziemy jednym pasem na zmianę na kilometrze 125.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A my oczywiście czekamy cały czas na zgłoszenia od Was, test tras, ale również możecie nas informować o tym, ile stopni na termometrach u Was w tej chwili, bo wygląda na to, że idziemy na rekord.

0: Cały czas rozmawiamy z Łukaszem Kozłowskim. Rozmawialiśmy o ruchu drogowym w Wietnamie troszkę. Rozmawialiśmy też w tym programie ogólnie kilka godzin wcześniej o elektromobilności i to się świetnie składa, moim zdaniem, bo ogólnie w Azji Południowo-Wschodniej ta elektromobilność bardzo wyraźnie funkcjonuje i wydaje mi się, że w Wietnamie nie jest inaczej.
1: Nie jest, nie jest. I rzeczywiście się dużo tego pojawia. Przede wszystkim elektryczne skutery. To jest pierwsza zmiana, bardzo intensywna. I teraz elektryczne samochody. Wietnam ma swoją markę samochodów.
0: O, proszę.
1: Nazywa się VinFast. Została zrobiona na współpracy z BMW parę lat temu. Obecnie największa ilość to właśnie elektryczne samochody. Teraz nawet zrobili taki mały model typu Ala Cinquecento, tylko coś w tym stylu. Można wygooglać. Wow. I oni mają też elektryczne skutery. I jednocześnie VinFast należy do grupy kapitałowej, która jest deweloperem również, więc na wielu osiedlach, które oni mają, pobudowali stacje ładowania oraz centra handlowe, które też posiadają. Pobudowali te stacje do ładowania i w tym momencie w ostatnich latach widać ogromny wzrost tych liczby elektryków. Jednocześnie VinFast tworzył swoje korporacje taksówkowe jeżdżące na ich samochodach. Także tych elektryków mam czasami wrażenie jest więcej niż w Polsce na pewno. Przynajmniej na dużych miastach, bo to też trzeba rozgraniczyć duże miasta versus wieś.
0: Ale powiem ci, że to jest niesamowite, nie? Dość, że produkują te elektryki, to jeszcze sami sobie zapewniają rynek na te elektryki.
1: Dokładnie.
0: To jest sprytne.
1: Tak, a teraz w ogóle porobili takie szafy specjalne na ulicach, gdzie podjeżdżasz skuterem, wymieniasz tylko baterię i odjeżdżasz dalej, no bo skutery też poza tym, że można je ładować, można po prostu wymienić baterię, także...
0: No i jedziesz dalej.
1: Elegancko. Dokładnie.
0: No i kwestia prędkości ładowania i to, że szybciej się tankuje niż się ładuje, no to sprawa już tutaj została rozstrzygnięta. To jest to tyle ciekawe, no bo przecież Chiny są bardzo blisko, więc tą chińską ofensywę w Europie jest ciężko zatrzymać, z tego co widzimy. No a jednak w Wietnamie to tutaj jakieś kroki są ku temu, żeby nie tylko te chińskie elektryki jeździły po ulicach.
1: Tak, chińskie marki są, też wzrastają, natomiast ta wietnamska, może też trochę z patriotyzmu lokalnego, mocno się rozwija. Oni też zrobili autobusy swoje, więc na przykład z tego teraz mnóstwo jeździ elektrycznych autobusów tego VinFasta, także tutaj mocny nacisk jest na to, żeby to była jednak rodzima produkcji.
0: No to też, ten patriotyzm lokalny jest godny pochwały. Jeśli już mówimy o tym lokalnym patriotyzmie, no to myślę, że jeśli chodzi o kuchnię, no to Wietnam ma się czym pochwalić, bo są rzeczy przepyszne, fantastyczne, które my w Polsce znamy dzięki barom, wietpolom tak zwanym. Natomiast no, ta kuchnia ma dużo więcej do zaoferowania.
1: Tak, i do tego jest jeszcze zróżnicowana tak naprawdę, Wietnam nie ma jednej kuchni. Północ, centrum, południe to są, tak jak to są trzy trochę różne kraje, jeszcze historycznie, tak kulinarnie też są inne. Moim zdaniem najlepsza kuchnia jest północna. Nawet pho inaczej smakuje na północy niż na południu, bo na południu jest bardziej słodkie.
0: Okay.

0: A na północy tego cukru dodają znacznie mniej i lepiej przyprawiają. Przynajmniej tak w mojej opinii. Są zdania podzielone, ale jednak północ w większości wygrywa.
1: Mhm. A z racji tego, że jesteśmy w porze śniadaniowej, to co o tej 10:30 czasu wietnamskiego byś teraz jadł na śniadanie?
0: No tu już akurat śniadanie Wietnamczycy jedzą dużo wcześniej, bo w Wietnamie słońce 6:06, więc no tak, je się 6:07. Natomiast jest to albo zupa pho. Ja osobiście mam swoje ulubione danie z południa. To jest bun tit nung, czyli makaron ryżowy z grillowaną wieprzowiną, warzywami, jak ja tu mówię, symfonia smaku. To jest zalewane sosem rybnym z chili, tak, z warzywami, fantastyczne danie na poranek, każdemu polecam. Mm-hmm. Wietnamczycy zatrzymują się też po bagietkę banh mi, taką trochę francuską pozostałość, czyli krótka bagietka pszenno-ryżowa z różnymi wersjami, ale częściej na rano to jest z jajkiem sadzonym. Mm-hmm. A sporo z nich po prostu zjada gorącą zupę, bo dla nich pho to nie jest zupa, tylko to jest danie, więc oni wyjadają to gęste, a zostawiają wodę.
1: Bo proszę, ale to tak jak przy ramenach też podobno, my to jemy ramen w całości, tak, ale wydaje się, wiem, że na przykład w Japonii, no to że tak powiem, wyjada się to, co jest gęste, jak to się mówi u nas, a ten wywar jeszcze po prostu zostaje. No dobrze, zupa pho na śniadanie to nie brzmi tak aż tak kontrowersyjnie, natomiast dla wielu z naszych rodaków to może być pewien szok. Ja na przykład taki szok przeżyłem w Tajlandii, bo tam na śniadanie jadłem rzeczy, które normalnie zjadłbym na obiad. Mm-hmm. Jakby brak tej formy, powiedzmy to, śniadaniowej, takiej, wiesz, że robisz sobie kanapeczki,
0: jajecznicę,
1: to tego w ogóle nie ma. Czy tobie to przynajmniej w początkowych fazach mieszkania w Wietnamie przeszkadzało?
0: Ja myślę, że mi to nadal przeszkadza. Ja mam taki dzień, że po prostu kupuję ten bochenek chleba, a jest jedna piekarnia, która robi taki dobry chleb, bo to też kwestia, żeby znaleźć dobry chleb.
1: No właśnie, bo tam chleba się przeważnie nie
0: je. Nie ma, nie je. Są tostowe, można czasami kupić bochenek, ale on już kosztuje gdzieś tam 20 zł, jeżeli. No to wtedy robię sobie te kanapki lub ta banh mi, to jest takie trochę zastępstwo kanapki, no bo to jest jednak bagietka przekrojona.
1: No tak.
0: Natomiast rzeczywiście, no, kiedy moja żona tutaj przyjeżdża, to ona właśnie mówi, narzeka, że ile można tych bułek rano jeździć.
1: No tak, gdzie jest pho?
0: Dokładnie.
1: W tej sytuacji.
0: Gdzie jest ryż? Bo oni jakieś danie z ryżem, rybę z ryżem rano, także tutaj jest, to podejście do śniadania jest zupełnie inne. Ważne, żeby była mocna kawa. Wietnamczycy piją mocną kawę.
1: A właśnie, kawa.
0: Tak, Wietnam jest dumny ze swojej kawy. Drugi eksporter kawy na świecie po Brazylii.
1: Naprawdę?
0: I oni piją, oni głównie eksportują robustę, ale jak mówią, dobrej jakości robusta jest lepsza niż arabika, więc to jest taka mocna kawa na słodko z mlekiem kondensowanym albo czarna z lodem. I to jest taki shot energetyczny poranny, który każdy w Wietnamie przyjmuje i później kolejną przy lunchu albo między tą porą śniadaniową albo lunchem.
1: Z tego co wiem, to w ogóle w Wietnamie pije się kawę mniej więcej na 1000 sposobów.
0: Tak, można ją pić bardzo popularnie z jajkiem. To jest typowa kawa z północy. To było zastępstwo mleka, więc zrobiono po prostu a la kogiel mokiel i to dodawano do kawy. Mleko kiedyś było tylko dla Francuzów. To wynika z czasów kolonialnych.
1: Tak.
0: Popularna w centralnym Wietnamie jest też kawa z solą. To też jest kawa taka legenda, że kiedyś jeden mężczyzna był tak zakochany, ze stresu wsypał cukier zamiast cukru sól i powiedział, że to mu tak smakuje i się przyznał dopiero po śmierci.
1: Głupio było tam przyznać, że się pomylił.
0: Więc jest taka w centralnym Wietnamie kawa z solą, także jest tych opcji sporo i można, no i dla Wietnamczyków ta kawa to jest celebracja tak naprawdę.
1: To też ciekawe, bo jakby ja bym Wietnamu raczej nie kojarzył z celebrowaniem rytuału kawowego. Bardziej, nie wiem, Włochów, Greków, cokolwiek, ale że w Wietnamie tak to występuje, to też jest dość ciekawe.
0: No, oni przede wszystkim parzą kawę w takich zaparzaczach, które stawia się na kubku.
1: Tak.
0: I tam ona już skapuje, więc samo oczekiwanie, że ona się przefiltruje, to już jest kilka minut dobrego czekania. Oczywiście na ulicy można już kupić taką już przefiltrowaną, którą się tylko zalewa, lód dodaje i piją. Natomiast czas spędzony porannie na kawie to jest ważny czas, kiedy siadamy sobie na tych niskich krzesełkach przy ulicy i prowadzimy pierwsze poranne rozmowy ze znajomymi, czy tam obecnie sprawdzanie czegoś w telefonie. Także to trzeba zawsze czas znaleźć.
1: Celebracja. No to Łukaszu, ulubione wietnamskie danie, króciutko.
0: Dla mnie bun tit nung, ten, który wspomniałem. To jest super i uważam, że każdy powinien spróbować, ale też świetne są po prostu smażone sajgonki z sosem takim orzechowym i też polecam bardzo spróbować każdemu. Z różnym nadzieniem, bo to może być i krabowe, i mięsne, także...
1: Powiem tak, jeżeli ktoś jeszcze nie jadł śniadania, to polecam szybko je zjeść, bo ja nie jadłem i zgłodniałem. I trudno się chyba temu dziwić. Łukasz Kozłowski był naszym przewodnikiem po Wietnamie w czasy w Azji.pl. Dziękuję bardzo, Łukaszu, za to, że byłeś i tą wiedzą się z nami podzieliłeś. Miłego dnia.
0: Dziękuję.

0: Napisał do nas Daniel ze Skody, ale narobiliście ochoty na dobrego Chińczyka. Ale na śniadanie u mnie już grilluje się kaszanka z kapustą kiszoną, a ja w tym czasie wskakuję do basenu, bo na termometrze już 36 stopni. Pozdrawiam wszystkich pracujących dzisiaj. Danielu, serdecznie pozdrawiamy i ja jestem tylko ciekaw, co Wietnamczycy powiedzieliby na kaszankę z kapustą kiszoną na śniadanie. To byłoby bardzo, bardzo ciekawe. A tymczasem wyjeżdżamy na drogi razem z Patrykiem Bedlińskim.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A drogowe problemy są i to niestety spore. Odczują to ci, którzy z Nidzicy kierują się do Elbląga czy też Gdańska na ekspresowej siódemce. Tam są problemy dosyć wyraźne. Korek się pojawił, a to wszystko po dachowaniu samochodu osobowego, w wyniku którego jedna osoba jest poszkodowana. Problemy mamy na trasie Nidzica-Olsztynek i właśnie tam trzeba będzie pomyśleć o objeździe. Na przykład na wysokości węzła Waplewo można opuścić drogę ekspresową S7, aby nie stać w korku. Krajowa 19 częściowo zablokowana niedaleko Tylawy, czyli między miejscem piastowym a polsko-słowacką granicą. To dlatego, że osobówka zderzyła się z samochodem ciężarowym na 280 km. I mimo, że są problemy, możemy mówić o pewnej poprawie, bo wcześniej była całkowita blokada i sugerowaliśmy wam objazd m.in. słowackim odcinkiem drogi 77. Teraz to już nie jest konieczne. Na trasie numer 19 poruszamy się naprzemiennie niedaleko Tylawy między miejscem piastowym a polsko-słowacką granicą. I tak samo, jednym pasem na zmianę jedziemy w pobliżu Kromołowa na odcinku drogi 78 Zawiercie Kroczyce. Na 125 km auto osobowe uderzyło w słup energetyczny, stąd właśnie ruch wahadłowy. No i nieco lepsze wieści przydadzą się, tym bardziej, że przybywa nam samochodów i zwiększa się ruch. No właśnie, oddano do użytku ponad 40-kilometrowy odcinek ekspresówki między Słupskiem i Leśnicami. To jest droga S6. Według szacunków Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, dzięki zakończeniu inwestycji, czas przejazdu między Gdańskiem a Szczecinem skróci się o prawie 1,5 godziny. Kierowcy mają obecnie do dyspozycji 330 km drogi ekspresowej od węzła Goleniów Północ do węzła Gdańsk Południe. Trasa ta nosi oficjalną nazwę Trasy Kaszubskiej. Według planów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w 2033 roku ma być gotowy ostatni element całej arterii, czyli odcinek tunelowy zachodniej obwodnicy Szczecina.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Mamy też informacje od was. S7 przed Olsztynkiem, całkowita blokada od ponad 1,5 godziny. Droga do Gdańska jest zamknięta. Prosimy was tam o ostrożność i dzięki za te drogowe informacje.

0: No ja bym się z tym absolutnie nie zgodził, bo na pewno ja nie mam tak jak Piotr Firan aktualnie teraz.
1: A skąd ty wiesz? A jak ty masz teraz?
0: Ja mam teraz tak w miarę chłodno i temperaturowo optymalnie, a domyślam się, że ty jeszcze nie.
1: Wiesz co, no upajam się teraz tym powietrzem, temperaturą powietrza tutaj w naszym studiu. Masz rację, rzeczywiście, że na zewnątrz jest no bardzo, bardzo gorąco. Chyba wszyscy to odczuwamy. Moi drodzy, w tych okolicznościach przyrody będziemy was prowadzić przed siebie. Mam nadzieję, że znajdziecie dzisiaj kawałek zacienionego miejsca dla siebie, coś do leżenia, a może nawet jakąś wodę, żeby wskoczyć i się ochłodzić. Jeśli chodzi o temperatury, to sobie zaraz do nich dojdziemy, ale cały kraj dzisiaj usiany czerwonymi punktami odczytowymi.
0: No tak, będzie gorąco i mam nadzieję, że w studiu też atmosfera będzie odpowiednia.
1: Niedzielna.
0: Niedzielna i zostawiam was, jestem o tym przekonany, w bardzo dobrych rękach. Piotr Firan już po godzinie 11.
1: Zapraszam.

0: Na zegarze właśnie 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Przed nami wyjątkowo gorąca niedziela. W zdecydowanej większości kraju przez wiele godzin będzie słonecznie, bezchmurne niebo. Temperatura będzie dziś ekstremalnie wysoka. Na Mazowszu, Kujawach, Ziemi Łódzkiej czy Lubelszczyźnie od 34 do 39 stopni. Jeszcze goręcej na zachodzie Polski, na Dolnym Śląsku, Ziemi Lubuskiej i w zachodniej Wielkopolsce. Lokalnie termometry mogą pokazać nawet 40 stopni, a punktowo niewykluczone są jeszcze wyższe wartości. Nieco chłodniej będzie nad Bałtykiem oraz miejscami w rejonach podgórskich, gdzie temperatura wyniesie około 30 stopni, więc tam ewentualnie po ochłodę. Dopiero późnym popołudniem na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej zacznie przybywać chmur. To właśnie tam mogą pojawić się pierwsze burze z intensywnym deszczem, lokalnie z gradem i bardzo silnym wiatrem. Jeśli popatrzymy sobie na mapę temperaturową aktualnie, to najcieplejszym miejscem jest Legnica, prawie 35 stopni, a jeszcze nie ma południa, a w Świnoujściu obecnie najchłodniej, prawie 24 stopnie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zaczynamy nasze spotkanie, to są Wysokie Obroty. Piotr Filan, kłaniam się nisko i zapraszam do godziny 17.

0: A to wszystko, czyli co?
1: No ta aparatura.
0: Oby nie, no mamy nadzieję, że nie.
1: Żeby to nadawanie nie ustało, bo to nie. Wiesz, przy takich temperaturach. Nie?
0: Polskie Radio nadaje od ponad 100 lat.
1: I tak, know-how, no. Tak, wie jak to robić.
0: Nie ma innego wyjścia.
1: Skutecznie, więc nie przerwanie, masz rację.
0: Mrozy, nie mrozy, to powiedzieć? Ciepło, nie ciepło. Nadaje.
1: Wszelkie tutaj jakieś pogodowe anomalie przezwyciężyliśmy. I dzisiaj także z tymi upałami sobie poradzimy. Razem z wami. Jest 10 minut po godzinie 11. Jakub Domoracki w studiu. To oznacza, że ruszamy na drogi i sprawdzamy, co się dzieje.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Poważne utrudnienia na ekspresowej siódemce w województwie warmińsko-mazurskim pomiędzy Nidzicą a Ostrudą. Mniej więcej godzinę temu na kilometrze 9 doszło do dachowania samochodu osobowego i mamy informację, że jedna osoba została w tym wypadku ranna. Pomiędzy węzłami Waplewo a Grunwald jezdnia w kierunku Gdańska jest całkowicie zablokowana. Po pierwsze, obserwujemy tam dosyć poważny korek, który zaczyna się jeszcze przed węzłem Waplewo. I po drugie, ruch kierowany jest na objazd właśnie na tymże węźle Waplewo, ale w związku z korkiem najlepiej chyba omijać to miejsce zdecydowanie wcześniej i już na wysokości Nidzicy na przykład kierować się na trasę wojewódzką numer 538 na przykład na miejscowości Uzdowo, a potem w górę jakby na północ w kierunku S7 niedaleko Ostrudy. Tyle w województwie warmińsko-mazurskim. Teraz kilka słów o sytuacji w Małopolsce. Spory ruch na Zakopiance, oczywiście na fragmencie podhalańskim. I te odcinki można omijać trasą wojewódzką przez Chochołów i Czarny Dunajec, ale także wolniej jedzie się na innych trasach w Małopolsce, chociażby w pobliżu Białki Tatrzańskiej na Krajowej 49 oraz na autostradzie A4 niedaleko Bramek w Balicach. Jeszcze województwo mazowieckie, tutaj także obserwujemy spory ruch właściwie i sporo spowolnień. Korków może poważnych jeszcze nie ma, ale spowolnienia spore na pewno, chociażby w pobliżu Piaseczna, Dziekanowa Leśnego i Łomianek, a także niedaleko Zegrza.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Za chwilę przeniesiemy się do Wrocławia, gdzie wszystko jest już gotowe do startu wielkiej wyprawy maluchów dla dzieci. Bardzo dużo samochodów ruszy w liczącą kilka tysięcy kilometrów trasę przez Europę, by zbierać pieniądze właśnie dla najmłodszych i promować także bezpieczeństwo na drogach. Połączymy się z Kubą Marcinowiczem i Michałem Górskim. To za kilka minut.

0: No to teraz szybki skok do Wrocławia. Tam Kuba Marcinowicz i Michał Górski. Do Wrocławia, który jest dzisiaj hotspotem na mapie Polski. Bardzo gorące miejsce, ale nie tylko z powodu pogody, także z powodu imprezy, która się rozpoczyna. Wielka wyprawa maluchów dla dzieci. Dzień dobry, panowie.
1: Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry, witamy państwa, cześć. No, ja przedstawiam szybciutko plan sytuacyjny. Jest godzina 11:18, atmosfera jest rzeczywiście gorąca.
1: 35 stopni jest.
2: Jest ciepło. I oczywiście, kto żyw i kto we Wrocławiu i kto ma czapkę na głowę, to zapraszamy pod halę stulecia, bo tutaj od godziny 12:00 zaczyna się oficjalny start do Wielkiej Wyprawy Maluchów. Obecnie jest na scenie już muzyka, jest zespół taneczny, 72 maluchy stoją naprzeciwko tej sceny i patrzą na to wszystko, a właśnie od 12:00 zacznie się oficjalny przejazd przez rampę startową i startujemy do Normandii.
1: No ale zanim jeszcze maluchy wystartują, to już Staszek z Gór będzie na tej scenie, więc za chwilę idziemy szaleć pod

0: sceną. Na szczęście jedzie z nami Straż Pożarna i to jest bardzo ważna i cenna informacja. Oni są zawsze przygotowani na ekstremalne sytuacje. Między innymi tutaj ustawili taką cudowną fontannę wodną, więc stoimy sobie co jakiś czas, chłodzimy nasze ciała. No i za chwilę faktycznie uczestnicy Wielkiej Wyprawy Molchów wsiądą do swoich pojazdów i ruszą. Ale można spokojnie powiedzieć, że dzisiaj chwilę po godzinie 9 pierwsze maluchy pojawiły się tutaj właśnie pod Halą Stulecia, czyli oficjalnie rozpoczęła się czwarta Wielka Wyprawa Maluchów. Więcej o tym Marcin Małysz, dyrektor wyprawy.
1: No wystartowała, jesteśmy bardzo dumni, szczęśliwi, a przede wszystkim mamy przed sobą cel, bo to jest najważniejsze, czyli chcemy dalej pomagać, wieziemy dobro, pomagamy. No prawie 13 milionów złotych, które zebraliśmy przez ostatnie 3 lata i teraz my już nawet nie mówimy o rekordach, my mówimy o konkretnych dzieciach, które potrzebują po prostu naszej pomocy i wsparcia. W tym roku tak naprawdę to mamy bardzo ciekawą historię, bo mamy dzisiaj na starcie tutaj we Wrocławiu 72 samochody. A przypomnę Państwu, że w 72 roku pierwszy maluch zjechał z taśmy we włoskim kasino, więc no tak nam się to fajnie złożyło. 72 maluchy, tyle załóg dzisiaj startuje. No i jesteśmy szczęśliwi, że jedziemy wszyscy razem. Jedna wielka maluchowa rodzina.
0: Oj tak, ta rodzina jest naprawdę wyjątkowa i atmosfera tutaj jest wyjątkowa. Pomimo tego upału wszyscy w dobrych humorach, w dobrych nastrojach, z dobrą, pozytywną energią, więc ruszamy już niedługo po godzinie 12. No właśnie te 72 maluchy, no trzeba powiedzieć, że to dużo maluchów, no i ta data faktycznie nie jest taka totalnie przypadkowa.
1: W tym roku tak naprawdę to mamy bardzo ciekawą historię, bo mamy dzisiaj na starcie tutaj we Wrocławiu 72 samochody. A przypomnę Państwu, że w 72 roku pierwszy maluch zjechał z taśmy we włoskim kasino, więc no tak nam się to fajnie złożyło. 72 maluchy, tyle załóg dzisiaj startuje. No i jesteśmy szczęśliwi, że jedziemy wszyscy razem. Jedna wielka maluchowa rodzina. Mamy dwa etapy, ale tak naprawdę one też są mocno zróżnicowane. Pierwsza część to część zagraniczna. Naszym celem jest plaża Omaha w Normandii. No ale zanim dotrzemy na plażę Omaha, to jeszcze przed nami Alpy szwajcarskie, Alpy francuskie i to też będzie ciekawa historia, dlatego że my jedziemy przez najwyższe partie tych gór. Właściwie maluchy będą na 2808 metrów. Na taką wysokość będziemy się wspinali we Francji. No naprawdę spore wyzwanie, tym bardziej, że te francuskie Alpy, one są nieco inne niż tutaj w Austrii czy we Włoszech. Tam nie ma barier, tam trzeba bardzo uważać, ale niezwykle mocno stawiamy na bezpieczeństwo podczas jazdy, bezpieczeństwo w ruchu drogowym. A później etap polski i ta Polska pięknie. Piękny kawałek naszej ojczyzny. Zaczynamy od Warszawy, jedziemy na północ na Lato z Radiem. Będziemy w Ełku 11. Zapraszamy tam Państwa bardzo serdecznie. Tym bardziej, że jest to kolejny rok i od samego początku Polskie Radio Kierowców i Polskie Radio jest z nami, więc no my też tym bardziej jesteśmy dumni i szczycimy się tym, że możemy przyjechać do Ełku. Tam strefa bezpieczeństwa ruchu drogowego, którą w tym roku uruchomiliśmy, Young and Safe, ogarnięci na drodze. Tam uczymy dzieci bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ale tam też będzie można wrzucić piątaka do puszki i wesprzeć naszą inicjatywę. No i potem ścianą wschodnią jedziemy na południe w okolice Rzeszowa, w okolice Pętli Bieszczadzkiej, po to, żeby zakończyć na krakowskim rynku 15 lipca.
2: Panowie, Kuba, Michał będą w najbliższych dniach, tygodniach relacjonować, co dzieje się na Wielkiej Wyprawie Maluchów, ale pytanie mam do Was. Dla tych, którzy pierwszy raz słyszą o Wielkiej Wyprawie Maluchów, dokąd jedziecie i jaki jest główny cel akcji?
0: To ja odpowiem pytaniem, a są tacy?
3: No nie, powiedzmy trzeba, po co to wszystko? No oczywiście jest to już czwarta edycja Wielkiej Wyprawy Maluchów. No cały ten galimatias po to, żeby zbierać pieniądze na dzieci poszkodowane w wypadkach, ale nie tylko pomoc tym dzieciom poszkodowanym, ale również profilaktyka, również promowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym i na przykład właśnie te miasteczka bezpieczeństwa ruchu drogowego, mamy jedno takie za plecami w tym momencie właśnie pod Halą Stulecia i będą takie na trasie również.
0: No i takie miasteczko także powstanie na pikniku Lata z Radiem, o czym mówił Marcin Małysz, więc stawiamy na profilaktykę, stawiamy na bezpieczeństwo, czyli to, czym tak na dobrą sprawę my w Radiu Kierowców zajmujemy się na co dzień, więc oczywiście nie mogło nas zabraknąć podczas tegorocznej odsłony Wielkiej Wyprawy Maluchów. Wszyscy jadą zgodnie z przepisami, promujemy bezpieczeństwo i jedziemy do Normandii. Tak jak mówił Marcin, to jest pierwszy cel naszej podróży, później wracamy do Polski. Z Warszawy będziemy startować 9 lipca i będziemy robić takie półkole po Polsce, więc te maluchy będzie można spotkać, będzie można pogadać z gwiazdami, które z nami jadą, bo między innymi jest z nami Kajetan Kajetanowicz, Maciej Wicławski, Rafał Sonik,
3: Jasiek Mela.
0: No więc mnóstwo fajnych, fantastycznych
3: Maciej ludzi. Serafin, o nim też opowiemy parę razy jeszcze dzisiaj na pewno podczas wejść, czego dokonał motoryzacyjnie w tym roku, bo to ciekawe osoby.
0: A na razie czekamy na godzinę 12, punktualnie o godzinie 12 pierwszy maluch przejedzie przez rampę. No i ruszymy na trasę, więc będzie

0: się działo i o tym wszystkim usłyszycie na antenie Polskiego Radia Kierowców, także w radiowej jedynce, no i oczywiście polecamy media społecznościowe nasze Polskiego Radia Kierowców.
1: No dobrze, jeszcze krótko, czego wam życzyć w tej podróży?
0: Niższej temperatury.
2: Żeby klimatyzacja w naszym niemaluchu działała sprawnie.
1: No dobra, to szerokości w takim razie. A tak to będzie brzmiało. A o wielkiej wyprawie maluchów opowiadali i będą jeszcze opowiadać w Polskim Radiu Kierowców Kuba Marcinowicz i Michał Górski. Do usłyszenia, panowie. Los

0: jeszcze na drogach. Kielce, węzeł południowy S7. Stoimy w sporym korku w stronę Krakowa, ale w stronę Warszawy auta też nie jadą. Wygląda na zablokowanie w obie strony, pisze Piotr z Volvo. Co się dzieje na drogach? Jakub Domoracki ma najnowsze informacje.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Rzeczywiście dostaliśmy informację o dosyć poważnym wypadku na ekspresowej siódemce w województwie świętokrzyskim na obwodnicy Kielc. Dokładnie chodzi o odcinek pomiędzy węzłami Kielce-Jaworznia a Kielce-Południe. Doszło tam do wypadku motocykla i samochodu osobowego na kilometrze 21 i mamy informację, że trasa jest zablokowana całkowicie i w kierunku Warszawy, i w kierunku Krakowa. Ten fragment oczywiście należy omijać na węźle Kielce-Jaworznia, skręcając właśnie na Kielce i wtedy na ekspresową siódemkę można wrócić na węźle Kielce-Południe, to w jedną stronę, a w drugą stronę odwrotnie. Na Kielce-Południe kierować się na Kielce właśnie i wtedy powrót na ekspresową siódemkę jest możliwy na węźle Kielce-Jaworznia. Na razie nie wiemy, ile te utrudnienia mogą jeszcze potrwać, ale rzeczywiście obserwujemy tam dosyć poważne korki i korkują się także oczywiście trasy w samych Kielcach. Ekspresowa siódemka teraz w województwie warmińsko-mazurskim. Tutaj doszło do dachowania auta osobowego pomiędzy Nidzicą a Ostrudą na kilometrze 9. Jezdnia w kierunku Gdańska była całkowicie zablokowana. W tej chwili ruch jest już możliwy, co prawda utrudniony jest nadal, bo odbywa się tylko jednym lewym pasem, no ale dobra informacja bez wątpienia jest taka, że już blokady nie ma. Coraz większy ruch na autostradzie A1 i to w kilku miejscach, chociażby w województwie kujawsko-pomorskim, niedaleko Grudziądza, ale także na samym Pomorzu w pobliżu Rusocina i podobnie jest w województwie śląskim w pobliżu Piekar Śląskich.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Są zmiany nie tylko na drogach w wyniku wysokich temperatur i zdarzeń drogowych, ale także w przepisach. Między innymi chodzi o kursy reedukacyjne dla kierowców, którzy prowadzili pojazd pod wpływem alkoholu lub narkotyków. O nich sobie powiemy.

0: A ja mam super. Woda, rowerki do pływania jak zwykle. Waldemar z Ocypla. No to zazdrościmy. Chociaż my też mamy całkiem przyjemnie. Niedziela w pracy i klimatyzowane pomieszczenia do tego. Oczywiście można też sobie zaplanować popołudniowe wyjście nad rzekę Wisłę w Warszawie. Dlaczego nie? Są też jeziorka. Moi drodzy, każdy ratuje się jak może w taką temperaturę, ale oprócz tego potrzebna nam jest wiedza. Na zachodzie termometry wskażą powyżej 30, a nawet bliżej 40 stopni. Najcieplej w Słubicach, gdzie, no cóż, po godzinie 9 były 33 stopnie. Na wielu stacjach w zachodniej, centralnej i południowej Polsce temperatura przekracza już 30 stopni, a w kolejnych godzinach będzie tylko cieplej. Lekarze apelują, by nie lekceważyć takich temperatur. Doktor Aleksandra Szymańska ze szpitala w Gliwicach przypomina o nawodnieniu organizmu, o unikaniu alkoholu i o odpowiednim odżywianiu.
1: Należy jednak dostarczać sobie kalorie. Można sobie radzić w ten sposób, żeby na przykład jeść zupy, przy okazji właśnie móc nawodnić organizm. Można dietę wzbogacić w owoce.

0: owoce i warzywa, zwłaszcza te, które zawierają duże ilości wody, czyli z owoców na przykład melon lub arbuz, a z warzyw ogórki.
1: Doktor Aleksandra Szymańska ostrzega, że upał może prowadzić do przegrzania organizmu, a nawet do udaru cieplnego.
0: Pierwsze objawy, jakie mogą wystąpić, to bóle i zawroty głowy, nudności, wymioty, dreszcze, przyspieszona akcja serca, gorączka, a może się też zdarzyć utrata przytomności. Gdyby doszło do utraty przytomności, należy osobę ułożyć w tak zwanej pozycji bezpiecznej i wezwać pogotowie.
1: Osobami najbardziej narażonymi na przegrzanie są seniorzy i małe dzieci. Rano najchłodniej było nad morzem oraz w górach od 23 do 27 stopni. IMGW ostrzega, że w ciągu dnia temperatura będzie szybko wzrastać. Prawie w całym kraju prognozowane są wartości 34-39 w cieniu oczywiście, a lokalnie na zachodzie nawet około 40-42 stopni. Jak wygląda odczyt u Was? W naszej aplikacji oczywiście czekamy. Możecie pisać, no i też piszcie, jak spędzacie tę upalną niedzielę. Tekstowo albo głosowo. 20 do 12.

0: Witam, trasa S3, Zielona Góra. Czy ktoś da więcej? Pozdrawiam, słuchacz Paweł z trasy do Ettlingen w Niemczech. Mamy tam 40 stopni. Ja słyszałem wczoraj rozmowę, że podobno w Niemczech z powodu wysokiej temperatury gdzieniegdzie na autostradach aż asfalt się kruszy.
1: Ale wczoraj nawet słuchacze dzwonili, że w Polsce są

0: pewne problemy z asfaltem właśnie przez gorąco. A ja za to słyszałem, że we Francji z powodu właśnie temperatur coraz więcej ludzi chodzi do różnych instytucji kultury.
1: O, no właśnie, żeby się schronić, a przy okazji jeszcze skorzystać.
0: To na pewno przy okazji.
1: Na pograniczu Utah i Nevady księżyc w pełni, ale z chmurami i temperaturą 12. Na wietrze czuć jakby było 7. To Direx, zupełnie inna temperatura i zmiana perspektywy. Kiedyś to przyjdzie, ale na razie cieszmy się wysoką temperaturą. A oprócz tego sprawdzamy, co dzieje się na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Bardzo poważne utrudnienia po bardzo poważnym, niestety tragicznym wypadku na ekspresowej siódemce w województwie świętokrzyskim pomiędzy węzłami Kielce-Jaworznia a Kielce-Południe. Na 21 kilometrze motocykl uderzył w bariery. Mamy informację, że pomimo akcji ratunkowej, dosyć długiej akcji ratunkowej, życia kierowcy jednośladu nie udało się uratować. Trasa jest zablokowana w obu kierunkach i ruch kierowany jest tam na objazdy na ulicę Kielc i mamy także informację, że pojazdy, które stoją w zatorze, są kierowane na pas awaryjny. Na ekspresowej siódemce problemy, i to dosyć spore, utrzymują się także w Warmińsko-Mazurskiem pomiędzy węzłami Waplewo a Grunwald. Tutaj doszło do dachowania auta osobowego i jedna osoba została w tym zdarzeniu ranna. Na 9 kilometrze jezdnia w kierunku Gdańska jest nadal zwężona. Ruch odbywa się pasem lewym i obserwujemy tam dość spory korek. Zakorkowana jest autostrada A6 w województwie zachodniopomorskim w pobliżu granicy państwa w Kołbaskowie na jezdni, zwłaszcza w kierunku Berlina. Tutaj przypomnę, w związku z remontem obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu na fragmencie mniej więcej kilometrowym i do tego prędkość jest ograniczona do 40 km na godzinę. I jeszcze jedna trasa, Zakopianka, a zatem południe naszego kraju. Tutaj może nie ma wielkich, bardzo poważnych kilkukilometrowych korków, ale na pewno wzmożony ruch, zwłaszcza w kierunku Krakowa, w pobliżu Bańskiej Niżnej, Szaflar i Nowego Targu się utrzymuje.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Pozdrawiam ze Słupska. Tylko 35 stopni. Dawno takich temperatur nie było. W słońcu jest już 45 i idzie na rekord. To Adam ze Słupska. Pozdrawiamy serdecznie. No i czekamy na wieści od was, jak to wygląda, jeśli chodzi o temperaturę, ale także spędzanie niedzieli i czasu na świeżym powietrzu na przykład, albo poza świeżym powietrzem także, na przykład w jakimś pomieszczeniu klimatyzowanym.

0: Moi drodzy, zbliżamy się do godziny 12. Dzisiaj bardzo gorąco dbajmy o to, żeby nie wychodzić wtedy, kiedy nie musimy, na pełne słońce, ale o to, żeby także się nawadniać, o tym mówiła lekarka, żeby tego nie zaniedbać, bo później nie da się tak łatwo odbudować tego nawodnienia, jeżeli zaniedbamy i nie będziemy w ciągu dnia pić wody. No i także unikanie alkoholu, to jest bardzo ważne, żeby w taki dzień, w tak upalny dzień nie korzystać. Jeśli chodzi o prognozę pogody, to sprawdzamy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No tak, jeden z najgorętszych dni tego lata, a miejscami nawet jeden z najgorętszych właśnie w ostatnich latach. Przez większą część dnia nad Polską będzie słonecznie, praktycznie bezchmurnie. Jednak po południu, przede wszystkim na północnym zachodzie kraju, pogoda zacznie się zmieniać. Tam pojawią się chmury.

Chmury burzowe, którym będą towarzyszyć przelotne, ale intensywne także opady deszczu, miejscami grad i bardzo silny wiatr. Największe wrażenie zrobią dziś jednak temperatury. Na przeważającym obszarze kraju termometry pokażą albo już pokazują od 34 do 39, a na zachodzie lokalnie powyżej 40. Niewykluczone są miejscami miejsca, gdzie temperatura zbliży się.

0: a lokalnie nawet około 100. W czasie burz może spaść do 25 litrów wody na metr kwadratowy, dlatego miejscami możliwe są krótkotrwałe podtopienia. Noc również nie przyniesie większej ulgi. Na południowym wschodzie kraju pozostanie pogodnie, natomiast w pozostałych regionach nadal będą pojawiać się przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Miejscami opady mogą być jeszcze bardziej intensywne, do 40 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura w nocy utrzyma się na bardzo wysokim poziomie. W większości kraju wyniesie od 20 do 25 stopni, co oznacza tak zwaną noc tropikalną, utrudniającą organizmowi regenerację po upalnym dniu. Chłodniej będzie jedynie w rejonach podgórskich, gdzie temperatura spadnie do około 18 stopni, a lokalnie w dolinach do 16. To będzie doba z ekstremalnym upałem i lokalnie bardzo gwałtownymi burzami. Warto ograniczyć przebywanie na słońcu, pamiętać o nawodnieniu i śledzić ostrzeżenia pogodowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: My ruszamy dalej, to są niedzielne wysokie obroty.

0: 9,5 minuty po godzinie 12 Polskie Radio Kierowców. Oczywiście czekamy także na informacje od Was a propos tego, jak się jeździ. Nasza aplikacja przyjmie każdą liczbę wiadomości. Można się nagrać, można napisać. No i my te informacje przekażemy innym. A jeśli chodzi o to, co aktualnie dzieje się na drogach, Jakub Domoracki ma najnowsze.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim pomiędzy węzłami Kąty Wrocławskie a Pietrzykowice doszło do zderzenia dwóch aut osobowych i samochodu ciężarowego na kilometrze 142. Mamy informację, że zablokowany jest tam lewy pas w kierunku Wrocławia.

0: i Katowic. Ruch odbywa się pasem prawym i obserwujemy tam dosyć spory korek, kilkukilometrowy korek właściwie. On zaczyna się jeszcze przed węzłem Kąty Wrocławskie. W województwie dolnośląskim mamy także utrudnienia na starej czwórce, a zatem na krajowej 94 w Prochowicach. Tutaj na kilometrze 44 zderzyły się dwa pojazdy osobowe i ruch jest tam możliwy jedynie jednym pasem na zmianę. Ekspresowa siódemka w województwie świętokrzyskim jest zablokowana w obu kierunkach na obwodnicy Kielc. Pomiędzy węzłami Kielce-Jaworznia a Kielce-Południe doszło do tragicznego wypadku motocyklisty. Pomimo długiej akcji reanimacyjnej życia kierowcy jednośladu nie udało się tam uratować. Do zdarzenia doszło ponad godzinę temu na kilometrze 21. Trasa jest zablokowana, a ruch kierowany jest na objazdy. I jeszcze województwo pomorskie. Tutaj wygląda sytuacja tak, że na trasach wojewódzkich numer 215 i 216 owszem obserwujemy wzmożony ruch, sporo spowolnień i sporo korków, zwłaszcza w pobliżu nadmorskich kurortów, czyli niedaleko Karwi, Jastrzębiej Góry, Władysławowa, także Chałup, Jastarni i Juraty, ale podobnie w pobliżu Pucka. Tutaj szczególnie właśnie w pobliżu Pucka zdecydowanie wolniej jedzie się w obu kierunkach. Natomiast na obwodnicy Trójmiasta na przykład nie ma spowolnień, ruch odbywa się w sposób płynny.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
2: Halo, halo, czy nas słyszycie?
1: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
3: Abemus Papa.
1: Plebiscyt Polskie Radio.pl. To była reklama.
4: Nasz słuchacz Marek z trasy S3, przepraszam, Szczecin-Wałbrzych, gmina Świebodzin, wysyła zdjęcie z temperaturą. No i to jest odczyt znaków, ze znaków przydrożnych. 40,4 to jest jeden z parametrów, a drugi 34,2. Ale rozumiem, że o ten wyższy chodzi. No tak, będą rekordy padały. Na razie Marek na pierwszym miejscu. Jeśli chodzi o naszą aplikację, to oczywiście do waszej dyspozycji. I także w sprawie temperatur podsyłajcie zdjęcia albo wysyłajcie informacje, jaki odczyt widzicie przed sobą. Bo dzisiaj rekordowo gorąco.

Od kilku dni kurs reedukacyjny dla kierowców, którzy prowadzili pojazd pod wpływem alkoholu lub narkotyków i chcą odzyskać prawo jazdy, kosztuje 2,5 tysiąca złotych. Od miesiąca nie można już odbyć go w domu, na kanapie, z piwkiem w ręku. Jednak zdaniem ekspertów podwyżka kosztów

0: odzyskania prawa jazdy to wciąż za mało. Sam kurs też powinien być bardziej rozbudowany, aby uwzględniał wszystkie współczesne uzależnienia. Kierowca przyłapany na prowadzeniu pojazdu w stanie nietrzeźwości po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie, który chce odzyskać uprawnienia do kierowania pojazdem, musi po wykonaniu kary wziąć udział w kursie reedukacyjnym o tematyce przeciwalkoholowej. Szkolenie trwa 2 dni i obejmuje 2 8-godzinne spotkania prowadzone w grupach liczących maksymalnie 15 uczestników. Z Tomaszem Matuszewskim, wicedyrektorem WORD-u warszawskiego, rozmawiał Robert Kilan.
1: Zmieniła się cena, prawda? I to diametralnie, ale to nie wszystko.
2: Tak, cena była zmieniona przede wszystkim z przyczyn takich, że ta cena została ustalona w 2013 roku, praktycznie
1: to
2: biorąc.
1: 500 zł to było, tak?
2: Tak, i ona funkcjonowała przez 13 lat. I dość istotnie najpierw posłowie, bo to wymagało regulacji ustawowej, podnieśli poziom kwoty maksymalnej. Maksymalna kwota, przypomnę, to jest równowartość minimalnego wynagrodzenia, czyli to jest kwota powyżej 4000. Mhm. Natomiast minister zdrowia otrzymał delegację do określenia jednej i tej samej stawki w całym kraju, co wykonał i ustalił kwotę 2,5 tysiąca złotych, co oznacza rzeczywiście 5-krotny wzrost w stosunku do ostatnich 13 generalnie lat opłatności.
1: No to z 500 zł na 2,5 tysiąca złotych to się zmieniło od 24, czyli od wczoraj, za kursy reedukacyjne dla kierowców, ale nie tylko to się zmieniło. Już podobno nie będzie można takiego kursu przeprowadzić sobie na kanapie w domu, siedząc i online.
2: Tak. I tutaj mamy już nie dzień wczorajszy, tylko dzień 18 maja tego roku, co też warto przypomnieć, że rzeczywiście nie pozwolono, i to jest, żebym wyrazić swoją opinię mógł, dobra decyzja, nie pozwolono na organizację tego typu kursów reedukacyjnych w formule zdalnej. Taki człowiek musi mieć bezpośredni kontakt z psychologiem, bezpośredni kontakt z policjantem, żeby rzeczywiście można było mówić o osiągnięciu celu tego szkolenia, czyli zmianie przede wszystkim postawy.
1: No dobrze, a dlaczego w takim razie powiedziałeś, Tomku, że to jest dobra zmiana? Czy psycholog, czy policjant na kamerce, widząc tego człowieka, który ponownie ubiega się o prawo jazdy, nie może ocenić przez wideo tego?
2: Po pierwsze, następuje element trudności identyfikacyjnej, dlatego że nie ma zdjęć, czyli ośrodki ruchu drogowego nie otrzymywały dokumentacji zdjęciowej dotyczącej faktu, kto kim jest. W związku z powyższym nie wypracowało też się sposobu elektronicznego potwierdzenia, że dana osoba jest daną osobą. Bardzo często zostawały również zrywane połączenia, przynajmniej tak one były definiowane.
1: Tłumaczone, no rozumiem.
2: Dokładnie, gdzie nagle wykładowca prowadzący zajęcia tracił z monitora możliwość. Po drugie, na ogół to było też realnie hybrydowe, czyli część ludzi siedziała na sali, część ludzi była zdalnie. I mówię tylko z doświadczeń innych WORD-ów, bo akurat WORD, w którym pracuję, nigdy nie prowadził zdalnych szkoleń. Rozumiem. Więc być może tu jest też taka moja radość, bo wiem doskonale z rozmów z psychologami przede wszystkim, że to, co nazywamy tą mową ciała, to było dla nich często bardzo poważnym weryfikatorem treści, które przekazywali. Bo to są nietypowe szkolenia.
0: O kursach reedukacyjnych dla kierowców, którzy prowadzili pojazd pod wpływem alkoholu lub narkotyków i chcą odzyskać prawo jazdy, z Tomaszem Matuszewskim, dyrektorem WORD-u warszawskiego, rozmawiał Robert Kilan. Do tematu wrócimy za kilka minut.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Zakorkowana jest autostrada A4 w województwie dolnośląskim. Pomiędzy węzłami Kąty Wrocławskie a Pietrzykowice na jezdni w kierunku Wrocławia i Katowic. Na kilometrze 142 zderzyły się trzy pojazdy. To jest dwa auta osobowe i ciężarówka. Zablokowany jest tam lewy pas właśnie w kierunku wschodnim. Ruch odbywa się drugim wolnym pasem, to jest pas prawy oczywiście. I kilkukilometrowy korek cały czas utrzymuje się jeszcze przed węzłem Kąty Wrocławskie, a zatem już właściwie za Kostomłotami jedzie się zdecydowanie wolniej. Tragiczny wypadek w województwie świętokrzyskim na ekspresowej siódemce na obwodnicy Kielc. Dokładnie pomiędzy węzłami Kielce-Jaworznia a Kielce-Południe. Na 21 kilometrze motocykl uderzył w bariery. Życia kierowcy jednośladu nie udało się uratować. Trasa jest zablokowana. Policja kieruje ruch na objazdy. Na ekspresowej siódemce problemy utrzymują się także w Warmińsko-Mazurskiem, gdzie pomiędzy węzłami Waplewo a Grunwald doszło do dachowania auto osobowego. W tym wypadku jedna osoba została ranna. Jezdnia w kierunku Gdańska jest częściowo, ale tylko częściowo zablokowana. Ruch jest możliwy, jest utrudniony oczywiście, bo obserwujemy tam właściwie korek. Może nie jakiś bardzo potężny, ale korek właśnie w kierunku Gdańska się tam obserwujemy po prostu. I jeszcze jedna wiadomość z województwa zachodniopomorskiego. Zakorkowana i zatłoczona jest autostrada A6 na wysokości granicy państwa, gdzie trwa remont na fragmencie mniej więcej kilometrowym. Nie dość, że obowiązuje tam tymczasowa organizacja ruchu, to jeszcze prędkość jest ograniczona do 40 km na godzinę.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A propos temperatury, to podobno skutecznie można schłodzić się w Bałtyku, bo jakieś prądy z północy przyszły i temperatura jest dosyć niska. Wody, oczywiście.
1: W Bałtyku jest tak. Zimno?
2: Bardzo.
1: To nowość.
2: Tak, ale podobno bardzo zimno, bardziej niż zwykle. Być może ktoś już z was sprawdził i może dać znać, to ewentualnie będziemy wdzięczni. 28 do 13.

0: Kursy reedukacyjne na prawo jazdy, kiedy ktoś straci za jazdę pod wpływem. Do tej pory opłata za dwudniowe szkolenie wynosiła 500 zł. Ta cena obowiązywała od kilkunastu lat. Co więcej, niektóre WORD-y pozwalały zaliczyć kurs online. Od 18 maja na skutek wejścia w życie przepisów ustawy z 23 stycznia bieżącego roku o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw nie jest już to możliwe. Obowiązkowe kursy reedukacyjne nie mogą być realizowane w formie zdalnej. Obecnie odbywają się one wyłącznie stacjonarnie w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego z udziałem instruktora i psychologa, a obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa. Sam kurs reedukacyjny został zmodyfikowany w niewielkim zakresie, a z Tomaszem Matuszewskim, wicedyrektorem WORD-u Warszawa, rozmawiał Robert Kilan.
1: Już wiemy, że cena kursu rośnie, ale to tak naprawdę mniej istotna zmiana niż ta, która mówi o tym, że nie będzie online możliwości takiego kursu odbycia, tylko twarzą w twarz. Program kursu tylko częściowo zmieniony i tutaj, Tomku, popraw mnie, jeżeli się mylę, niektóre instytucje, na przykład Instytut Transportu Samochodowego, krytykuje niektóre rzeczy, jeżeli chodzi o ten program.

0: nowego kursu.
1: I ja tutaj się absolutnie dołączę do tej krytyki. Dlaczego? Może najpierw ten główny motyw. W Ordzie Warszawa przez te 12 lat prowadzenia tych szkoleń przeprowadziliśmy dla 12 tysięcy ponad uczestników i też zgłaszaliśmy uwagi polegające na tym, żeby ten program został przemodelowany bardziej w kierunku praktycznej części zajęć, i to tak wprost pisaliśmy o ćwiczeniach, z większym udziałem warsztatów, z ogromnie zwiększoną częścią dotyczącą działań środków podobnie funkcjonujących jak alkohol, bo to się rozwija. Alkohol na pewien sposób pozostał ten sam, co najwyżej zmieniła się pół litrówka na małpkę, prawda?
0: Rozumiem.
1: Natomiast w tym doszedł
0: inny obszar, oczywiście. Rośnie tak. Skala tego zjawiska, prawda?
1: Tak. Natomiast została zmieniona tylko jedna, jedyna rzecz i tu rzeczywiście no, jesteśmy jako branżyści troszeczkę tym zaniepokojeni, bo wprowadzono jedynie jako dodatkowe elementy do przekazania, czyli szkodliwość alkoholu i narkotyków na rozwój chorób sercowo-naczyniowych oraz chorób onkologicznych. No jeżeli byśmy mieli tą ramę czasową, czyli te 13 lat, no to to jest za mała zmiana.
0: Rozumiem. Tak? A co w takim razie jeszcze powinno być dodane?
1: Zdecydowanie większy udział zajęć praktycznych. Bo siedzące osoby tak naprawdę w większości, no muszę to powiedzieć właśnie z tego wielotysięcznego doświadczenia, generalnie traktują to spotkanie jako konieczność. Szansa na zmianę postawy, o którą tu chodzi, jest niewielka. Natomiast wydawało nam się, i to było też w naszych uwagach, także i wiem, że z Instytutu Transportu Samochodowego, gdybyśmy część tych osób no, mogli jak gdyby zaangażować w odgrywanie pewnych ról, jak gdyby zidentyfikowanie się z daną sytuacją. Bo co innego widzieć slajd prezentacyjny, co innego słyszeć wykładowcę, dobrego, ale tak naprawdę to tutaj mamy do czynienia z, dalej. Najważniejsza rzecz, brak ewaluacji kursu. Czyli czy taka osoba rzeczywiście po tym kursie zmienia swoją postawę?
0: No właśnie, i to jest moje pytanie do ciebie. Jeżeli ktoś odbędzie taki kurs reedukacyjny, jak powiedziałeś, przyjdzie z musu na ten kurs, zapłaci nawet te 2,5 tysiąca złotych, to co? To już odzyskuje prawo jazdy, czy jest jakiś...
1: No, oczywiście ma jeszcze badania lekarskie, ma jeszcze badania psychologiczne i ma zaświadczenie i w tym momencie odzyskuje. Natomiast pytanie
0: psycholog
1: jest takie,
0: nie może stwierdzić, domyślam się, czy on rzeczywiście żałuje, czy po prostu udaje?
1: O właśnie, czyli nie ma prowadzonej takiej, nazwijmy, statystyki skutków, nie? Czyli klasycznej ewaluacji, czy on nie trafi po raz kolejny na taki sam kurs. I tutaj też myśmy wnioskowali, żeby taki obowiązek się pojawił, żeby osoba no, wiedziała, że jest niestety po tym pierwszym razie już niejako na świeczniku i że już ten następny kurs powinien być jaki inny. Skoro ten pierwszy nie przyniósł skutku, to ten drugi już powinien być inny, bo to, co dzisiaj mamy, to jest każdy kurs jest taki sam.
0: No właśnie i tutaj na pewno nasi słuchacze się zastanawiają, czy musi być drugi kurs, skoro pierwszy nie dał żadnych rezultatów, no to po co takiego kogoś trzymać na drodze?
1: I to jest ciekawe, tyle tylko, że o ile w obszarze alkoholowym jest to dość proste do stwierdzenia, to w tym drugim obszarze, czyli w obszarze działań środków podobnie działających jak alkohol, no niestety my nie mamy wypracowanych jak gdyby twardych granic, po których zachowania kierujących już należy uznać za absolutnie nieakceptowalne. Nie chcę tu mówić o przypadkach związanych z zażyciem jakiegoś leku i staniem się przy tak zwanej okazji przy badaniu tym, u którego stwierdzono funkcjonowanie takiego środka. Natomiast wydaje mi się, że no, takie twarde powiedzenie raz koniec troszeczkę mi zaprzecza naszą ideę reedukacji. Tak? Ja jednak wierzę w człowieka, jeżeli poddamy go dobrej reedukacji, no jakąś

0: szansę musimy temu człowiekowi dać.
1: Tomku, przyznasz chyba, że jeżeli po pierwszym kursie ktoś trafia na drugi, to w takim razie ten pierwszy kurs nie był za dobry i ta reedukacja nie przyszła tak, nie przeszła tak, jak powinna.
0: I tu wracam do tej mojej jednak krytyki, że te zmiany były za małe, ponieważ właśnie należało uwzględnić rozwój tego, co czy w obszarach psychologicznych, czy w obszarach socjologicznych, czy nawet w obszarach skutków funkcjonowania, w szczególności narkotyków, żeby ten program był troszeczkę bardziej dostosowany. Natomiast zawsze, mówię tutaj jako były urzędnik starostwa, czyli ten, który na swoją odpowiedzialność brał cofnięcie lub nie cofnięcie kwalifikacji, no tutaj też jest pole do działania organów, które mają nadzór ten administracyjny nad kierowcą. Tak? Powiem tak, gdybym jeszcze kiedyś został raz starostą i zobaczyłbym człowieka, który ponownie robi to samo, z pełną premedytacją, prawdopodobnie wchodząc z nim na spór sądowy, nie przywróciłbym mu kwalifikacji.
1: Okay.
0: Bo tu troszeczkę sprawa będzie indywidualna.
2: To a propos kursów reedukacyjnych dla tych, którzy stracili prawo jazdy, bo prowadzili auta pod wpływem substancji odurzających. Z Tomaszem Matuszewskim, wicedyrektorem WORD Warszawa, rozmawiał Robert Kilan.

0: Za 10 minut będzie 13. Czas sprawdzić, co dzieje się na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Na drodze krajowej nr 12 w województwie wielkopolskim, niedaleko miejscowości Lasocice, to na odcinku Wschowa-Leszno, zderzyły się dwa samochody osobowe na kilometrze 161. Mamy informację, że trasa jest tam zablokowana. Najprawdopodobniej ruch kierowany jest na objazdy na pobliskie trasy lokalne. Uwaga na A1 pomiędzy Kamieńskim a Piotrkowem Trybunalskim na jezdni w kierunku Gdańska. Auto osobowe uderzyło w bariery na kilometrze 374 i tutaj ruch w kierunku właśnie Trójmiasta, w kierunku Pomorza jest możliwy, ale odbywa się tylko pasem lewym i obserwujemy tam nawet dosyć spory korek. Autostrada A4 w województwie dolnośląskim jest zatłoczona, może mniej już zakorkowana, ale zatłoczona owszem, pomiędzy węzłami Kąty Wrocławskie a Pietrzykowice, gdzie na kilometrze 142 zderzyły się trzy pojazdy. Mamy zwężenie w kierunku Katowic właśnie na tymże kilometrze 142. Ruch odbywa się pasem prawym. Na ekspresowej 7 w województwie świętokrzyskim doszło do tragicznego wypadku na obwodnicy Kielc. Na kilometrze 21 motocykl uderzył w bariery. Życia kierowcy jednośladu nie udało się w tym zdarzeniu uratować i trasa jest tam nadal zablokowana i nadal ruch kierowany jest na objazdy. I jeszcze Pomorze, trasy wojewódzkie nr 215 i 216 nadal są zatłoczone. Niedaleko Karwi, Jastrzębiej Góry, Władysławowa, Chałup, Jastarni, Juraty i Helu, ale także wolniej jedzie się w pobliżu Redy i niedaleko Pucka.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Oddajcie ciepło, w północnej Nevadzie powinno być minimum 20 stopni, a teraz jest 4. Zabrali nam ciepło i się grzeją, pisze Direx.
3: Że niby my się grzejemy.
0: Tak, że my zabraliśmy i się grzejemy. No, chyba oddamy
3: chętnie
0: niedługo.
3: Chętnie oddamy, tak, bardzo
0: oddamy
3: chętnie.
0: Oddamy i to już niedługo.
3: To

0: Upał to jest niedziela, 28 dzień czerwca, na zegarze minęła 13.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W wielu miejscach temperatura przekracza już 30 stopni i nadal będzie rosła. Najwyższych wartości można spodziewać się na zachodzie Polski, na Dolnym Śląsku, ziemi lubuskiej oraz w zachodniej Wielkopolsce. Możliwe jest nawet ponad 40 stopni. W południe w Zielonej Górze termometry wskazują

0: i niecałe 3 stopnie mniej niż rekord Polski z ubiegłego wieku. MGW prognozuje, że w kolejnych godzinach temperatura będzie rosła. Według modeli na zachodzie oczywiście te 40 zostanie przekroczone. Rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek przypomina, że dotychczasowy rekord w Polsce liczył ponad 100 lat.
1: Mieliśmy rekord w 1921 roku, tutaj Pruszków, województwo opolskie, rekordowa temperatura 40,2, najwyższa temperatura.
0: Rekordy temperatur podczas obecnej fali upałów odnotowano m.in. we Francji, w Hiszpanii, w Czechach. Wszędzie temperatury przekroczyły 40 stopni. Do późnego popołudnia pogoda pozostanie spokojna, ale mieszkańcy północno-zachodniej Polski powinni zwrócić uwagę na prognozy. Tam wieczorem mogą pojawić się gwałtowne burze z intensywnymi opadami deszczu, gradem oraz porywami wiatru dochodzącymi do 80, a lokalnie nawet do 100 km na godzinę.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców. Autopromocja. Polskie Radio Kierowców i wielka wyprawa maluchów razem już po raz czwarty.
3: Ruszyliśmy w trasę do Normandii, a potem po Polsce. Wy oczywiście jedziecie z nami.
2: Słuchajcie codziennych relacji z podróży od rana do wieczora na antenie, ale też w mediach społecznościowych Polskiego Radia Kierowców.
3: No to odpalamy i jedziemy przed siebie.
2: A śladem maluchów podążają Kuba Marcinowicz i Michał Górski.
4: To była autopromocja.
0: Ruszamy, moi drodzy, dalej. Dwie, już prawie 3 minuty po godzinie 13. Greta Van Fleet już z nami. Here Above. Bardzo dobrze się sprawdza ten utwór. Jeśli chodzi o aktualne okoliczności przyrody, w Zielonej Górze mamy 37,5, w Kołobrzegu 25,6 stopnia aktualnie. A to jest Polskie Radio Kierowców. Czekamy także na informacje od Was w naszej aplikacji.

0: Rozpoczęła się wielka wyprawa maluchów. Panowie ruszyli. My będziemy zresztą relacjonować tę imprezę na naszej antenie. No właśnie, a propos wyprawy, to nasz słuchacz, który towarzyszył także naszym wysłannikom w rozpoczęciu tej szlachetnej inicjatywy.
1: Dzień dobry. Właśnie wracam ze startu we Wrocławiu wielkiej wyprawy maluchów. Inicjatywy pomocy dla dzieci poszkodowanych w wypadkach drogowych. Szczytny cel, fajna impreza, fajni ludzie. No miałem też okazję poznać Kubę z Polskiego Radia Kierowców.

0: kierowców. No i tak pół żartem to tak sobie pomyślałem, że Kuba będzie jechał najlepiej wyciszonym maluszkiem. Z tego powodu, że no Kuba to kawał chłopa, jak on wsiądzie do tego maluszka, to sobie przytka uszy kolanami. Pozdrawiam, życzę wytrwałości, do usłyszenia.
1: Ładne, no. Trzeba się Kuby spytać, czy rzeczywiście to prawda.
2: Nie, on już mi nic o nieco mówił na ten temat, że właśnie tak to wygląda i że on już próbował na wiele sposobów jakoś, na wiele sposobów montować i robić różne rzeczy. Ale jest to problematyczne.
1: No tak.
2: Ze względu na konstrukcję samego Kuby Marcinowicza.
1: No tak. Próbował pewnie być też mniejszy, ale też się nie udało.
2: Tak. A propos konstrukcji Kuby i a propos samego rajdu i wyprawy, to połączymy się z nimi po godzinie 14 ponownie i sprawdzimy na, tak, 40. 13.40. O. Połączymy się i sprawdzimy, na jakim są etapie i też jak temperatura aktualna. A tymczasem mamy... Jejku, co, gdzie ten czas leci? Ucieka. 12 minut po 13. Sprawdźmy, co na drogach.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Sporo utrudnień na przykład na autostradzie A1 w województwie łódzkim pomiędzy Kamieńskiem a Piotrkowem Trybunalskim. Doszło do zdarzenia na jezdni w kierunku Gdańska na kilometrze 374. Tutaj dokładnie auto osobowe uderzyło w bariery i autostrada jest zwężona w kierunku Gdańska. Obserwujemy tam dość spory korek. Na A1 mamy także problemy w województwie kujawsko-pomorskim pomiędzy Grudziądzem a Toruniem. Tutaj na dwóch fragmentach i w pobliżu węzła Lisewo i pomiędzy Toruniem a węzłem Lubicz trwa remont, dość uciążliwy remont i obowiązuje tam tymczasowa organizacja ruchu i utrzymują się także tam spowolnienia. W ogóle w wielu miejscach obserwujemy spowolnienia, wzmożony ruch, także korki. Widać, że już ta niedziela zaczęła się, jak to po południu bywa, czasami, szczególnie właśnie tak jak teraz w niedzielę wakacyjną, ten ruch się wzmaga w wielu miejscach. Chociażby tak jest na północy naszego kraju, niedaleko Władysławowa, Jastrzębiej Góry i Karwi, także Chałup, Jastarni, Juraty, Pucka czy Redy. Ponad 2 godziny temu doszło do tragicznego wypadku na ekspresowej 7 na obwodnicy Kielc, pomiędzy węzłami Kielce-Jaworznia a Kielce-Południe. Na 21 kilometrze motocykl uderzył w bariery. Był to niestety wypadek tragiczny. Życia kierowcy jednośladu nie udało się uratować, a jezdnia w kierunku Krakowa jest zablokowana i tutaj ruch kierowany jest na objazd na węźle Kielce-Jaworznia. Mamy także utrudnienia w przeciwną stronę, czyli w kierunku Warszawy. I jeszcze jedna informacja z województwa wielkopolskiego, z krajowej 12. Pomiędzy Lesznem a Wschową na kilometrze 161, to są okolice miejscowości Lasocice, droga jest zablokowana w związku ze zderzeniem 2 pojazdów osobowych.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I tak, a propos temperatury, to mamy tak. Witam PRK, trasa Zgorzelec-Słubice. Wracam okolica Krosna Odrzańskiego. 42 stopnie, piekło, jak dla mnie plus wiatr, gorący. Pozdrawiam wszystkich. Robert z Koroli i mamy jeszcze obwodnicę Rzeszowa od Mamroka ze Skody. Tutaj temperatura 38 stopni. Jeśli chodzi o wygranego, na razie cały czas gmina Świebodzin, Wałbrzych, Estrzy, Szczecin, Marek. Tutaj były te 42 stopnie i na razie Marek cały czas na pierwszym miejscu. Nadsyłajcie temperatury, odczyty, no bo dzisiaj taki rekordowy dzień. 14 po 13.

0: rytm nie wymieniam.
1: No to ruszamy w drogę dalej. Czasem 50, czasem 100, bywa, że 200, bardzo często 500 czy nawet 1300. Wakacyjne wojaże zwykle wiążą się z dalekimi podróżami. O ile przejechanie 50, 100 czy nawet 200 kilometrów nawet dla niedoświadczonego kierowcy może być dość prostym i wykonalnym zadaniem, o tyle podróż z Poznania do Zakopanego, z Częstochowy do Kołobrzegu czy ze Szczecina do Rzymu to już nie lada wyzwanie dla organizacji.

0: organizmu nawet doświadczonego kierowcy, choć pozornie niektórym mogłoby się wydawać, że nie aż takie trudne. Co jest najbardziej męczące podczas dalekich podróży, z czego nie do końca zdajemy sobie sprawę? Andrzej Łapa, instruktor nauki jazdy, ekspert bezpieczeństwa ruchu drogowego, mówił na antenie PRK o czynnikach, które męczą i dekoncentrują kierowców i o tym, dlaczego ważne są przerwy w podróży, rozmawiał Robert Kilan.
1: Ja myślę, że przede wszystkim to taki pierwszy aspekt to jest to, że bardzo często kierowcy, moim zdaniem, tracą dużo energii na to, że jadą zbyt blisko siebie. Mhm. To się wydaje takie prozaiczne, ale szanowni państwo, proszę zauważyć jedną rzecz. Kiedy jedziemy po autostradzie, naprawdę bardzo długi odcinek, na przykład z południa na północ, mamy do pokonania 600 kilometrów, ja bardzo często zauważam wśród nawet moich znajomych, że jadą za blisko poprzedzającego pojazdu.
2: Muszą się koncentrować wtedy za bardzo, prawda?
1: Muszą wtedy się bardzo koncentrować. Bardzo często dochodzi do sytuacji, w których muszą przyhamować, dodać gazu. Cały czas nasze ciało pracuje w tym samochodzie. Więc to jest fizycznie. Oczywiście też psychicznie, ponieważ my musimy cały czas utrzymać tą uwagę, tę koncentrację, tutaj przyspieszyć, dodać gazu. A możemy przecież po prostu zwolnić i jechać troszeczkę dalej, a sumarycznie i tak będziemy jechać tyle samo, ile ten pojazd przed nami. Bo szanowni państwo, jeśli samochód przed nami jedzie 120 na godzinę i on czasami lekko zwalnia, czasami przyspiesza, ale jedzie około 120 na godzinę. I czy my jedziemy za nim 5 metrów na zderzaku, czy jedziemy za nim 50 metrów na zderzaku, pamiętajmy, że sumarycznie jedziemy tyle samo, ile ten pojazd przed nami. Czasami wystarczy trzymać się troszeczkę dalej na tej drodze, żeby po prostu upłynąć sobie tę jazdę i nie trzeba aż tak bardzo skupiać się na tym, że za chwilkę wjedziemy w samochód przed nami.
2: No właśnie, czyli tak naprawdę zachować odpowiednią odległość i wtedy my psychicznie odpoczywamy, nawet jeżeli ta podróż dłużej trwa. Czy to jest twoim zdaniem najbardziej męczące w czasie długiej podróży? Właśnie to, że my za blisko się trzymamy drugiego kierowcy?
1: Myślę też, że oprócz tego, że zbyt blisko trzymamy się drugiego kierowcy, to też często pośpiech, ten, który nas gdzieś tam, ten czas, który nas goni. Bardzo często kierowcy wyjeżdżają po prostu za późno i próbują urwać te kilka minut, jadąc coraz szybciej, a jadąc coraz szybciej po prostu potrzebują znów więcej koncentracji, więcej uwagi poświęcić na to wszystko. Dlatego czasami po prostu lepiej wyjechać sobie te pół godziny wcześniej godzinę. Ja wiem oczywiście, że bardzo łatwo się mówi, kiedy jedzie się z dziećmi na przykład i dzieci tam krzyczą, ale myślę, że lepiej dojechać do celu nawet te pół godziny później, czy godzinę później, niż nie dojechać przez właśnie zmęczenie i zasnąć na ostatnim odcinku drogi.
2: Bo zwykle na przykład do pracy my z powrotem do domu jeździmy sami, prawda? Czyli we względnej ciszy w samochodzie. A tutaj proszę bardzo, żona, dzieci, teściowa, być może ciocia, którą zabieramy na wakacje. Czy ten gwar w samochodzie nie dekoncentruje i nie powoduje efektu zmęczenia?
1: Tak, on na pewno dekoncentruje. Cały czas dzieci, które krzyczą z tyłu, tata, mama, ja chcę pikciu, ja chcę siku, dlatego też warto jako kierowca rozplanowywać sobie takie wcześniej rzeczy. Jak ktoś jedzie z dziećmi, to bardzo jest takie znamienne właśnie, że dzieci będą chciały od razu do ubikacji coś zjeść, dlatego warto rozplanowywać to wcześniej, ponieważ kiedy jedziemy z małym dzieckiem z tyłu i dopiero on nam powie, że jest głodny i będzie nam cały czas krzyczeć przez najbliższe pół godziny, że jest głodny, to mamy bardzo duży problem i to dekoncentruje niesamowicie kierowcę, oczywiście, jak najbardziej.
2: No i spodziewam się, że też będziesz, Andrzeju, dawał rady na temat przerw w trakcie jazdy, bo co dwie godziny warto byłoby się gdzieś się zatrzymać i rozprostować kości.
1: Pewnie jak najbardziej wyprostować kości, napić się czegoś, pamiętajmy, żeby nawodniajmy się, bo jest naprawdę są wysokie temperatury. Jadąc w samochodzie teraz, szanowni państwo, będziemy mieć teraz wakacje, mamy wakacje, ale mamy tutaj w weekend 36 stopni, więc to są niesamowite temperatury. Kiedy będziemy jechać w trasie, to będzie to niesamowicie odczuwalne, więc tak, przerwy są jak najbardziej wskazane. Pamiętajmy też, że jak jedziemy z małym dzieckiem, to nawet już nie chodzi o nasze tylko też zmęczenie, ale pamiętajmy, że to małe dziecko, na przykład jak jeszcze ma poniżej roku, on potrzebuje zdecydowanie więcej przerw niż my, bo jego ciało nie jest przystosowane do tak długiej podróży w taki sposób.
0: Z Andrzejem Łapą, instruktorem nauki jazdy, ekspertem bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozmawiał Robert Kilan o długich trasach. A propos długich tras, to wielka wyprawa maluchów się już rozpoczęła i połączymy się z naszymi wysłannikami.

0: A u mnie auto właśnie dało sygnał o prawdopodobnym oplodzeniu drogi. To D-Rex, no bo tak, pożyczyliśmy trochę ciepła za dużo z Nevady.
1: Oplodzenie drogi, niesamowite.
0: W szoku można dzisiaj naprawdę być, słysząc taki komunikat z deski rozdzielczej. 9 stopni północna Norwegia, to nasz stały słuchacz. I mamy jeszcze, u nas na blacie dobiło do 40 stopni, malowniczy w województwie lubuskim w drodze nad jezioro. Pozdrawiam Mateusz ze Srebrnego Turasa. Tak, i dla potwierdzenia oczywiście są zdjęcia, ale mamy tutaj jeszcze jakąś informację o wyścigu MTB, ale o nim sobie może przeczytamy za czas jakiś, bo teraz czas sprawdzić, co na drogach. No właśnie, Kuba, jak wygląda ruch? Dużo tych samochodów, czy raczej ludzie się rozjechali?
1: Sporo
0: w okolicy
1: właściwie.
0: Akwenów, żeby tak, nie powiedzieć akwenów
1: nie, no
0: wodnych.
1: Tak, oczywiście Władysławowo, Puck, Hel, Jastarnia tutaj się dzieje, no ale też Zakopane, ale tam Morskie Oko, no czyli też właściwie akwen wodny, prawda?
0: No już, ale już nie mówmy dwa razy już akwen wodny, bo to już za dużo. Już,
1: no dobrze.
0: Trzeci raz już nie będzie. Po prostu akwenów, tak? To też ludzie lubią akweny.
1: Oj tak, nad Zegrzem też się dzieje trochę.
0: No dobrze, to sprawdźmy szczegóły.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Ale najpierw informacje z autostrady A1. Tutaj pomiędzy węzłami Kamińsk a Piotrków Trybunalski Południa, zatem mowa o województwie łódzkim. Auto osobowe uderzyło w bariery na kilometrze 374. I w kierunku Gdańska autostrada jest zwężona. Ruch odbywa się tylko jednym lewym pasem. Obserwujemy tam oczywiście cały czas dosyć spory korek. Zatłoczona, zakorkowana jest także autostrada A4 w województwie dolnośląskim, niedaleko węzła Kąty Wrocławskie na jezdni w kierunku Katowic. Tutaj z kolei zderzyły się trzy samochody, dwa auta osobowe i ciężarówka na kilometrze 142. I skutek

0: jest taki, że zablokowany jest tam lewy pas. Właśnie w kierunku Katowic ruch odbywa się drugim wolnym pasem. Na ekspresowej siódemce na obwodnicy Kielc doszło do tragicznego wypadku na kilometrze 21. Do tego zdarzenia doszło prawie 3 godziny temu. Chodzi o wypadek motocykla. Życia motocyklisty nie udało się w tym zdarzeniu uratować, a trasa w kierunku Krakowa jest tam zablokowana, chociaż także mamy problemy w przeciwną stronę. Na miejscu są służby i to one kierują ruchem. Do zdarzenia doszło dokładnie pomiędzy węzłami Kielce-Jaworznia, a Kielce-Południe. A teraz wieści zza kierownicy, słuchamy.
1: Trasa Hajnówka-Białowieża nieprzejezdna, wypadek. Objazd przez Puszczę Białowieską, kierować się w kierunku Krynoczki. Pozdrawiam, Adam.
0: Bardzo dziękujemy za to ostrzeżenie. To było oczywiście województwo podlaskie. Trasa pomiędzy Hajnówką a Białowieżą, a zatem mowa o drodze numer 689. I jak słyszeliśmy, trasa jest tam zablokowana. I jeszcze wspomnę o sytuacji w tej chwili na Pomorzu. Oczywiście trasy wojewódzkie numer 215 i 216 nadal są zatłoczone i zakorkowane pomiędzy Karwią, Jastrzębią Górą a Władysławowem. Także niedaleko Chałup, Jastarni i Juraty, a także Helu, ale nieco wolniej jedzie się także na innych trasach pomorskich, chociażby na trasie wojewódzkiej numer 501 niedaleko Stegny i Kątów Rybackich.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Dzisiaj znowu wyścig MTB, dzisiaj okolice Wodzisławia, a termometr w aucie pokazywał, jak widać, dobrze, że już po. Pozdrawiam Piotr z Q8, a u Piotra 42. Piotrze, gratulujemy wyścigu. No i naprawdę jesteś bohaterem jeździć na rowerze w taką temperaturę.

0: Wielka wyprawa maluchów, w której to wyprawie uczestniczą Kuba Marcinowicz i Michał Górski i łączymy się. Kilka godzin temu byliśmy z nimi we Wrocławiu. No i pytanie, gdzie już ten cały peleton aut się przemieścił? Dzień dobry panowie.
1: Dzień dobry ponownie. Dzień dobry.
2: W lesie jesteśmy, tyle wiemy. Jedziemy po GPS-ach i jedziemy w stronę granicy, jeszcze do niej nie dojechaliśmy, no ale przemieszczamy. Zaczyna się właśnie pierwszy postój, pierwsza przerwa. No ale skoro wystartowaliśmy, to dwa słowa o kuchni. Te maluchy podzielone są na grupy dziewięcioautowe, jeśli mogę tak powiedzieć. Każda grupa

0: ma swojego lidera. No i w każdym aucie jest radio. Każda grupa ma swój kanał i zgłasza problemy techniczne, zatrzymując się na postoju, jeśli jest taka potrzeba, oczywiście zabezpieczając auto, i zgłasza do lidera problem. Lider następnie zgłasza to przez radio na innym kanale do CKW, Centrum Kierowania Wyprawą. CKW sprawdza pozycję, wysyłają do Centrum Kierowania Serwisem. Centrum Kierowania Serwisem przesyła do odpowiedniej lawety, która ma się zatrzymać, próbować naprawić.
1: Tak jest już 6 lipca.
0: I jadą dalej. Natomiast na tym kanale to jest złoto, co tam można usłyszeć. Tak. Cały ten wstęp miał być do tego, że dzisiejszy ujął mnie za serce komunikat jeden właśnie z liderem tego peletonu szóstego, który brzmiał tak oto. Załoga numer 68, kolega Lubiak i Wisławski zgłaszają problem. Mają tylko bieg trzeci i czwarty, ale mówią, że im to nie przeszkadza, mogą dalej jechać. Także jedziemy dalej.
1: I świetnie się bawimy. Pierwszy postój. No, zbliżamy się do granicy z Czechami. Natomiast zanim jeszcze wystartowaliśmy, postanowiłem trochę pozaglądać do samochodów poszczególnych naszych ambasadorów Wielkiej Wyprawy Maluchów. No i zajrzałem do Kajetana Kajetanowicza. Jest nowość. Kajetan ma wentylatorek, a raczej taki wiatraczek.
2: Ten wiatraczek niestety jest zepsuty, ale nie jest mi potrzebny. My razem z moją żoną Anetą jesteśmy zahartowani. Ona uwielbia ciepło, a ja to ciepło po prostu znoszę.
1: Czyli jeszcze włącz sobie ogrzewanie.
2: Otwórz szybę. Może tak, bez przesady z tym ogrzewaniem. Choć w zeszłym roku pomyliły mi się te pokrętła.
1: No właśnie, o tym mówię.
2: Tak. Jechaliśmy pół dnia w takim upale, jeszcze dodatkowo się szprycując tym ciepłem.
1: No na razie na termometrze 38 stopni w okolicach Wałbrzycha, więc jest nieźle, naprawdę nieźle. Ale zajrzałem także do Staszka z Gór. Staszek z Gór, spokojnie, jakbyście chcieli, to moim zdaniem naprawdę jest mistrzem sprzedawania samochodów, potrafi je zareklamować. Więc czym jedzie Staszek z Gór?
3: Maluch, rocznik, tu jest chyba, z tego co pamiętam, 91. Faldach, trzeba to powiedzieć tak jak prawdziwy handlarz, gaduła z tyłu, łokieć, temperatura w środku przekracza. Już Fahrenheity tego nie pokazują. Tam jest, słuchajcie, jak w Sawaśniku, jak to się mówi po góralsku. Ale góral jest przyzwyczajony do ciepła, lubi ciepło. No dzisiaj jest, będzie 40, no to w maluchu ile może być?
1: Z 50 będzie.
3: Ze 160. No ale, ale to była konstrukcja i motoryzacja tak, że tak powiem, konstrukcyjnie zrobiona, że ona pomimo temperatur dawała radę w każdych warunkach. Zobaczymy, co pokażę w górach. Aczkolwiek wiemy z doświadczenia, bo już w górę jechaliśmy przecież w Rumunii 2 lata temu i dawały sobie radę świetnie. Ale to jest umiejętność jazdy tym samochodem, to trzeba powiedzieć jasno.
1: Ale powiem ci, że te fotele to najgorsze na upał.
3: No, mamy tu kolor skóry, tak zwany kolor jest czarny, czyli ewidentnie temperatura w naszym Fiacie jest dużo wyższa jak w innych. Jak widzisz, tu jest welor. No ale co, to jest skóra z dzikiej baby, także no musimy chyba dać jakiś dywan albo koc, bo mogą się plecy przykleić do tych foteli. Dobrze, że mi teraz to pokazałeś, Matko Boska, żeby się tylko to wszystko udało. No.
1: No i albo tak te właśnie koraliki jest, by się przydały. Zawsze podchodzisz. Tak, dokładnie, te koraliki mają moc zdecydowanie, ale u Staska to jest naprawdę zawsze tak wesoło w tym maluchu. Ja uwielbiam się albo do niego dosiadać, albo podchodzić, albo rozmawiać, bo tam jest zawsze dobra atmosfera. Ale z dzikiej baby, tak?
4: Tak, czy skóra z dzikiej baby.
1: Genialne.
4: Z dzikiej baby. Kuba, ale wy jesteście
0: ja
4: teraz
0: tego nawet nie usłyszałem.
4: Wy jesteście teraz w lesie, macie przerwę na hamaczkach jakiś, tak? Był czas, żeby jakiś obóz rozłożyć, czy zupełnie nie? Czy tak po prostu się tylko...
1: Mamy ze sobą dwa leżaki. Zabraliśmy leżaki Polskiego Radia Kierowców, oczywiście, bo jesteśmy dobrze wyposażeni. Natomiast przyznam się szczerze, że jest tak gorąco, że nie chce mi się leżeć na tym leżaku.
4: Dobrze.
1: Natomiast to jest krótka przerwa lunchowa i lecimy dalej, bo ten parking dość mały, więc dziewiątkami te maluchy wjeżdżają, więc za chwilę jak przyjedzie kolejna grupa, to się po prostu tutaj nie zmieści.
4: Nasz słuchacz nawiązał do budowy Kuby Marcinowicza i do dosyć długich nóg i że kiedy siedzisz w takim maluchu, to prawdopodobnie zatykasz sobie kolanami uszy. Zastanawiam się, jak w takich warunkach montujesz dźwięki.
1: Próbowałem. Absolutnie przyznaję się, poległem. Nie da się tego zrobić. Maluch jest absolutnie aradiowy. To jest auto, które się nie nadaje na radiowóz. Dodatkowo jeszcze, no plusem jest to, że mogę sobie położyć faktycznie dwa łokcie na ramkach drzwi. O, to fajne.
4: No dobrze.
0: Ja jestem niestety pomiędzy jednym z tych łokci a Kubą, ale to już jest...
4: Czyli to jest, można powiedzieć, trochę taka pozycja słowiański przykuc, prawda?
1: Tak, to no. troszeczkę, to mniej więcej wygląda.
0: Ale uspokoimy, my jedziemy naszym radiowym samochodem, więc no troszeczkę mamy lepsze warunki pracy, póki co przynajmniej, i po prostu obserwujemy i relacjonujemy trochę z boku.
4: No, czego efekty tych obserwacji mogliśmy usłyszeć przed momentem i jeszcze wiele razy będziemy mogli usłyszeć. To Wielka Wyprawa Maluchów, a na niej Kuba Marcinowicz i Michał Górski. Bardzo dziękujemy za to spotkanie.

0: Termometry w województwie kujawsko-pomorskim wskazują 30-35 stopni, mogą dochodzić do nawet 39. Mieszkańcy i turyści szukają sposobów na ochłodę. Jedni wybierają cień parkowych drzew, inni klimatyzowane wnętrza, a wielu korzysta z kurtyn wodnych ustawionych w różnych częściach miasta. A jeśli chodzi o rozmowę, to rzeczywiście ci wypoczywający na świeżym powietrzu byli rozmowni, bo odpowiadali na pytania reporterki Polskiego Radia Agaty Raczek.
1: Chwilowo jest dużo lepiej, jest nawet bardzo fajnie. Chętnie postałbym dłużej, ale muszę iść.
2: Jest przyjemnie i powinno to być zdecydowanie. Regularnie każdy powinien korzystać.
3: A jakieś inne metody, żeby przetrwać ten upał w mieście?
2: Nie wychodzić na zewnątrz. Siedzieć w klimatyzowanych pomieszczeniach albo chociaż w mieszkaniu.
3: Nie. Czy jest chociaż chwilowa ulga podczas tego upału, jak się skorzysta z takiej kurtyny wodnej?
4: Tak.
3: A jakie masz jeszcze inne metody, żeby było chłodnie?
4: Lody i basen.
5: Fajne jest to, że można tutaj uczynić takiego lekkiego chłodu na ciele podczas tych upałów, a przede wszystkim unikać słońca, trochę w cieniu, pójść na lody, owoce i dużo, przede wszystkim dużo wody pić.
6: Staram się znaleźć jakoś cień.
7: No i jakoś chyba kawiarnie, ale no. Tak średnio w kawiarniach nawet.
0: Po godzinie 15 w województwie kujawsko-pomorskim, podobnie jak na zachodzie nad morzem oraz na Warmii i Mazurach, spodziewane są burze. IMGW wydał alerty drugiego stopnia. To Agata Raczek, która rozmawiała z turystami i mieszkańcami, a po sąsiedzku, no właśnie, Międzyzdroje, moje ulubione.
8: Witam PRK, słuchać Rafał z Wielkopolski. Właśnie wracamy z Międzyzdrojów. Tam była temperatura 26-27 stopni. Mocny wiaterek, już tutaj dobijamy Podgorzu Wielkopolski, temperatura 36-37, ruch duży w stronę Zielonej Góry, na Estrójce, ale na razie spokojnie, 100 km przejechane bez żadnych korków, wypadków, pozdrawiamy serdecznie, cześć.
0: Cześć, pozdrawiamy serdecznie, szerokości życzymy. No i cieszymy się bardzo, że z nami jesteście. Jeśli chodzi o to, co przed nami, to mamy 10 minut do 14. Jakub Domoracki już jest w studiu, więc sprawdźmy, co dzieje się na drogach.
9: PRK. Polskie Radio Kierowców.
10: Jak powiedział nasz słuchacz, rzeczywiście w wielu miejscach obserwujemy wzmożony ruch, a przez to i sporo spowolnień, korków. No niestety mamy także zdarzenia drogowe, także wypadki. Chociażby ponad 3 godziny temu na obwodnicy Kielc na ekspresowej siódemce doszło do tragicznego wypadku motocyklisty. Jedna osoba zginęła w tym zdarzeniu, to był mężczyzna.

0: na który kierował motocyklem, i na kilometrze 21 nadal trwają utrudnienia, ale trasa S7 nie jest już zablokowana ani w kierunku Warszawy, ani w kierunku Krakowa. Co prawda mamy tam niewielkie zwężenie, najprawdopodobniej tylko w kierunku Krakowa, ale nie generuje to większych korków właśnie na ekspresowej 7 na obwodnicy Kielc. Natomiast nowe utrudnienia pojawiły się w województwie kujawsko-pomorskim na drodze krajowej numer 15 w Brodnicy. Na kilometrze 297 zderzyły się dwa samochody osobowe i w tym zdarzeniu jedna osoba została ranna. Na miejscu ruch jest możliwy jednym pasem na zmianę. Także dwa pojazdy osobowe zderzyły się na krajowej 12 w województwie wielkopolskim niedaleko miejscowości Lasocice. To pomiędzy Wschową a Lesznem. Na kilometrze 161 też obowiązuje ruch jednym pasem na zmianę. Zablokowana w obu kierunkach jest trasa wojewódzka na Podlasiu. Chodzi o fragment pomiędzy Chojnówką a Białowieżą. Trasa numer 689 niedaleko miejscowości Zwierzyniec. To informacja od naszych słuchaczy. Tam doszło do wypadku i w obu kierunkach ruch nie jest możliwy akurat tą trasą 689, ale na miejscu są służby i to one kierują ruchem. I jeszcze jedna trasa, autostrada A1 w województwie łódzkim pomiędzy Kamieńskiem a Piotrkowem Trybunalskim. Utrudnienia utrzymują się na jezdni w kierunku Gdańska. Chodzi o kilometr 374, gdzie auto osobowe uderzyło w bariery. Mamy zwężenie w kierunku Gdańska właśnie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Czekamy także na informacje od Was w naszej aplikacji.

0: Na zegarze już prawie godzina 14. Rzućmy okiem na mapy pogodowe.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: No i cóż, słońce i upał i na razie bez większych zakłóceń. Jednak późnym popołudniem sytuacja zacznie się zmieniać. Przede wszystkim na północnym zachodzie pojawią się chmury, a wraz z nimi burze z przelotnymi deszczami. Miejscami ten deszcz będzie intensywny, a także może pojawić się grad. To jeden z najgorętszych dni. Temperatura w większości kraju od 34 do 39 stopni. Lokalnie na zachodzie może przekroczyć 40 stopni. Zresztą są takie zdjęcia, które wy przesyłacie, że ta temperatura już przekroczyła 40 stopni. Chłodniej tylko nad morzem i w rejonach podgórskich, tam około 30. Wiatr będzie słaby, ale w czasie burz może nagle przybierać na sile. W porywach osiągnie do 80 km na godzinę, lokalnie nawet do 100. A w trakcie burz może też spaść spora ilość deszczu, do około 25 litrów na metr kwadratowy. Noc nie przyniesie dużej poprawy. W wielu miejscach nadal możliwe będą przelotne opady i burze, szczególnie w centrum i na zachodzie kraju. Temperatura utrzyma się na bardzo wysokim poziomie w nocy, od 20 do 25 stopni, co oznacza noc tropikalną. Jedynie w rejonach górskich będzie nieco chłodniej.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: No to mamy.

wymagającą pogodę z upałem, który będzie, jest dla wielu uciążliwy, ale także burze się pojawią, które miejscami mogą być gwałtowne. Tak to można wszystko podsumować. Minuta po godzinie 14:00. Polskie Radio Kierowców. Ruszamy dalej. Teraz Michael Jackson.

0: 42 stopnie. Krasny staw. Pozdrawiam wszystkich i uważajcie na siebie. Adrian z Podkarpackiego. Jeśli chodzi o pozostałe informacje jeszcze temperaturowe, to zerknijmy sobie na mapę oficjalną IMGW, żeby sprawdzić, gdzie jest aktualnie najcieplej. Według map i według tych czujników temperatur od IMGW teraz mamy w Toruniu 37,8, a w Kołobrzegu 25 stopni, mniej więcej. Ale tak jak słyszymy od Was, w wielu miejscach już temperatura przekroczyła 40 stopni Celsjusza. 10 po 14, sprawdźmy co na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A niestety na drogach już zaczyna się dziać coraz więcej niedobrego. Mamy sporo korków i sporo utrudnień związanych z wypadkami i między innymi o tym informują Państwo zza kierownicy. Słuchamy.
3: Chciałbym poinformować, że autostrada do wysokości Kamieńsk-Piotrków jest zablokowana zaraz na wjeździe na węzeł Kamieńsk. Jest tam wypadek, są dwa samochody. Auto stoi w poprzek, także to ten korek trochę potrwa. Proponuję zjazd w Kamieńsku na, jeżeli się uda, na 91, albo już w Radomsku zjeżdża na 91. Pozdrawiam, życzę wszystkim spokojnej drogi.
2: Bardzo, bardzo dziękujemy. Również oczywiście życzymy wszystkiego dobrego, spokojnej trasy. I do wypadku doszło nie tylko na autostradzie A1 w województwie łódzkim, ale także na ekspresowej 7 w województwie warmińsko-mazurskim. Nie mamy jeszcze dokładnych informacji o tym, co się tam wydarzyło, ale wiemy, że pomiędzy węzłami Grunwald a Waplewo, czyli no powiedzmy niedaleko Olsztynka, mamy częściową blokadę w kierunku Warszawy. Już teraz utworzył się tam spory kilkukilometrowy korek, który już na węźle Grunwald się zaczyna.

0: Cały czas utrudnienia utrzymują się na drodze krajowej numer 12 pomiędzy Lesznem a Wschową, niedaleko miejscowości Lasocice. Tutaj zderzyły się dwa samochody osobowe i na kilometrze 161 obowiązuje ruch jednym pasem na zmianę. Sporo spowolnień i sporo korków także na południu naszego kraju, w województwie małopolskim czy śląskim. Zakopianka jest może nie zakorkowana, ale zatłoczona na fragmencie podhalańskim, ale także wolniej jedzie się na krajowej jedynce pomiędzy Pszczyną a obwodnicą Bielska-Białej czy na trasie wojewódzkiej 941 pomiędzy Ustroniem a Wisłą. Jeszcze jedna informacja, Mazowsze, autostrada A2. Tutaj pojawiły się utrudnienia pomiędzy węzłami Pruszków a Grodzisk Mazowiecki na jezdni w kierunku Poznania.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Witam, co do temperatury to Karolina i Marcin z Volvo wyruszyli z Włodawy do Drohiczyna na plażę nad Bugiem. Dziś za pomocą skutera Piaggio Beverly 400 IE, czyli dziś lewa w górę i temperatura w Białej pokazuje ochoczo 41 stopni, ale między miasteczkami jest chłodniej, bo lasy tylko 39 stopni, więc pozdrowienia dla podróżujących autami bez klimy. Jesteśmy z wami. Aktualnie postój w lesie, bo cień na nawodnienie i by trochę maszyna odpoczęła. Pozdrowienia dla całej ekipy, a ruch na drodze mały i pozostało 30 minut jazdy. Jakie przyjemne popołudnie. Serdecznie pozdrawiamy Karolinę i Marcina.

No i mamy wakacje, a w związku z tym urlopy, na które czekaliśmy cały rok. Będziemy pokonywać setki, tysiące kilometrów po drogach szybkiego ruchu, ale także po drogach małych miast czy wsi. Wydawałoby się, że pasy bezpieczeństwa to jest oczywista oczywistość i tak naprawdę, by spełnić pierwszy, podstawowy i najprostszy warunek dotyczący bezpieczeństwa na drodze, musimy poświęcić temu 3 sekundy. Tylko 3. A jednak dla niektórych szkoda czasu, bo przecież już blisko albo jest niewygodnie. O tym, czy zapinamy pasy, Robert Killen rozmawiał z Piotrem Leńczowskim, byłym policjantem.

0: instruktorem doskonalenia jazdy.
1: No ja myślę, że dużo się zmieniło. Jeszcze dwie dekady temu faktycznie można było złapać kierowcę, który jechał bez pasów. Mhm. Dzisiaj te młode pokolenia właściwie chyba nie wyobrażają sobie wsiąść i nie zapiąć pasów, a rozpocząć jazdę. Także dużo się zmieniło.
2: A te starsze pokolenia?
1: Myślę, że też już z automatu to robią, dlatego że wymusiła to nie policja, nie przepisy, tylko wymusiły to nowoczesne samochody, które po prostu mają tak głośny dźwięk alertu, że no nie jesteśmy w stanie jechać samochodem bez zapiętego pasa, bo to tak głośno piszczy, że można po prostu zwariować. I proszę popatrzeć, no to genialne rozwiązanie, bardzo proste, po prostu dźwięczek, który nie pozwala ci jechać, bo jest dokuczliwy. No i on spowodował, że jednak ludzie te pasy zapinają, a zapinamy je nie tylko dla siebie, żeby siebie w razie wypadku czy kolizji nie pokaleczyć, ale proszę też pamiętać, że no jednak każde auto z przodu ma szybę. Mhm. I jeżeli będzie duży impet uderzenia, co ja wielokrotnie widziałem, no to ludzie niestety wypadają przez te szyby, potrafią wypaść na jezdnię i pokaleczyć jeszcze zupełnie niewinne osoby. Już nie mówię o takich śmiałkach, co głową szybę wybijali. Tak.
2: To prawda, ale niektórzy twierdzą, paradoksalnie, wbrew temu, co pan twierdzi, że lepiej wypaść z auta, niż być w nim uwięzionym.
1: To jest jeden z mitów. No niestety jest to mit, to jest powtarzane, już ja to słyszę chyba trzecią dekadę. To są głupoty, które wygadują po prostu ludzie, którzy tak naprawdę nie mają doświadczenia. Gdzieś tam jakąś historyjkę słyszeli, że ktoś nie miał pasów i dlatego przeżył. Drodzy Państwo, ja tych wypadków widziałem trochę i to potwierdzi każdy strażak, który jeździ. Ci ludzie często strażakom na rękach umierają. Drodzy Państwo, pasy ratują właściwie w 99% ludzi. To jest naprawdę 1% przypadków, że ktoś wypadł rzeczywiście z samochodu, po czym samochód, nie wiem, stoczył się jeszcze gdzieś z pobocza i powiedzmy wpadł, nie wiem, gdzieś do jakiejś rzeki przerębla, nie wiem, spadł z wiaduktu. To są naprawdę, można to w bajki włożyć. Pasy niesamowicie nas ratują, to jest jedno z najlepszych zabezpieczeń. Proszę sobie wyobrazić, że już przy prędkości 64 km na godzinę, czyli to jest maksymalna prędkość, gdzie robi się testy Euro NCAP, bo więcej się nie rozpędza tych samochodów. Średni mężczyzna ważący 84 kg uderza w deskę z siłą 2,5 tony. No możecie zresztą sobie każdy swoją wagę pomnożyć razy 300, no i wam wyjdzie w newtonach, więc mniej więcej możemy najprościej swoja waga razy 3 i wyjdzie wam w tonach, ile, jaką siłą przywalicie w deskę rozdzielczą.
2: Jeżeli nie będziecie mieć zapiętych pasów bezpieczeństwa, które tak naprawdę współdziałają również z innymi systemami ochrony na życie, naszego życia w samochodzie. Skoro pan powiedział o tych głupotach, czyli że lepiej wypaść z auta, niż być uwięzionym, to jedna głupota, a kolejne głupoty powtarzane przez przeciwników pasów, panie Piotrze?
1: No, idą tutaj jakby w obszar wolności obywatelskiej, że dlaczego mam nie zapinać. No, w Stanach Zjednoczonych faktycznie są takie, są niektóre stany, gdzie tych pasów nie zapinają, ale nie wiem, czy każdy wie, że właśnie specjalnie na te stany samochody, które są tam produkowane do sprzedaży, mają też o wiele większe poduszki powietrzne, bo te amerykańskie samochody właśnie w tych stanach, gdzie nie trzeba pasów zapinać, to poduszka kierowcy ma 80 litrów, a poduszka pasażera ma 160 litrów, gdzie w porównaniu w Europie poduszka europejskiego kierowcy w europejskiej wersji samochodu ma między 35 a 45 litrów, a pasażer ma między 60 a 75 litrów, czyli mamy dwa razy mniejsze, nawet trzy razy mniejsze te poduszki. No i tutaj ci, co ściągają też samochody ze Stanów, kupują tam wyprodukowane auta, też warto, żeby wiedzieli o tym, bo nierzadko nie wiedzą, że ta poduszka jest po prostu jak
2: no to
1: jak
2: bardzo
1: półuszka.
2: Ciekawe, co pan mówi, panie Piotrze, to możemy w takim razie, nie wiem, produkować na Europę też samochody z większymi poduszkami, jak te poduszki większe dają radę zamiast pasów?
1: No tak, tylko że ona się, ta poduszka większa tam się otwiera wtedy, kiedy pasy nie są zapięte, żeby go zatrzymać, żeby nie wypadł przez szybę, żeby komuś jeszcze krzywdy nie zrobił swoim cielskiem. Natomiast my w Europie mamy poduszki po to, żeby nie zniszczyć twarzy, głowy, szyi, ale pod warunkiem, że mamy pas zapięty, bo ona się inaczej nie otworzy. A niestety tutaj jest bardzo duża niewiedza zwykłych kierowców. kierowców, którzy kupują w salonach samochody albo gdzieś w komisach, nikt im tego nie tłumaczy, a niestety poduszka się nie otworzy w europejskiej wersji, jeżeli pas nie jest zapięty.
2: Dokładnie tak.
1: W przeciwieństwie do tamtej. Tak.
2: Dokładnie tak. Trzeba zapinać pasy, żeby uaktywnić niejako wszystkie systemy bezpieczeństwa, czyli poduszki powietrzne, pirotechniczne napinacze, które

0: nas także chronią.
1: To kluczowe, a więcej o bezpieczeństwie za kilka minut. Przypomnijmy, to rozmowa Roberta Kilena z Piotrem Leńczowskim, byłym policjantem i instruktorem doskonalenia jazdy.

0: Radyjko się cieszy, jak dostaje takie wiadomości. Dzień dobry, Radyjku. Droga z Mławy do Olsztyna jest przejezdna. Pozdrawiam wszystkich cierpliwych kierowców. Napisał nasz słuchacz. Dziękujemy za te informacje. I jeszcze jest pytanie. Kubo, dlaczego nie ma informacji na S3 kierunek Szczecin za węzłem Goleniów? Wypadek i długi korek.
1: No tak, no to już jest po pierwsze informacja, bo przeczytałeś, prawda? A poza tym, no rzeczywiście dużo się dzieje i czasami przez 2 minuty serwisu drogowego nie można o wszystkim powiedzieć. A naprawdę się dużo niedobrego dzieje, więc ta niedziela po południu już się zaczyna raczej nieciekawie, ale będzie, zaraz w ogóle od tego zacznę.
0: No to teraz wszystkie aktualne informacje.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: I rzeczywiście ekspresowa trójka w województwie zachodniopomorskim pomiędzy Goleniowem a Szczecinem jest częściowo zablokowana w kierunku stolicy województwa zachodniopomorskiego, niedaleko węzła Kliniska, dokładnie pomiędzy Goleniowem właśnie a węzłem Kliniska. I tutaj obserwujemy po pierwsze kilkukilometrowy korek, który zaczyna się jeszcze przed węzłem Goleniów w południe. No i po drugie oczywiście najlepiej by omijać ten fragment i kierować się na pobliskie trasy lokalne, oczywiście w miarę możliwości, ale

0: Bo można to robić na wysokości Goleniowa i kierować się na trasy wojewódzkie numer 141, chociażby potem 142 i wrócić na ekspresową trójkę czy autostradę A6 na węźle Rzęśnica. Tyle w województwie zachodniopomorskim, bo mamy informację o poważnym utrudnieniu, poważnym zdarzeniu także w województwie lubelskim na trasie ekspresowej S17 pomiędzy węzłami Żyżyn a Skrutki, niedaleko kilometra 99, doszło do wypadku 4 pojazdów osobowych. 2 osoby zostały w tym zdarzeniu ranne, trasa jest zablokowana i zalecany jest objazd na węźle Żyżyn na starą 17 i wtedy można na trasę ekspresową wrócić na węźle Skrutki. Na ekspresowej 7 w województwie warmińsko-mazurskim auto osobowe wjechało w bariery niedaleko węzła i miejscowości Waplewo, a zatem pomiędzy Olsztynkiem a Nidzicą. Na 11 kilometrze doszło właśnie do tego zdarzenia i mamy informację, że trasa w kierunku Warszawy jest tam zablokowana i także tam obserwujemy dość spory korek. I jeszcze województwo pomorskie, trasa wojewódzka numer 216-215 także. To są właściwie 2 sąsiednie drogi. One są zakorkowane i zatłoczone. Niedaleko Karwi, Jastrzębiej Góry, Chłapowa, Rozewia, Władysławowa, Chałup, Kuźnicy, Jastarni, Juraty, Pucka i Helu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Pozdrawiamy z trasy na S3 z Zielonej Góry w stronę Legnicy 42 stopnie, temperatura asfaltu około 60 stopni. Nawadniajcie się i szerokości Maja i Mateusz i oczywiście jak najbardziej ta rada, trzeba sobie ją dzisiaj wziąć do serca. Mamy 27 minut do godziny 15. Za kilka minut wrócimy jeszcze do rozmowy Roberta z ekspertem do spraw bezpieczeństwa a propos zapinania pasów.

0: Pasy bezpieczeństwa. Zapinamy, klik i jedziemy. Zgodnie z polskim prawem kobieta w widocznej ciąży nie musi zapinać pasów bezpieczeństwa. Eksperci i lekarze są jednak zgodni. W trosce o zdrowie i życie dziecka pasy należy zapinać zawsze. To one redukują ryzyko ciężkich obrażeń o 50% i chronią przed uderzeniem w kierownicę czy szybę. O tym i innych mitach dotyczących zapinania lub niezapinania pasów Robert Killen rozmawiał z ekspertem do spraw bezpieczeństwa, byłym policjantem Piotrem Leńczowskim.
1: Rzeczywiście, jeżeli chodzi o w ogóle temat kobiet w ciąży, no to jest to faktycznie jeden z najbardziej kontrowersyjnych tematów. Tutaj bardzo często ludzie nie do końca wiedzą, jak to rzeczywiście powinno być i jak jest naprawdę. A w rzeczywistości te kobiety no muszą być przypięte do fotela w samochodzie, bo jeżeli nie będą, to zginie nie tylko dziecko, które jeszcze jest nienarodzone, ale również zginie kobieta. I tak niestety bardzo często się działo, kiedy nawet dochodziło do uderzeń z prędkości, wydawałoby się, miejskich 50 na godzinę, ale jeżeli kobieta mocno uderzyła głową na przykład o słupek rozdzielający szyby, dodatkowo wpadła, zsunęła się z fotela pod deskę, została zmiażdżona, no, często nie było już nawet o czym mówić. Nie, szczerze powiedziawszy, nie było co ratować. Natomiast, drodzy Państwo, jak najbardziej zapinamy pasy, natomiast kobiety powinny wiedzieć, że prawidłowe to ułożenie pasów powinno być takie, żeby pas biodrowy szedł głęboko pod brzuchem, czyli brzuszek na wierzchu, pas pod spodem i pas oparty na kościach miednicy. I rzeczywiście, tak jak pan wspomniał, są specjalne adaptery, tylko warto kupować adaptery tych sprawdzonych marek, najczęściej z rynku skandynawskiego, gdzie rzeczywiście ten adapter ściąga ten pas pod brzuch, niejako

0: jako siedzi się na tym adapterze i one powodują, że po prostu kiedy jedziemy samochodem, ten pas, no, kiedy na przykład odwracalibyśmy się, nie wiem, gdzieś do tyłu, czy brali kubek z kawą, to on się nie będzie nam po prostu w taki niezamierzony sposób na ten brzuch przesuwał, więc tak naprawdę ten adapter służy do tego, żeby komfortowo jechać, natomiast pas po prostu musi być wpięty, zakotwiczony. I oczywiście warto jeszcze tutaj zobaczyć, bo ja wcześniej mówiłem o tym, że jeżeli pas nie będzie zapięty, to poduszka się nie otworzy. Oczywiście zdarzają się takie samochody, bo to są jeszcze te stare systemy SRS-y, gdzie on ważył pasażera. Dzisiaj oczywiście też to się dzieje, bo komputery są jeszcze nowsze i sprytniejsze, bardziej inteligentne. Właściwie dzisiaj mamy same inteligentne pasy już w samochodach. Auta są naszpikowane elektroniką, ale trzeba sprawdzać, czy rzeczywiście nasz samochód nie ma tego algorytmu, dlatego też z reguły uczy się, że faktycznie, jeżeli pasa nie zapniemy, może poduszka przy małych prędkościach nie zadziałać. No, wiadomo, to jest też tak zrobione, żeby przy najeździe na krawężnik ona nie wystrzeliła. I zależy od kąta uderzenia też, bo jeżeli jest to idealnie frontalny atak, no to wiadomo, że zawsze ta poduszka będzie się otwierać i tutaj może tak być, że nawet jeżeli nie będzie pas zapięty, ona może wystrzelić przy dużym impecie uderzenia. Natomiast ważne, że kiedy przewozimy dziecko na przednim fotelu, poduszkę się dezaktywuje i również zaleca się to często robić, jeżeli kobieta jest już w bardzo wyraźnej, widocznej ciąży, no żeby po prostu ta poduszka z tym brzuchem się nie zderzyła na samej końcówce, a poduszka otwiera się prawie 300 km na godzinę, więc no tak. Jest to też istotne i warto, żeby fotel był odsunięty maksymalnie do tyłu, jeżeli kobieta już z dużym brzuchem w zaawansowanej ciąży siedzi nam z przodu, więc to jest też istotne.
1: No, siedzi na fotelu pasażera, bo jeżeli prowadzi, to... To nie możemy
0: jeżeli
1: wyłączyć.
0: Prowadzi, to trzeba no właśnie, jeżeli prowadzi, to tu jest problem, bo nie zawsze da się zdezaktywować poduszkę, jeżeli właśnie. Nie ma tego w menu samochodu. Więc tu jest kłopot. Raczej kobieta powinna być przewożona jako pasażer, jeżeli jest w ciąży. Sama już kierować w widocznej, zaawansowanej nie powinna. Mhm.
1: I jeszcze jeden mit. Po mieście, czy tam do sklepu, po bułki, jak wsiadamy tylko na chwilę do sklepu, to nie ma sensu zapinać pasów bezpieczeństwa. Tak mówią niektórzy.
0: No tak mówią, ale niestety najczęściej te wypadki i to często śmiertelne zdarzają się w adresie, w kodzie zamieszkania. To jest aż przerażające, bo jak się sprawdza statystyki wypadków, bardzo często właśnie rozbijamy samochód na ulicach, które znamy. Czyli wydawałoby się, że przecież ja wiem, gdzie tu jest nawet każda dziura w drodze i właśnie tam tracimy czujność i tam rozbijamy samochody. I czasem niewinna kolizja, ale uderzenie głową, drodzy Państwo, przy nawet 30 paru na godzinę, to może być przeciążenie wartości 15G, jeżeli nie mamy zapiętych pasów. A drodzy Państwo, 15G, to ja może dam dla porównania. Na pewno większość z Was była w jakimś, na jakimś roller coasterze, w jakimś parku rozrywki, to roller coaster to jest 4G, drodzy Państwo, to jest tylko 4G. My podczas kichania mamy 2,9G, a przy uderzeniu z prędkości 64 km mężczyzna ważący, jak już mówiłem, 84 kilo, to jest równe 30G. Czyli to jest właściwie, można tego nie przeżyć, a prędkość jest, wydawałoby się, niewielka.
1: No właśnie. Pamiętajmy również, że pasy ratują życie tylko raz. Podobno nawet po jakiejś drobnej stłuczce trzeba je wymienić, to prawda, panie Piotrze?
0: Bardzo często tak jest, jeżeli mamy pirotechniczne napinacze. One rzeczywiście podlegają wymianie, no bo one otwierają się tylko raz, jeżeli ładunek się zdetonuje. Natomiast dzisiaj w nowoczesnych samochodach mamy napinacze elektryczne i w większości aut elektrycznych już takie są, więc kto taki samochód ma, to nieraz czuje, że przy gwałtownym hamowaniu czy takim mocniejszym hamowaniu napinacz z pasem ściąga go do fotela. Jest to bardzo wyraźne, czuć to, a więc wiadomo, że system wtedy działa. Natomiast pasy, jeżeli rzeczywiście byłyby przy dużym impecie naciągnięte, a one średnio mają 5-6 cm, a potrafią się naciągnąć, no naprawdę, nawet do 1 cm. Ludzie często mają przez miesiąc czasu jeszcze ślady po wypadku. Widać wtedy, że jechali w zapiętych pasach. I z nimi jakbyście pogadali, to oni wszyscy jednakowo odpowiedzą, że dzięki pasom przeżyli, a nie, że dzięki temu, że mieli zapięte pasy, to teraz mają problemy. Właśnie jest zupełnie odwrotnie. Dzięki temu, że mieli zapięte pasy, to żyją, chodzą, rehabilitują się. A gdyby pasów nie mieli, to prawdopodobnie byłoby już dawno po pogrzebie.
2: Z Piotrem Leńczowskim, byłym policjantem, instruktorem doskonalenia jazdy, rozmawiał Robert Kilen.

0: Za 10 minut będzie 15, to jest Polskie Radio Kierowców. Sprawdźmy, co dzieje się na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Na ekspresowej trójce w województwie zachodniopomorskim pomiędzy Goleniowem a Szczecinem mamy bardzo poważny kilkukilometrowy korek właśnie w kierunku Szczecina, a to dlatego, że na kilometrze 76, dokładnie pomiędzy węzłami Goleniów Południe a Kliniska Wielkie, auto osobowe uderzyło w bariery. Zablokowany jest tam jeden pas właśnie w kierunku Szczecina. I to niestety nie jedyne utrudnienia na tej trasie, o czym właśnie informują Państwo zza kierownicy. Słuchamy.
3: Dodatkowo jeszcze S3 Zamyślibożem w stronę Szczecina, też wypadek i się już duży korek tworzy.
2: Mamy informację, że najprawdopodobniej ekspresowa trójka właśnie w pobliżu Myśliborza jest zablokowana w kierunku Szczecina. Uwaga na trasie ekspresowej S7 w województwie warmińsko-mazurskim. Tutaj pomiędzy Olsztynkiem a Nidzicą auto osobowe wjechało w bariery na jezdni w kierunku Warszawy. Do zdarzenia doszło na kilometrze 11, niedaleko miejscowości i węzła Waplewo. Jezdnia była zablokowana w kierunku Warszawy. W tej chwili ruch w kierunku stolicy właśnie odbywa się tylko pasem prawym, a więc już blokady nie ma, no ale o niestety cały czas po spory korek, właściwie wielokilometrowy korek, właśnie się tam utrzymuje zdecydowanie wolniej.

0: już jedzie się za Olsztynkiem. Jeszcze trasa ekspresowa S17 w województwie lubelskim pomiędzy Lublinem a Warszawą. Tutaj mamy całkowitą blokadę pomiędzy węzłami Żyżyn a Skrutki. Zderzyły się tam 4 samochody osobowe, 2 osoby zostały w tym zdarzeniu ranne i ruch kierowany jest na objazd na starą drogę numer 17.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Odstępy ratują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie zrozumiałeś, bo nie zachowałem właściwych odstępów między słowami. A mówiłem, że odstępy ratują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. Autostrada Wielkopolska.
3: To była reklama.

0: I my. I oni. I oni.
1: Nie wygładzamy dróg, ale z nami przyjemnie się jedzie. PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: Na zegarze już prawie godzina 15. Czas sprawdzić, jak będzie wyglądać pogoda.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A zmieni się, zwłaszcza jeśli chodzi o północny zachód. Tymczasem skupmy się na tym, co tu i teraz. W wielu regionach Polski termometry pokazują już ponad 35 stopni, a miejscami na zachodzie kraju temperatura zbliża się do 40. To dzień, w którym warto unikać długiego przebywania na słońcu i pamiętać o regularnym nawadnianiu organizmu. Pogoda przez większą część dnia pozostanie spokojna, dominuje słońce i tylko niewielkie zachmurzenie. Jednak z każdą kolejną godziną warto spoglądać w niebo, zwłaszcza jeśli są Państwo na północnym zachodzie kraju. To właśnie tam późnym popołudniem zaczną rozwijać się burze. Nie będą to zwykłe letnie opady. Burzą może towarzyszyć intensywny deszcz, lokalnie grad i bardzo silny wiatr. Porywy mogą osiągać 80 km na godzinę, a punktowo nawet około 100. W krótkim czasie może spaść do 25 litrów deszczu, dlatego lokalnie możliwe są utrudnienia na drogach i krótkotrwałe podtopienia. Jeśli planujecie podróż lub wypoczynek na świeżym powietrzu, szczególnie w zachodniej i północno-zachodniej Polsce, warto zakończyć aktywność przed nadejściem burz i na bieżąco śledzić komunikaty pogodowe. Najbliższa noc również będzie bardzo ciepła. W większości kraju temperatura nie spadnie poniżej 20 stopni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A to oznacza oczywiście noc tropikalną. Miejscami nadal mogą występować burze, dlatego pogoda jeszcze długo nie będzie chciała się

uspokoić. Godzina 14.40, droga krajowa 77, Stalowa Wola, Jarosław. Rejon Leżajska, temperatura 37 w cieniu, a w słońcu poza zakresem pomiarowym. Chłodzenie to klimatyzacja, w wodzie lub pomieszczeniach izolowanych w domu. Samochód na postoju natychmiast nagrzany na maksa. Podczas jazdy reakcje mogą być opóźnione.

0: 10 minut po godzinie 15 i pamiętajmy o tym, że temperatura dzisiaj bardzo wysoka, w związku z tym liczy się to, żebyśmy byli w jak najlepszej kondycji, czyli warto się nawadniać, no i robić sobie częstsze przerwy, bo tak jak zauważył zresztą nasz słuchacz, te reakcje mogą być opóźnione, w związku z tym absolutnie dbamy dzisiaj bardzo mocno o to, żeby to skupienie zachować na najwyższym poziomie. 11 już prawie po 15, czas sprawdzić co na drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Tragiczny wypadek na ekspresowej trójce w województwie zachodniopomorskim pomiędzy węzłami Myślibórz a Pyrzyce. Na kilometrze 35 doszło do karambolu czterech autoosobowych. Mamy informację, że jedna osoba zginęła w tym zdarzeniu, a trzy osoby zostały ranne. W kierunku Szczecina jezdnia jest częściowo zablokowana i oczywiście obserwujemy tam dosyć poważny korek. Ten fragment ewentualnie można omijać jeżdżając z ekspresowej trójki na węźle Myślibórz i kierując się na trasę wojewódzką numer 119 w kierunku na północ, oczywiście w kierunku na Pyrzyce w tej chwili i można wrócić na ekspresową trójkę właśnie na węźle Pyrzyce. To nie jedyne utrudnienia na tej trasie, bowiem pomiędzy Goleniowem a Szczecinem na kilometrze 76 auto osobowe uderzyło w bariery. W tym zdarzeniu dwie osoby zostały ranne i mamy tam zwężenie w kierunku Szczecina. Dokładnie chodzi o kilometr 76 pomiędzy węzłami Goleniów Południe a Kliniska Wielkie. Ekspresowa 17 w województwie lubelskim jest nadal zablokowana w kierunku Warszawy pomiędzy węzłami

0: Żyżyn, a skrótki. Tutaj na kilometrze 99 doszło do wypadku czterech aut osobowych i ruch kierowany jest na objazd na starą 17 na węźle Żyżyn. I jeszcze województwo mazowieckie, tutaj coraz większy ruch, chociażby na trasie numer 61 i drodze numer 631 w pobliżu Zegrza i w pobliżu Nieporętu. Tutaj wręcz mamy korki, a na krajowej siódemce przed Warszawą od strony Płońska także jedzie się zdecydowanie wolniej na fragmencie kilkunasto wręcz kilometrowym.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 13 minut po 15. Nasza aplikacja cały czas do Waszej dyspozycji i także płyną od Was informacje. Słuchamy.
3: I kolejny wypadek na S17. Wracałem z trasy, ostatnio stałem przed Lubinem, a teraz stoję przed Puławami, przed Żyżynem. Niestety korkuje się niesamowicie na zjeździe na Żyżyn Puławy z S17. Niestety policja stoi i nie pomaga. Prośba o to, żeby jednak trochę kierowali tym ruchem, bo zjazd jest tylko z jednego pasa w lewo, w prawo na Żyżyn Puławy, a tutaj normalnie już pasem zieleni ludzie jadą po to, żeby tylko, aby przyspieszyć dwa samochody. Prośba do policjantów, którzy tam stoją, żeby jednak trochę zaczęli kierować tym ruchem.
2: Bardzo dziękujemy za ten głos i miejmy nadzieję, że także ten apel dotrze do policji. I jeszcze jeden słuchacz.
4: Dzień dobry, w to upalne popołudnie, temperatura 38 stopni. Pozdrawiam wszystkich kierowców, przed którymi długa trasa, przede mną bardzo długa. Ja melduję się z węzła Blachownia na A1. Mój cel to Gdynia. Także będę się odzywał z A1, jeżeli zauważę coś niebezpiecznego, niepokojącego. Wszystkim życzę dotarcia do celu. Pozdrawiam Polskie Radio Kierowców. Bez Was jazda byłaby smutna. Zmieniam troszeczkę powitanie i pożegnanie. Życzę wszystkim przyjemnej jazdy. Wojtek i Diego z Prosida. Trzymajcie się. Do usłyszenia.
2: No to pozdrawiamy i pana, i pasażera pieska w tym przypadku. Szerokości i będziemy bardzo wdzięczni za informacje z A1. My tymczasem jedziemy dalej. Kwadrans po godzinie 15. O, proszę bardzo.
1: Reklama.
5: Tu Polskie Radio Warszawa.
1: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
6: To była reklama.

0: Wraz z początkiem wakacji policja zatrzymała już pijanego kierowcę autokaru, który miał zawieźć dzieci na szkolną wycieczkę. Badanie wykazało ponad promil alkoholu w organizmie. W powiecie brzeskim w godzinach porannych funkcjonariusze pojechali na miejsce zbiórki uczniów, aby przeprowadzić rutynową kontrolę autokaru. Sprawdzono stan techniczny pojazdu oraz trzeźwość kierowcy. Badanie alkomatem wykazało, że 48-letni mężczyzna znajdował się pod wpływem. Kierowcy grozi kara do 3 lat więzienia oraz sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Na miejsce wezwano innego kierowcę, dzięki czemu młodzież mogła bezpiecznie wyruszyć w podróż. Policjanci przypominają i zachęcają organizatorów wycieczek do zgłaszania potrzeby przeprowadzenia kontroli autokarów. Takie działania pozwalają uniknąć niebezpiecznych sytuacji i zwiększają bezpieczeństwo uczestników wyjazdów. Tysiące dzieci albo są, albo wyruszą za chwilę na kolonie, obozy, na wycieczki. Dlatego przypominamy rozmowę na temat kontroli autokarów z komisarzem Antonim Rzeczkowskim.
1: Co zrobić, jak na przykład rodzice się niepokoją, że autokar, który wkrótce będzie wiózł na jakiś wakacyjny wypoczynek, no, nie budzi zaufania?
2: No to jest bardzo dobre pytanie i odpowiedź na to pytanie jest prosta. Możemy poprosić o przyjazd policjantów na miejsce, w które jest podstawiony autokar i policjanci ruchu drogowego dokonają kontroli takiej doraźnej tego autobusu, sprawdzą jego stan techniczny, obowiązkowe wyposażenie, uprawnienia kierowców, ich stan psychofizyczny, czas pracy, ale też w okresie wakacji, i tutaj myślę, że to jest kluczowe, w Biurze Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji został opracowany wykaz punktów kontroli autobusów. Ten wykaz jest już dostępny, jak wejdziemy na stronę policja.pl, czy na strony internetowe poszczególnych komend wojewódzkich policji. Tam możemy na tym wykazie znaleźć miejsca, w których są takie kontrole prowadzone regularnie.
1: Czyli kierujemy ten autokar tam do tego punktu i tam go sprawdzają, tak?
2: Tak, zanim autobus przyjedzie na to miejsce docelowe, z którego już dzieci, młodzież będą wyjeżdżały na wakacje, autobus kierujemy na miejsce, które jest już wcześniej
1: ustalone. Taki paradoks, panie komisarzu, bo rodzice na przykład mogą nie znać tego autokaru, nie wiedzieć, jak on wygląda i dopiero jak podjeżdża po dzieci, budzi obawy i myślą sobie, ojejku, ten autokar nie wygląda dobrze. Co wtedy możemy zrobić?
2: No jeżeli ten autobus przyjedzie na miejsce, budzi nasze obawy, to wtedy jak najbardziej możemy dzwonić na numer 112 i prosić o to, żeby na miejsce przyjechał patrol policji. Przy czym wtedy musimy liczyć się z tym, że może być pewne opóźnienie, bo jeżeli nie będzie żadnej wolnej załogi, policjanci będą realizować inne czynności, no to dopiero po ich zakończeniu będą mogli przyjechać i sprawdzić taki autobus. Natomiast dużo wcześniej już wiadomo, jaki autobus zostanie podstawiony przez przewoźnika, czy też biura podróży, czy dyrekcje szkół. Dużo wcześniej podpisują już umowy z firmami przewozowymi i dużo wcześniej wiemy już, jaki to jest autobus i wówczas możemy zażądać, żeby ten autobus w momencie, gdy przyjedzie już po nasze dzieci, miał aktualny protokół kontroli i ta kontrola zostanie właśnie wykonana w tym punkcie kontroli autobusów, gdzie będą policjanci pełnili służbę, często wspólnie z inspektorami transportu drogowego i takie kontrole będą się właśnie odbywały.
1: Czyli może tak naprawdę najlepiej dla kierowcy takiego autokaru albo przewoźnika, żeby takie zaświadczenie z kontroli miał już ze sobą, prawda? Wtedy jak budzi obawy, to pan kierowca wyciąga papierek, proszę bardzo, autokar został skontrolowany, wszystko jest w porządku.
2: Policjanci w trakcie kontroli sporządzają protokół stosowny i oczywiście jeden z egzemplarzy

0: Tego protokołu jest dla kierującego pojazdem. Myślę, że jeżeli kierujący będzie miał przy sobie taki protokół z tego konkretnego dnia, kiedy właśnie odbywa się wyjazd autobusu, będzie to wystarczającym dowodem na to, że autobus został poddany kontroli, zarówno autobus, jak i też kierujący. Ale też pamiętajmy, no jeżeli coś wzbudzi nasze wątpliwości, czy związanego właśnie ze stanem technicznym pojazdu, czy ze stanem psychofizycznym osób, które kierują tym autobusem, wówczas oczywiście możemy dzwonić na numer alarmowy 112. Bezpieczeństwo tutaj jest kluczowe i powinniśmy zadbać o to, żeby takie kontrole właśnie zlecać policjantom, no bo nasze dzieci później tym autobusem często jadą kilkaset kilometrów.
1: No to jeszcze przypomnimy, jeżeli nie usłyszeliście, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, konkretnie jak to zrobić i kiedy to zrobić, bo jak się okazuje, w momencie wyjazdu dzieci na kolonie czy na obozy może być to utrudnione ze względu na dłuższy czas oczekiwania na patrol policji. Jak zrobić to, żeby tego oczekiwania nie było? O tym porozmawiamy z komisarzem Antonim Rzeczkowskim za parę minut.
2: No to oczywiście o kontrolach jeszcze sobie porozmawiamy i wrócimy do tego tematu. Tymczasem wielka wyprawa maluchów. Pozdrowienia z trasy właśnie wielkiej wyprawy maluchów. Załoga numer 32, Norbert, Paweł i dwa słonie, Kostek i Termi. No to szerokości życzymy i także serdecznie pozdrawiamy.

0: No to szybki powrót na drogi i sprawdzamy aktualną sytuację.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Ekspresowa 17 w województwie lubelskim pomiędzy Lublinem a Warszawą nadal jest zablokowana pomiędzy węzłami Żyżyn a Skrutki. To w związku z karambolem czterech autosobowych, do którego doszło na kilometrze 99. Trasa jest zablokowana, ruch kierowany jest na objazd na starą drogę numer 17 i mamy informację, że w tym zdarzeniu dwie osoby zostały poszkodowane. Na ekspresowej siódemce w Warmińsko-Mazurskiem uwaga pomiędzy Olsztynkiem a Nidzicą, dokładnie w pobliżu węzła i miejscowości Waplewo. Tutaj auto osobowe wjechało w bariery i na kilometrze 11 mamy zwężenie w kierunku Warszawy.

0: Niestety mamy tam także bardzo dosyć poważny kilkukilometrowy korek, który zaczyna się jeszcze zdecydowanie przed węzłem Waplewo. Droga ekspresowa S3 w Zachodniopomorskiem jest częściowo zablokowana w kierunku Szczecina pomiędzy węzłami Myślibórz a Pyrzyce. Na kilometrze 35 zablokowany jest dokładnie jeden pas w związku z tragicznym zdarzeniem z udziałem 4 aut osobowych. Jedna osoba zginęła w tym wypadku, a 3 zostały ranne. Kilometr 35, tutaj doszło do tego zdarzenia i no niestety także tam kilkukilometrowy korek, właściwie od węzła Myślibórz się rozpoczynający i zdecydowanie wolniej jedzie się na odcinku kilkukilometrowym. Jeżeli chodzi o Pomorze, to tutaj mamy korki, to dosyć spore, na trasach wojewódzkich numer 215 i 216, niedaleko Karwi, Jastrzębiej Góry, Rozewia i Władysławowa, ale także Pucka, Redy, Chałup, Jastarni i Juraty. Natomiast jeżeli popatrzymy na południe naszego kraju, czyli trasy podgórskie, tutaj zdecydowanie jedzie się przyjemniej. No może w związku z pogodą nie bardzo, ale w związku z korkami, a właściwie z brakiem korków, to tak, bo właściwie na Zakopiance wzmożony ruch na Podhalu występuje, ale Zakopianka nie jest tam zakorkowana.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A my wrócimy do tematu i odpowiemy na pytanie, jak albo kiedy zamówić kontrolę autokaru. Właśnie wtedy, kiedy nasze dzieci jadą na wycieczkę, na wakacje, na kolonie. Robert Killen rozmawiał na ten temat w tym tygodniu w Polskim Radiu Kierowców z ekspertem. No i posłuchamy sobie o całej procedurze, ale to za kilka minut.

0: W Kołobrzegu teraz najchłodniej 24 stopnie, no i wiadomo, że blisko nad Bałtyk, więc można się absolutnie schłodzić i zrelaksować. Natomiast na drugim końcu tej linii są Słubice z najwyższą temperaturą prawie 39 stopni w cieniu. Mówiliśmy o kontrolach autokarów, to teraz o konkretnych procedurach, no bo policjanci przypominają i zachęcają organizatorów wycieczek do zgłaszania potrzeby przeprowadzania kontroli autokarów. Takie działania pozwalają uniknąć niebezpiecznych sytuacji i zwiększają bezpieczeństwo uczestników wyjazdów. Ten temat w tym tygodniu pojawił się na naszej antenie i Robert Kilian na ten temat rozmawiał z komisarzem Antonim Rzeczkowskim. Zresztą Robert miał też swoje uwagi i spostrzeżenia.
1: Drodzy rodzice, teraz zgłaszam się do tych, którzy chcą kontrolować autokary. Jeżeli tuż przed wyjazdem dziecka na kolonię bądź obóz będzie kontrolowany autokar, to możliwe, ale opóźnienia są też możliwe, powiedział komisarz Antoni Rzeczkowski. Wtedy zgłaszamy, jak jakieś mamy wątpliwości co do kierowcy, stanu kierowcy albo stanu autokaru na 112. Natomiast wcześniej warto zadbać o taką kontrolę autokaru. Można taką kontrolę umówić, można zobaczyć, jak zapamiętałem, na stronie policja.pl punkty, w których takie kontrole się odbywają i po prostu przewodnikowi przekazać wcześniej przed wyjazdem, żeby pojechał, skontrolował się, wrócił i pokazał nam protokół kontroli. Jak wcześniej trzeba to zrobić? Żebyśmy mieli pewność, że wszystko pójdzie dobrze.
2: Te punkty, jeżeli znamy już datę wyjazdu, to tak naprawdę już teraz możemy polecić przewoźnikowi, aby skorzystał z tych punktów kontroli autobusów i podstawił już na miejsce wyjazdu autokar sprawdzony. Więc możemy zadziałać naprawdę dużo wcześniej i wtedy ani przewoźnik nie będzie zdziwiony, ani też policjanci nie będą musieli specjalnie jechać na miejsce, w które autobus jest podstawiony, żeby dokonywać tam kontroli. Te punkty zostały wyznaczone na terenie całej Polski. Mhm. Nie dość, że są dostępne na stronie policja.pl, to też na stronach internetowych komend wojewódzkich, komend miejskich policji, komend powiatowych, więc możliwości na sprawdzenie takiego autobusu jest wiele. I też ja myślę, że tutaj w tym miejscu powinniśmy przypomnieć, że takie sprawdzenie polegające na aktualności badań technicznych polisy OC możemy zrobić my sami, wchodząc na stronę internetową bezpiecznyautobus.gov.pl. Wtedy w podstawowym zakresie będziemy mieli już informacje dotyczące stanu technicznego tego pojazdu. Natomiast oczywiście policjanci nie ograniczają się przy tych kontrolach tylko i wyłącznie do sprawdzenia dokumentów, bo tak jak mówi widzieliśmy tutaj, policjanci sprawdzają układ hamulcowy, zawieszenie pojazdu, stan ogumienia, obowiązkowe wyposażenie, ewentualne wycieki płynów eksploatacyjnych, więc jest to szereg czynności tak naprawdę, które policjanci wykonują i są to czynności czasochłonne, dlatego właśnie najlepiej jest skierować ten autokar na miejsce, gdzie są te kontrole wykonywane.
1: Podobno również w aplikacji MOBywatel, tak słyszałem, można zweryfikować ważność badania technicznego, na przykład takiego autokaru, czy jak pan komisarz wspomniał, ubezpieczenia OC?
2: Możemy to zweryfikować na wiele sposobów. Tak jak powiedziałem, jednym z tych sposobów jest właśnie strona bezpiecznyautobus.gov.pl.
1: Nasi słuchacze mają tu wątpliwości, bronią kierowców autobusów i samych autobusów. No tak, zupełnie normalnie i bezpiecznie będzie, jak autobus będzie miał 10 kontroli w miesiącu. Bo każdy będzie chciał go skontrolować. To też taka patologia by była, prawda? Takie badanie, jak się domyślam, jest ważne.
2: Ja bym tutaj nie mówił o patologii, bo pamiętam,

0: Pamiętajmy, że chociażby opona może ulec uszkodzeniu, kierujący najedzie na jakiś krawężnik, opona się wybrzuszy. Mhm. I co z tego, że ten autokar był kontrolowany 2 czy 3 dni wcześniej, jeżeli do uszkodzenia doszło w dniu na przykład wyjazdu, tak? Albo dojdzie do pęknięcia szyby czołowej w polu widzenia kierowcy. No mówimy tutaj, drodzy państwo,
1: i przewoźnicy
0: o
1: muszą się liczyć
0: z takimi kontrolami. Przewoźnicy muszą się liczyć z tymi kontrolami i jest to zarówno w interesie przewoźnika, żeby miał pewność, że autokar został podstawiony na miejsce po uprzednim sprawdzeniu przez policję, w interesie organizatorów, jak i w interesie też dzieci i ich rodziców.
1: A nasi słuchacze piszą, a czy nie lepiej byłoby, gdyby to było obowiązkowe na przykład miesiąc przed okresem wakacyjnym dla każdego autokaru, który będzie woził dzieci, jeżeli przegląd techniczny nie daje w jakiś sposób gwarancji. Według mnie ten przegląd techniczny powinien jednak dawać gwarancję, no ale...
0: Mogą się zadziać różne na drodze rzeczy. Różne rzeczy. Te autobusy pokonują dziesiątki tysięcy kilometrów miesięcznie często. Tak więc może dochodzić do jakiejś awarii i tutaj w interesie nas wszystkich jest to, żeby takie kontrole były wykonywane. Zresztą tak jak powiedzieliśmy, tu nie tylko jest kontrolowany stan techniczny autobusów, ale również policjanci kontrolują chociażby stan trzeźwości kierujących, ich uprawnienia do kierowania, czas pracy. To wszystko daje właśnie gwarancję, że zarówno autobus, jak i kierujący zostali sprawdzeni i powierzamy na życie naszych dzieci w dobre ręce.
1: Ale jeżeli chodzi o stan trzeźwości, panie komisarzu, no to sprawdzane jest na kilka dni przed wiezieniem tych dzieci.
0: Nie, no stan trzeźwości jest sprawdzany każdorazowo w momencie, gdy policjanci czy przyjeżdżają na miejsce kontroli autobusu, czy są wzywani, tak?
1: No ale z drugiej strony mówił pan, że jak stan 112 zadzwonimy, to ci policjanci będą po jakimś czasie dopiero. To tak naprawdę tylko...
0: Ale przed wyjazdem mamy pewność, że kierujący wsiada za kierownicę trzeźwy. Tak samo jeżeli w dniu wyjazdu kierujący najpierw o godzinie przykładowo 6 musi podstawić autokar na wyznaczony punkt kontroli autobusów, a o godzinie 7 odbiera wycieczkę spod szkoły, to mamy pewność, że przyjechał na miejsce trzeźwy.
1: I w tym tkwi, właśnie diabeł tkwi w szczegółach. Można, jak się okazuje, ustawić ten punkt kontroli na przykład na godzinę przed wyjazdem dzieci na kolonię.
0: Na stronach internetowych są ujęte również godziny, w których funkcjonują te punkty kontroli autobusów. Jeżeli zdarzy się tak, że wycieczka będzie wyjeżdżała przed tymi godzinami, kiedy już będą na miejscu policjanci, wówczas możemy poprosić o to, żeby patrol policji przyjechał na miejsce, z którego już nasze dzieci będą wyjeżdżały i wówczas tam przyjadą policjanci ruchu drogowego, którzy dokonają kontroli autobusu.
1: W każdym razie, jak powiedział komisarz Antoni Rzeczkowski, warto skontrolować taki autokar, jeżeli jest jakaś wątpliwość i można to zrobić odpowiednio wcześniej, oczywiście umawiając taką wizytę autokaru w punkcie kontroli. A skąd te punkty kontroli wziąć? Ze strony policja.pl.
0: Dokładnie tak, jak pan redaktor powiedział.
1: Komisarz Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji był gościem w Wysokich Obrotach.
2: Prosty adres policja.pl, a z komisarzem z Komendy Głównej Policji Antonim Rzeczkowskim rozmawiał Robert Kilan.

0: I mamy 11 minut, 10,5 w zasadzie, do 16. Sprawdźmy najnowsze informacje drogowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Trasa ekspresowa S3 w województwie zachodniopomorskim nadal jest częściowo zablokowana w kierunku Szczecina pomiędzy Goleniowem a węzłem Kliniska Wielkie, gdzie na kilometrze 76 osobówka uderzyła w bariery. Zablokowany jest tam dokładnie jeden pas w kierunku Szczecina, ruch odbywa się drugim wolnym pasem, a w tym wypadku mamy takie informacje, dwie osoby zostały ranne. Cały czas dosyć poważny kilkukilometrowy korek utrzymuje się właśnie na ekspresowej trójce i już ten korek zaczyna się mniej więcej na wysokości węzła Goleniów-Zachód. Jeżeli chodzi o trasę S3, ale na południe od Szczecina, tutaj mamy bardzo poważne utrudnienia po bardzo poważnym, tragicznym zdarzeniu, do którego doszło pomiędzy węzłami Myślibórz a Pyrzyce. Na kilometrze 35 doszło do karambolu właściwie czterech autosobowych. Jedna osoba zginęła w tym zdarzeniu, trzy osoby zostały ranne. I mamy tam także częściową blokadę w kierunku Szczecina. Ruch kierowany jest na objazdy. I jeszcze jedna trasa w województwie lubelskim, trasa ekspresowa S17 pomiędzy węzłami Żyżyn a Skrutki na kilometrze 99. Doszło do karambolu kilku pojazdów osobowych. Tutaj także właściwie mamy blokadę w kierunku Warszawy. Ruch kierowany jest na objazd, na węźle Żyżyn, na starą 17 i wtedy powrót na trasę ekspresową S17 jest możliwy na węźle Skrutki.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Napływają także informacje od Was.
3: Autostrada A4, odcinek Rzeszów, Zachód, Sędziszów, 560, chyba drugi kilometr autostrady, bus przewrócony na bok, uderzył jakby w barierę. Leży na lewym pasie, także lewy pas nieprzejezdny. Jest w tej chwili żandarmeria wojskowa na miejscu. Przejazd prawym pasem i mopem, który jest obok. Pozdrawiam, Dominik z Rzeszowa.
0: Dziękujemy za te informacje. Autostrada A4, tam także utrudnienia. 8 minut do 16, my jedziemy dalej. Jeżeli jesteście świadkami utrudnień, to oczywiście zachęcamy do tego, żeby nam o nich powiedzieć za pomocą naszej aplikacji.

0: Na zegarze minęła 16.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i mamy rekordy temperaturowe. Kulminacja fali upałów. Na przeważającym obszarze kraju termometry pokazują od 34 do 39 stopni, a na zachodzie lokalnie nawet około 40. Chłodniej jest jedynie nad morzem i miejscami u podnóża Karpat, gdzie temperatura utrzymuje się w okolicach 30. Choć w większości kraju wciąż dominuje słońce, to pogoda zaczyna powoli się zmieniać. Na północnym zachodzie przybywać będzie chmur i właśnie tam w najbliższych godzinach mogą pojawić się pierwsze burze. Warto pamiętać, że po tak gorącym dniu zjawiska mogą rozwijać się bardzo szybko. Burzą będą towarzyszyć intensywne opady deszczu, miejscami grat oraz silny, porywisty wiatr. Porywy mogą dochodzić do 80 km na godzinę, a lokalnie nawet do około 100. W krótkim czasie może spaść około 25 litrów deszczu na metr kwadratowy. Jeśli jesteście nad wodą w górach albo planujecie popołudniowy spacer czy grilla, warto od czasu do czasu spojrzeć w niebo. Spokojna, słoneczna pogoda może w niektórych regionach dość szybko ustąpić miejsca gwałtownej burze.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Autopromocja.
3: Polskie Radio Kierowców i Wielka Wyprawa Maluchów razem już po raz czwarty.
4: Ruszyliśmy w trasę do Normandii, a potem po Polsce. Wy oczywiście jedziecie z nami.
3: Słuchajcie codziennych relacji z podróży. Od rana do wieczora na antenie, ale też w mediach społecznościowych Polskiego Radia Kierowców.
4: No to odpalamy i jedziemy przed siebie.
3: A śladem maluchów podążają Kuba Marcinowicz i Michał Górski.
2: To była autopromocja.
0: Ale przed nami także bardzo ciepła noc. W większości kraju temperatura nie spadnie poniżej 20 stopni. No i cóż, dla wielu być może będzie to nieprzespana noc, bo przy tak wysokiej temperaturze ciężko się śpi.

0: 10 minut po 16, wyjeżdżamy na drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Na autostradzie A4 w województwie podkarpackim poważne utrudnienia utrzymują się pomiędzy węzłami Rzeszów Zachód a Sędziszów. Na kilometrze 565 to są jakby takie okolice miejscowości Bratkowice. Bus uderzył w bariery i wywrócił się na jezdnię. Mamy informację, że trasa w kierunku Krakowa jest tam zablokowana. I ten fragment należy omijać starą czwórką, a zatem krajową 94, zjeżdżając z autostrady A4 na węźle Rzeszów Zachód. Blokada utrzymuje się także w województwie zachodniopomorskim na trasie ekspresowej S3. Tutaj ruch jest wstrzymany pomiędzy węzłami Myślibórz a Pyrzyce. Doszło tam do tragicznego wypadku na kilometrze 35 niedaleko miejscowości Kozielice. W wypadku 4 aut osobowych jedna osoba zginęła, a 3 osoby zostały ranne. Ruch kierowany jest na objazd na trasę wojewódzką numer 119 na węźle Myślibórz aż do węzła Pyrzyce. Na ekspresowej trójce utrudnienia i spory korek utrzymuje się także niedaleko Szczecina, dokładnie pomiędzy Goleniowem a Szczecinem, niedaleko węzła Kliniska Wielkie. Tutaj auto osobowe uderzyło w bariery na kilometrze 76 i w związku z tym zablokowany jest jeden pas właśnie w kierunku stolicy województwa zachodniopomorskiego. Jeszcze trasa ekspresowa S17 Żyżyn-Skrutki, to pomiędzy Lublinem a Warszawą. Trasa jest tam zablokowana w kierunku Warszawy w związku z karambolem kilku pojazdów. Dwie osoby zostały w tym zdarzeniu ranne. Ruch kierowany jest na starą 17.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A propos S17 i objazdów, słuchacz w tej sprawie.
3: Witam serdecznie. Stoję w tym korku na starej 17 przy tym wypadku. Prosiłbym, jeżeli jest to możliwe, żeby policja przyjechała na ten węzeł Skrutki i tutaj zaczęła kierować ruchem, bo stoimy prawie godzinę i nic się nie dzieje. A mamy tutaj lewo skręt.

0: end i stop. No niestety musimy ustępować pierwszeństwa i się bardzo długo korkuje, a temperatura 40 stopni, samochody zaczynają przystawać na poboczu, bo no wiadomo, się przegrzewają. Pozdrawiam, Paweł Alfa.
1: Bardzo dziękujemy za te informacje, także korek tam także się tworzy. Informujcie na bieżąco, jak wygląda sytuacja, no i czy ostatecznie także policja się zjawiła, żeby kierować ruchem. 13 minut po godzinie 16, to jest Polskie Radio Kierowców.

0: Miło się patrzy logo naszej stacji na wyświetlaczu w samochodzie, ale oprócz tego także temperatura 40 stopni. To jest naprawdę niepowtarzalny widok. Takie zdjęcie przysłał Milimetr. Pozdrawiamy serdecznie, tylko jeżeli uda ci się dać znać, w jakim miejscu jesteś, to jeszcze sobie tę temperaturę przyporządkujemy do określonej lokalizacji. Tymczasem Lubuskie bije rekordy ciepła. Wczoraj maksymalne temperatury notowano w Słubicach. Dziś w południe najcieplejsze w kraju była Zielona Góra. Ci, którzy zdecydowali się na spacer w centrum miasta, szukali swoich sposobów na ochłodę.
1: Jakoś wytrzymujemy, prawda? Byliśmy na lodach, mamy wodę.
2: Czyli lody najlepsze na taką
1: lody
2: pogodę.
1: Lody na pewno najlepsze.
2: Szukacie gdzieś ochłody właśnie w parczkach, gdzie jest trochę zadaszenia takiego, zacienienia?
1: Staramy chodzić właśnie w cieniu i uciekamy do domu.
2: Pogoda dała w kość?
3: Tak.
2: Jest gorąco? Czy lubisz
3: bardzo
2: taką pogodę?
3: Nie lubię.
4: Oj, straszne dzisiaj. Ciężkie do oddychania nawet, no ale trzeba żyć.
2: 37 stopni już jest w tej chwili.
4: No ja wczoraj właśnie byliśmy na działeczce, podlewaliśmy wszystko, bo wszystko usycha.
2: Najskuteczniejsza metoda na upały dzisiaj?
5: Chyba najskuteczniejsze to są lody.
2: A widzę pan już, że tak powiem, z tej metody skorzystał.
5: To już jest
2: działa?
5: To już jest trzeci w ciągu godziny, który zjadłem i tak się trochę chociaż ochłodziłem.
6: Dajemy radę, ja tam lubię akurat.
2: O, czyli pan jest ciepłolubny. Czyli jeżeli będzie maks dzisiaj 42 stopnie, to jest okej.
6: Okay. Idealna temperatura, tak.
2: Pani kręci głową, że tak. Się nie zgadza.
7: Nie zgadzam się totalnie.
2: Doskwierają upały?
7: Bardzo, bardzo.
0: No właśnie tylko pytanie, lody o jakim smaku najlepiej chłodzą? Propozycje oczywiście w naszej aplikacji. Wasze doświadczenia. Ale jeśli chodzi o temperaturę, to niewiele chłodniej było m.in. w Gorzowie Wielkopolskim i we Wrocławiu.
8: Chłodniej na rowerze trochę, czy tak niekoniecznie?
9: Chłodniej, właśnie.
8: No daje pan wjechać w kurtynkę zaraz,
9: no, oczywiście.
8: Pomaga chociaż na chwilę?
9: No, na chwilę tak.
10: Przeskoczyła mi się na wyższy tryb. Kryzys miała w piątek i już od wczoraj sport jest spoko.
8: Ale jak cię w taką kurtynkę wejdzie, to przyjemnie.
10: No, bardzo fajnie.
8: Jak? Lepiej?
11: Odrobinkę lepiej, ale za chwilę będzie z powrotem. Szybko wyparuje. Trzeba szukać cienia, nawadniać się i powinno być w porządku. Nakrycie głowy, czapka przede wszystkim, kapelusz.
8: A klienci w ogóle są, bo rynek coś tak pusty jak na niedzielę i na tę porę.
11: Jest pusto, jest ponad 40 stopni w słońcu. Zdecydowanie

0: Nie, ludzie szukają bardziej zielonych, zacienionych terenów niż wrocławski rynek, zabetonowany.
1: Lekarze radzą, by pić dużo wody, chronić głowę przed słońcem i przebywać w zacienionym miejscu. Pamiętajmy o tym, że wysoka temperatura jest niebezpieczna także dla zwierząt. W tym czasie należy zadbać o ich dobrostan. Długie spacery warto planować w godzinach porannych lub wieczornych, a także zapewnić zwierzętom dostęp do chłodnej, ale nie lodowatej wody. W tym czasie wysiłek fizyczny także może być niebezpieczny, mówi behawiorystka zwierząt, autorka programu Chwila dla Pupila, Paulina Pomorska.
2: Pamiętajmy, by unikać intensywnego biegania, forsowania psa na treningach. Nie rzucajmy psu piłeczki, jeżeli temperatury są wysokie. Naprawdę pies nie jest w stanie sobie wyobrazić, że to mu zaszkodzi. Zafiksuje się na piłeczce, będzie chciał się bawić i nie wie, że za chwilę przegrzeje cały swój organizm. To opiekun powinien być na straży tego, co dobre dla psa, a co nie, i dbać o jego zdrowie.
1: Eksperci przypominają, że pod żadnym pozorem nie wolno zostawiać zwierząt w zaparkowanych samochodach. W czasie upałów wnętrze auta może rozgrzać się nawet do 70 stopni Celsjusza. IMGW ostrzega, że po fali upałów nad północną i zachodnią Polską pojawią się gwałtowne burze. Od godziny 15 obowiązują alerty drugiego stopnia przed intensywnym deszczem, gradem i porywami wiatru dochodzącymi lokalnie do 100 km na godzinę.

0: Oborniki Wielkopolska, 43 stopnie, Mariola i Arek z Daci, no i przesyłają zdjęcie. No tak, możemy powiedzieć, uff, jak gorąco, no ale cóż możemy z tym zrobić? Możemy być na przykład dobrze poinformowani, a najnowsze informacje ma Jakub Domoracki.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No ta pogoda niestety jest nie naszym sprzymierzeńcem dzisiaj na drogach, bo mamy dwie blokady i to dosyć poważne blokady, które utrzymują się już ponad godzinę, właściwie prawie dwie godziny. Pierwsza blokada na trasie ekspresowej S17 w województwie lubelskim pomiędzy węzłami Żyżyn a Skrutki. Tutaj w związku z karambolem i wypadkiem czterech aut osobowych zablokowana jest trasa ekspresowa w kierunku Warszawy. Ruch kierowany jest na objazd na węźle Żyżyn na starą drogę numer 17. Druga blokada to ekspresowa trójka w województwie zachodniopomorskim, gdzie pomiędzy węzłami Myślibórz a Pyrzyce ruch jest wstrzymany w kierunku Szczecina. Tutaj doszło do tragicznego wypadku czterech aut osobowych. Jedna osoba zginęła w tym wypadku, a trzy osoby zostały ranne. Ruch kierowany jest na węźle Myślibórz na trasę wojewódzką numer 119 na Pyrzyce. Jeżeli chodzi o utrudnienia na ekspresowej trójce, ale w innym miejscu, niedaleko Goleniowa, to tutaj

0: Dostaliśmy informację dosłownie minutę temu, że trasa ekspresowa pomiędzy Goleniowem a Szczecinem jest już odblokowana w kierunku Szczecina, no ale nadal utrzymuje się tam dosyć poważny kilkukilometrowy korek. Przypomnę, że około godziny 14, czyli ponad dwie godziny temu, auto osobowe uderzyło tam w bariery i w związku z tym i to zwężenie, które się utrzymywało jeszcze chwilę temu, i ten korek, który cały czas obserwujemy, właśnie w związku z wypadkiem samochodu osobowego. W województwach południowych, czyli na przykład na Śląsku, w województwie małopolskim także, pewne spowolnienie obserwujemy, wzmożony ruch, chociażby na Zakopiance, na Podhalu, na drodze krajowej 28, niedaleko Mszany Dolnej, czy na krajowej 1 w pobliżu Pszczyny. Natomiast w województwie podkarpackim mamy dosyć poważne utrudnienia na A4 pomiędzy Rzeszowem a Sędziszowem. Bus uderzył w bariery na kilometrze 565 i jezdnia w kierunku Krakowa jest tam zablokowana, częściowo tylko, bo pojazdy przepuszczane są pasem awaryjnym przez MOP Bratkowice.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to mamy jeszcze gorące, naprawdę gorące pozdrowienia z Gorzowa Wielkopolskiego. W zależności od miejsca 40-41 stopni. Dziękujemy to, jeśli chodzi o informacje, a w zasadzie wiadomość od Pawła ze Sportage. W takim razie również pozdrawiamy.

0: Przyjemnie się jedzie, chociaż dzisiaj upał. Mieszkańcy miast w czasie fali upałów szukają wytchnienia także nad wodą. Plaże i kąpieliska przeżywają prawdziwe oblężenie. Tak jest m.in. nad jeziorem w Osieku, koło Brodnicy w województwie kujawsko-pomorskim.
1: Siostro z...
2: Bardzo przyjemnie, fajnie.
1: Tak, i z dziećmi.
3: Ciepło i fajnie.
4: Jak się można bawić w wodzie?
3: Pływać, skakać i się bawić foremkami w piasku.
1: Długo takiej pogody nie było, naprawdę. No ale też niebezpieczna, trzeba uważać niestety.
5: Bardzo dobrze, wyśmienicie, bym powiedział.
6: Jakoś się żyje.
7: Jest straszny gorąc, więc najlepiej jak się wychodzi od razu z wody, to w koszultkę albo co godzinę smarować się kremem z filtrem. Najlepszy sposób. Pod parasolem, żeby trochę jeszcze odpocząć. Ale woda bardzo przyjemna, chłodna, więc też warto posiedzieć we wodzie.
4: Krem ochronny?
8: Tak się składa, że ja zawsze się spalam na czerwono, także tutaj ochrona przede wszystkim. Trzeba również się nawadniać.
4: Rekordowe temperatury.
9: No rekordowe, ale co pan zrobi? Zimno, źle, za gorąco, źle, więc zaraz to ciepełko nam ucieknie, więc cieszmy się.
0: I znowu będzie źle. Nad jezioro wybrał się reporter Polskiego Radia Pomorza i Kujaw, Michał Zaręba, ale pamiętajmy, że pogoda zacznie się zmieniać. I nie bagatelizujmy ostrzeżeń RCB, które przychodzą na nasze telefony. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed burzami w północno-zachodniej części Polski. Alerty obowiązują na terenie 7 województw. Rzecznik RCB Piotr Błaszczyk mówił w Polskim Radiu 24, że ostrzeżenia zostały wysłane do przebywających na terenie województw. I tutaj mamy całą listę: zachodniopomorskiego, pomorskiego, lubuskiego oraz części województwa dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i warmińsko-mazurskiego.
10: Tutaj ta sytuacja według prognozów, według IMGW będzie najtrudniejsza.

0: mniejsza. I mówimy tutaj lokalnie o 40 litrach na metr kwadratowy. To w kontekście intensywnych opadów deszczu. W kontekście wiatru nawet 100 km na godzinę. To są wartości, które już realnie mogą zagrozić naszemu bezpieczeństwu. I znowu ta podstawowa złota zasada. Starajmy się odizolować od tego zagrożenia. Jeżeli to tylko możliwe, zostańmy w domu, no bo to jest ta nasza najbezpieczniejsza przestrzeń.
1: A oczywiście w wiadomości prawdopodobieństwo intensywnych opadów deszczu, silny wiatr i burze, możliwe przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni. Od jutra, co ważne, burze mogą występować już na terenie całego kraju. No i teraz szybka jeszcze aktualizacja od naszych słuchaczy Wojtka i Diego z Prosida. Po przejechaniu 180 km autostradą A1 w kierunku Gdańska-Gdyni wszystko idzie bardzo spokojnie. Nie za duży ruch. Po drodze około 10 zatrzymanych. Temperatura to spowodowała. My jedziemy dalej. Po przerwie będziemy się odzywać. Pozdrawiamy Wojtek i Diego. Piesek z Prosid. Wojtku, jedziemy razem i czekamy na informacje od ciebie.

0: Za 10 minut będzie 17. To są niezmiennie wysokie obroty w Polskim Radiu Kierowców. Czas sprawdzić, co dzieje się na drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Trasa ekspresowa S3 w województwie zachodniopomorskim nadal jest zablokowana w kierunku Szczecina pomiędzy węzłami Myślibórz a Pyrzyce. Tutaj na kilometrze 35 doszło do tragicznego wypadku z udziałem 4 aut osobowych. Jedna osoba zginęła w tym zdarzeniu, a 3 osoby zostały ranne. Trasa jest zablokowana, ruch kierowany jest na węźle Myślibórz na trasę wojewódzką numer 119 na Pyrzyce i mamy także informację, że trwa akcja ewakuowania pojazdów z zamkniętego odcinka trasy ekspresowej. Do tego wypadku doszło około godziny 14, czyli już prawie 3 godziny temu. Na ekspresowej trójce mamy także utrudnienia, nie blokady, ale utrudnienia owszem, pomiędzy Goleniowem a Szczecinem, gdzie na kilometrze 76 auto osobowe uderzyło w bariery. Jezdnia jest już tam odblokowana, ale nadal utrzymuje się dość spory kilkukilometrowy korek. Autostrada A4 w województwie podkarpackim jest częściowo zablokowana pomiędzy Rzeszowem a Sędziszowem, gdzie na kilometrze 565 bus uderzył w bariery i wywrócił się na jezdnię. Ruch kierowany jest na objazd właściwie, można tak powiedzieć, ponieważ pojazdy przepuszczane są pasem awaryjnym przez MOP Bratkowice. Zablokowana jest trasa ekspresowa S17 w Lubelskiem pomiędzy węzłami Żyżyn a Skrutki. Tutaj doszło do karambolu 4 aut osobowych i do tego zdarzenia doszło także już jakiś czas temu, około godziny 14. Ruch kierowany jest na objazd na starą 17. Jeszcze województwo pomorskie, trasy wojewódzkie numer 215 i 216 są nadal poważnie zakorkowane i poważnie zatłoczone w pobliżu Juraty, Chałup, Redy, Pucka, Władysławowa, także Jastrzębiej Góry i Karwi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No tak, każdy chce się przekąpać w morzu już dzisiaj, dlatego te korki, a poza tym wakacje są, więc to już taka tradycja. Cóż to za przyjemne dźwięki? To Tori Amos, Gasoline Girl, 7 minut do 17, Polskie Radio Kierowców, wysokie obroty, moi drodzy, jedziemy dalej.

0: No pan wstydu nie ma naprawdę.
1: Dzień dobry.
0: Tak, z jednej strony dzień dobry, 42 stopnie, ale słoneczko na koszulce też dzisiaj jest.
1: Zawsze jest słoneczko.
0: No właśnie, więc Kuba Hanak teraz słonecznie będzie was prowadził już taką popołudniowo-wieczorową porą, tak?
1: Popołudniowo-wieczorową, będzie na luzie, będzie zawsze w dobrą stronę. Będziemy mówić o wyprawie maluchów, bo rozpoczęła się już wczoraj.
0: Tak.
1: I do 15 lipca potrwa, a chłopcy nasi jadą do Francji.
0: Jadą, ja nawet obserwowałem, jak przecinali wstęgę na starcie. I
1: a nożyczki były ostre?
0: Bardzo. Kuba Marcinowicz jest akurat taką osobą, która przykłada uwagę dużą do szczegółów. Jednocześnie została zwrócona uwaga na samą konstrukcję Jakuba, że gdyż jest nieco długi, a maluch jest mały, jak sama nazwa wskazuje, i jak to wszystko ze sobą pożenić. Ale jak wszyscy wiemy, różne rzeczy się działy z maluchami, a ostatecznie okazywały się bardzo pakownymi autkami. Więc Kuba też się zmieści i nawet się zmieścił i nawet pojechał. Więc oczywiście będzie dawał o sobie znać razem z kolegą. A jeśli chodzi o wieczór, to
1: będziemy mówić o tym, jak
0: pan będzie schładzał.
1: Będziemy schładzać, ale to będzie też audycja państwa, naszych słuchaczy. Będę prosił o opinię, będę prosił o wiadomości. Wszystko już po godzinie 17.
0: No dobrze, to teraz ja ze sklimatyzowanego wyjdę na zewnątrz i się przekonam, jak to jest.
1: Uf, jak gorąco.
0: Chciałem jeszcze podziękować za wspólnie spędzony czas i także mojej wydawczyni Maji Wasilewskiej, która czuwała dzisiaj nad przebiegiem całego losowania. I o, brawa się należą. Piotr Firan, do usłyszenia.

0: Minęła godzina 17. Tu PRK Polskie Radio Kierowców. Kuba Hanak, dzień dobry. Zapraszam na luzie w dobrą stronę.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
0: Kilka słów o pogodzie. Oj, pierwszy raz widzę taką mapę, która jest zalana czerwono-bordowym kolorem. I nie ma to znaczenia, czy jest to mapa temperatur, czyli radar temperatur powietrza, czy jest to mapa ostrzeżeń meteorologicznych, bo one obydwie wyglądają dokładnie tak samo. Najcieplej w tej chwili w Słubicach 39,4 stopnia i w Toruniu taka sama temperatura. Najchłodniej w Kołobrzegu 24 stopnie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega o upale i burzach. Te burze mogą wystąpić na zachodzie naszego kraju, ale upał występuje w zasadzie na całym obszarze. Nieważne, czy są państwo na Helu, czy są państwo w Suwałkach, to i tak jest dobrze powyżej 30 stopni. Najchłodniej tylko w Kołobrzegu, tylko w Świnoujściu i w Łebie poniżej 30 stopni. Reszta kraju zalana upałem, a gdzieniegdzie. No dobrze, no prawie 40 stopni. No sam przed chwilą pokazywałem Piotrowi Firanowi 42 stopnie, tyle pokazał mój termometr w samochodzie na autostradzie. Jest gorąco i gorąco będzie, o czym jeszcze niejednokrotnie będziemy mówić podczas dzisiejszych audycji.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Prawie 17:02, podczas dzisiejszej audycji będziemy mówić też o wyprawie maluchów, będziemy mówić o upale i oddam Państwu głos, jaki Państwo mają sposób na upał, szczególnie jadąc gdzieś na wakacje. No i gdzie na wakacje pojedziecie?

0: jest już niczym.
1: Wcale nie po wszystkim, bo 10 minut po godzinie 17. Tuperka, Polskie Radio Kierowców i czas na wiadomości drogowe. Dyżurujący się zmienił Mariusz Dąbrowski. Cześć Mariuszu.
2: Z motoryzacyjnym pozdrowieniem.
1: O tak,
2: cześć.
1: Zapomniałem jak zwykle o tym motoryzacyjnym pozdrowieniu. Charakterystyczne przywitanie Mariusza Dąbrowskiego, które i nasi słuchacze podchwycili. No fajne takie. Czas na wiadomości z dróg. Jest gorąco, ale też dzieje się na drogach.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Oj, dzieje się. Ja przyjechałem do pracy motocyklem, licząc, że wiatr będzie zbawienny na ten ukrop. Dostałem w twarz 40-stopniowym wiatrem. Także nawet motocykl nie jest wyzwoleniem w te trudne dni, tylko komfortowe, klimatyzowane pomieszczenie gwarantuje jako takie dobre samopoczucie. A jeśli chodzi o drogi, słońce i nasza brawura to największe utrudnienia, silnie świecące słońce. Na nie najlepszym znieczuleniem jest dobry, porządny okular. Porządny, nie taki z ulicy, kupiony na ulicznym stoisku za kilka złotych. Porządne okulary mają chronić nasze oczy i mają również pomagać nam w bezpiecznej jeździe. A druga rzecz, która w te piękne dni lata przeszkadza zmotoryzowanym, to taki nagły napływ energii. Wydaje nam się, że w bardzo dobrych warunkach jesteśmy najlepszymi kierowcami świata. To nieprawda. Kierowcami jesteśmy takimi, jakimi jesteśmy. Aura wzmaga w nas chęć wciśnięcia pedału przyspieszenia, wykonania brawurowego manewru zupełnie niepotrzebnie. Ta temperatura, nawet jeśli mamy klimatyzację w aucie, powoduje, że jesteśmy bardzo szybko, mocno zmęczeni. Nie ma co szaleć, nie ma co korzystać z brawury, trzeba jechać ostrożnie, spokojnie. Proszę pamiętać, że ktoś, kto jedzie naprzeciwko nas, może być bardzo zmęczony i nasz niepotrzebny manewr, zbyt ryzykowny, może doprowadzić do trudnej sytuacji. Bo właśnie w takie dni, piękne, słoneczne, przysłuchaj nawierzchni, najwięcej jest dramatów na naszych drogach. Unikajmy tego.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: 13 minut po godzinie 17. My jedziemy na lodzie w dobrą stronę, a już za kilka minut połączymy się z Kubą Marcinowiczem i zobaczymy, co tam u chłopaków maluchowców słychać.

0: 19 minut po godzinie 17. Tuperka, Polskie Radio Kierowców, na luzie, w dobrą stronę. Przed chwilą śpiewano o Kioto, a ciekaw jestem, gdzie Kuba Marcinowicz i Michał Górski zawędrowali. Cześć chłopaki.
1: Dzień dobry, witamy ponownie. No,
0: Kioto was
1: szczerze,
0: nie ma.
1: Że szału nie ma, bo jedziemy i jedziemy i jedziemy i ten dzień wydaje nam się bardzo, bardzo długi, a spojrzeliśmy przed chwilą w nawigacji i pokonaliśmy na niecałe 200 km od Wrocławia. Jesteśmy już po stronie czeskiej. Wjechaliśmy do Czech. Przepiękne powitanie i przepiękne raczej pożegnanie zorganizowane przez Ochotniczą Straż Pożarną. To jest w ogóle coś niesamowitego. Rzućcie okiem koniecznie, zobaczcie w naszych mediach społecznościowych. Jest na Instagramie. No było fantastycznie. No i wjechaliśmy do Czech i nagle jeszcze zrobiło się cieplej. 42 stopnie pokazuje termometr w naszym samochodzie.
2: Jedziemy, jedziemy, oczywiście zabijając trochę czas, no bo faktycznie godzin minęło sporo, a kilometrów wyjątkowo mało, no ale to jest to tempo, do którego trzeba się będzie przyzwyczajać przez najbliższe dni. No więc co robimy? Nasłuchujemy kanał serwisowy. No ja już tak policzyłem chyba około 5 pomp paliwowych i jeden silnik. Takie usterki już mają samochody, no i serwis nocny będzie miał co robić. Na pewno damy wam znać jutro rano z konkretnymi statystykami.
1: No właśnie, więc jutro więcej informacji na ten temat w poranku Polskiego Radia Kierowców, a wracając do maluchów, maluchy mają misję specjalną, jak zwykle oczywiście każdego roku, tym razem po raz czwarty. No i ta misja polega na tym, żeby po pierwsze dojechać, po drugie, żeby zebrać jak najwięcej pieniędzy na dzieci poszkodowane w wypadkach drogowych, czyli maluchy pomagają maluchom.
0: Fantastycznie. Panowie, we dwóch do Czech. Ale ilu was, ile maluchów, ile załóg wyjechało w tym roku na tę imprezę?
1: 72 maluchy ruszyły w trasę w 1972 roku. Pierwszy maluch zjechał z linii produkcyjnej, więc można tutaj wysnuć taką pewnego rodzaju analogię. Ale wracając jeszcze do tych maluchów, bo to bardzo ważne i istotne, Rafał Sonik opowie wam więcej o tej akcji, czyli maluchy dla maluchów.
3: Mały Fiat robi wielkie rzeczy dla młodych ludzi, dla dzieci, które dzięki temu mają większe szanse, żeby żyć bezpiecznie i trochę szczęśliwiej. Dojeżdżamy do Normandii na Omaha Beach po to, żeby symbolicznie pokazać, że zjednoczenie w dobrych celach, zjednoczenie dla naszych dzieci, zjednoczenie Europy, zjednoczenie wokół celów ważnych społecznie powinno być naszym przesłaniem współczesnego pokolenia. Mamy już wiele rzeczy, o które kiedyś musieliśmy zabiegać. Mamy hale gimnastyczne, mamy autostrady, mamy nowoczesną infrastrukturę, mamy lotniska. Bardzo wiele rzeczy udało się zrobić. Teraz według mnie powinniśmy się skupić na tym, żeby ta część naszego społeczeństwa, która może więcej, ma więcej, która rozumie więcej, pomagała tej części, która jest w trudniejszej sytuacji. Solidarność społeczna moim zdaniem jest wyzwaniem współczesności, kto wie, czy nie numer jeden.
1: I o tym właśnie mówił Rafał Sonik, który jedzie razem z wielką wyprawą maluchów. Natomiast dzisiaj we Wrocławiu, gdy startowaliśmy, mnóstwo pozytywnych emocji, dużo pozytywnej energii i mam wrażenie, że z poszczególnym załogom w tych 72 maluchach absolutnie tej energii nie brakuje, czego najlepszym dowodem jest Staszek z Gór.
4: Ogromnie się cieszę, wiesz, bo ja jestem człowiekiem, którego dom wychował w sposób taki, że trzeba pomóc, to my jesteśmy, oddajemy serce na tacy. Nigdy nie liczymy na to, żeby to się gdzieś tam wróciło. Może się to wróci komuś innemu, zawsze ja o tym mówię. Cieszę się, że mogę pomagać przez to, co kocham robić. Czy kocham motoryzację, kocham też śpiewać, bo też i tu śpiewam od czasu do czasu. No i przy okazji, tak jak mówię, to, co najważniejsze w tej imprezie, to że pomagamy. No chcemy zebrać jak największą ilość pieniążków. Do tej pory przez 4 edycje mamy już zebrane 13 milionów, czyli nie mało, ale jak wiemy, zawsze tych pieniędzy brakuje. Wiesz co, no góra, świetnie czują się w górach, to rzeczywiście nie chcę tutaj naprzód mówić, bo może być różnie, nie? Tym bardziej, że startujemy z dolin, ale rzeczywiście góry to jest coś, co kocham, w czymś, gdzie się urodziłem i to jest dla mnie chleb powszedni, tak jak powiedziałeś, także myślę, że nie będzie problemu, aczkolwiek tamte są dużo wyższe.
2: I trochę tych gór rzeczywiście też pokonaliśmy już dzisiaj. Natomiast konkretnie raport sytuacyjny. Teraz jesteśmy na stacji benzynowej. Maluchów jest coraz więcej. Jest ich ze 30, tak na szybko licząc. No i kolejki się ustawiają do tankowania, które też tutaj jest dość precyzyjne. Szybkie auto po auto.

0: aucie, płatność zbiorowa, więc no, skoordynowane prace trwają. No i co, przed nami jeszcze niemal 100 kilometrów, żebyśmy mogli chwilę odpocząć.
1: No a jutro rano oczywiście mnóstwo informacji na temat wielkiej wyprawy maluchów i zajrzymy dzisiaj do serwisu, bo serwis nocny będzie pracował dzisiaj, podejrzewam, do naprawdę zaawansowanych godzin o poranku, więc bardzo prawdopodobne, że gdy Patryk Kuniszewicz będzie zaczynał poranek punktualnie o godzinie 6 jutro, to serwis jeszcze będzie intensywnie pracował, bo tych samochodów niestety z racji warunków pogodowych bardzo trudnych zepsuło się sporo, ale spokojnie ogarniemy. Zawsze co roku ogarniają to tak zwane żółte anioły, czyli mechanicy, którzy chodzą w takich odblaskowych kombinezonach. Oni sobie z tymi samochodami świetnie radzą, więc tak też będzie pewnie i tym razem.
2: Kiedy się napatrzymy na różne zawody sportowe, to przeważnie za załogą jedzie tir z częściami. Macie takiego tira albo chociaż dostawczaka?
0: No tutaj tych informacji, tych tir to może przesada, ale tak, jadą dwie lory, jedzie 5 lawet, 5 busów, bo procedura jest taka, jeśli jakieś auto staje, no to podjeżdża serwis, który próbuje auto naprawić. Jeśli się to uda w ciągu 20 minut, to auto jedzie dalej. Jeśli nie, to pakowane jest na lawetę, ludzie do busa i taki zestaw jedzie dalej. Co jakiś czas następuje komasacja, te samochody są ściągane z lawet, załadowane na lory. Lory jak się zapełnią, lecą prosto do hotelu, w którym jest serwis nocny. No wszystko tutaj jest poukładane bardzo dokładnie. Także części z nami jadą, jasne, że tak.
2: Fantastycznie. Przed wami jeszcze 100 kilometrów, powiedzieliście. Czy zdradzicie, gdzie dokładnie dzisiaj będziecie nocować?
1: A nie, absolutnie nie możemy tego zdradzić, ale nie dlatego, żebyśmy nie chcieli tego zdradzić, tylko zasady są takie, że my tego po prostu nie wiemy. Więc w momencie, gdy przyjdzie kolejny SMS, kolejny koordynat, no to dopiero wtedy dowiemy się, dokąd jedziemy. Więc może się za chwilę okazać, że jeszcze nie do hotelu, tylko jeszcze gdzieś po drodze się będziemy zatrzymywać. I to jest fantastyczne. Przez pierwsze dni wyprawy zawsze nas to trochę stresuje, bo nie wiesz, gdzie będziesz spał, dokąd jedziesz. Jakby nie znasz celu wyprawy, takiego krótko wzrocznego. Natomiast no, później staje się to naprawdę ogromną przyjemnością. O tym już dzisiaj też mówiliśmy na poranku, więc nie wiemy, gdzie będziemy spać.
2: Sobiesław Zasada życzy zawsze szerokiej drogi, więc ja za panem Sobiesławem powtarzam. Szerokiej drogi dla wszystkich uczestników. No i ta temperatura taka, nie wiem, jakąś klimatyzację sobie ogarnijcie do tego malucha.
1: Dzięki.
2: Szerokiej drogi. Trzymajcie się i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.

0: Już prawie w pół do szóstej. Tu PRK, Polskie Radio Kierowców i mamy meldunek pogodowy z Ninikowa. To okolice Rewala. Stopni 30. Niebo bezchmurne, słońce praży. Wiatr średni, ochładzający. Widoczność świetna. Wy towarzyszycie przy robieniu tarasu, a rozgrywka w darta będzie po powrocie do domu. Wszystkim kierowcom życzę szerokości, przyczepności i spokojności. Miłego popołudnia. Antek z Gryfina wraz z Mańkiem z Fiesty. To taka tradycja niedzielna, że chłopaki dają znać z miejsca, w którym się znajdują, jaka aktualnie jest pogoda. Chyba taka pogoda jest w całym kraju. Upalnie, ciepło i jest taki ten gorący wiatr, o którym mówił Mariusz Dąbrowski, jadąc do radia. Mówił, że prosto w twarz ten 40-stopniowy wiatr. To jak na pustyni prawie.
1: Nawet trochę lepiej.
0: Nawet trochę lepiej.
1: No ale taki mamy klimat, nie ma co narzekać. Jest lato.
0: Tak jest. Narzekaliśmy, jak było zimno, że zimno, to teraz narzekamy, że gorąco. Nie narzekajmy, jest dobrze. W pół do szóstej czas na wiadomości drogowe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Droga ekspresowa S3, odcinek węzeł Myślibórz, węzeł Pyrzyce. W pobliżu Kozielic na 35. kilometrze zdarzenie czterech autosobowych. Niestety jedna osoba w tym wypadku poniosła śmierć, trzy są ranne. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Szczecina. Objazd drogą wojewódzką 119 trwa. Akcja ewakuowania aut zamkniętego odcinka S3. Autostrada A4, odcinek węzeł Rzeszów Zachód, węzeł Sędziszów, w pobliżu Bratkowic. Na jezdni w kierunku Krakowa w rejonie 565 km bus uderzył w bariery, przewrócił się na jezdnię, blokując dwa pasy ruchu. Pojazdy przepuszczane są pasem awaryjnym przez parking autostradowy Bratkowice. Droga ekspresowa S17, odcinek węzeł Skrutki, węzeł Żyżyn. W pobliżu miejscowości Żedrl w kierunku Warszawy około 100 km zdarzenie czterech autosobowych, dwie osoby ranne. Droga zablokowana, zalecany objazd na węźle Żyżyn przez drogę wojewódzką 839, stara 17 do węzła Skrutki. I jeszcze wybrzeże zakorkowane, zatłoczone, z ruchem spowolnionym. Wszystko tam się dzieje. Są trasy wojewódzkie numer 215 i 216, a więc wybrzeże wschodnie, wybrzeże gdańskie. W pobliżu Karwi, Jastrzębiej Góry, Władysławowa, Pucka, Redy, Chałup i Juraty. Ruch turystyczny. I to nie jest ruch tych, którzy dojeżdżają, tylko ruch tych, którzy wypoczywają.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A my na luzie w dobrą stronę jedziemy razem. Piszcie, możecie nagrywać wiadomości głosowe również w naszej aplikacji, bo mam do was pytanie. Gdzie udajecie się na wakacje w tym roku? Jaki jest plan? I czy ten plan już jest? Śmiało piszcie, dzielcie się tymi informacjami. Może podszepniecie jakiś pomysł innym naszym słuchaczom. Tego życzę chyba wszystkim. 33 minuty po godzinie 17 i na luzie w dobrą stronę. Bądźcie z nami.

0: 21 minut do godziny, znaczy 20 minut do godziny 18 i tu PLK Polskie Radio Kierowców. Uwaga! Jest nowy rekord temperatury w Polsce po ponad 100 latach. W Toruniu odnotowano dzisiaj 40,3 stopnia, a w Słubicach 40,5 stopnia Celsjusza. Potwierdziła w rozmowie z Polskim Radiem Agnieszka Prasek, rzeczniczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
1: Na stacji w Toruniu zanotowano 40,3 stopnia Celsjusza, natomiast w Słubicach 45 stopnia Celsjusza. Oczywiście jeszcze dane będą podlegały sprawdzeniu i parametryzacji. Natomiast na tą chwilę 43 stopnie w Toruniu i 45 stopni w Słubicach.
0: To więcej od rekordowego pomiaru z 1921 roku w Pruszkowie, w obecnym województwie opolskim, który wyniósł 40,2 stopnia Celsjusza. Ciekaw jestem, bo to dopiero pierwsze dni lata. Czy lato jeszcze wywinie nam jakiś numer, a na potwierdzenie tego, że temperatury wysokie dzisiaj w Polsce, to mamy wiadomość od Macieja. Ona jest potwierdzona też zdjęciem, które Maciej przysłał do nas do aplikacji, że w okolicach Gorzowa Wielkopolskiego na Estrójce bardzo gorąco. 41 stopni Celsjusza. Meldujcie, jak jest u was, czy też tak gorąco, czy też 40 pękła. Jestem ciekaw, patrząc na mapę pogodową w tej chwili, więcej o pogodzie będę mówił o godzinie 18, ale powiedzmy teraz, że prawie 40 stopni nadal w Legnicy, prawie 40 stopni w Poznaniu, w Warszawie troszkę chłodniej, bo 38, w Krakowie 36, w Rzeszowie też 36. Dajcie znać w naszej aplikacji, jak wyglądają termometry u was, jaka temperatura u was w tej chwili. Powiemy o tym w pogodzie. Jestem ciekaw bardzo, czy też koło 40, czy już może się ochładza. 18 minut do godziny 18. Jedziemy na luzie, w dobrą stronę.

0: prawie 10 minut do godziny o 18. Tu PRK Polskie Radio Kierowców. Piszą państwo słuchacze do nas, że w Tarnowie 36 stopni. A to dokładnie Ania pisze i Ania pozdrawia. Ania Starnowa, my też Anię Starnowa pozdrawiamy. Pozdrawiamy Anię z Warszawy. Znaczy Anię Starnowa pozdrawiamy z Warszawy. Ale skomplikowałem. Mariusz Dąbrowski w studiu już za chwilę powie o tym, co na drogach, bo oprócz upału też dzieją się tam niestety nieprzyjemne rzeczy.
1: Nie dość, że panią Anię pozdrawiamy, to jeszcze uśmiechamy się do pani Ani.
0: Tak jest.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Bez zmiana ekspresowej trójce na odcinku węzeł Myślibórz, węzeł Pyrzyce w pobliżu miejscowości Kozielice. Jezdnia w kierunku Szczecina, 35 kilometr, zderzenie czterech aut osobowych. Jedna osoba poniosła śmierć w tym wypadku, trzy osoby są ranne. I zablokowana jest jezdnia w kierunku Szczecina. Objazd drogą wojewódzką 119. Trwa wciąż akcja ewakuacji pojazdów zamkniętego odcinka drogi ekspresowej. Koniec utrudnień na drodze ekspresowej S7 na odcinku Olsztynek-Nidzica w pobliżu Waplewa na jezdni w kierunku Warszawy na 11 kilometrze. Tam auto osobowe wjechało w bariery, droga była zablokowana. To koniec utrudnień, ale jest nowy kłopot na S7, odcinek węzeł Mława Południe, węzeł Żurominek w pobliżu miejscowości Dąbek Halinowo, jezdnia w kierunku Warszawy, 73 kilometr. Auto osobowe wjechało w bariery, blokując lewy pas ruchu. Ruch możliwy tylko po prawym pasie. Droga ekspresowa S17, odcinek węzeł Skrótki, węzeł Żyżyn w pobliżu miejscowości Żerl w kierunku Warszawy, 99 km, zderzenie czterech aut osobowych, dwie osoby ranne, droga zablokowana. Zalecany objazd na węźle Żyżyn drogą wojewódzką 839, to Stara Krajowa 17. I tam jedziemy do węzła Skrótki.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 8 minut do 18, jedziemy z wami, wy jedziecie z nami, mam taką nadzieję, na luzie w dobrą stronę, do 22. Zapraszamy.

0: Oby żadnego ognia i dymu na horyzoncie nikt z Państwa nie widział. To zawsze jest zły znak. Na zegarach godzina 18:00, tu PRK Polskie Radio Kierowców. Zapraszam na kolejną godzinę na luzie w dobrą stronę. Kuba Hanak, dzień dobry, wieczór.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
0: Znowu wypadałoby tę lokomotywę zacytować. Uf, jak gorąco, puf, jak gorąco, nadal gorąco. W Legnicy 39 stopni i to jest najcieplejsze miejsce w Polsce. Najchłodniejszym jest natomiast Kołobrzeg, 24,1. Ciągle na mapie ostrzeżeń Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej czerwono, bordowo i pomarańczowo. Burze i upał. Głównie upał i burze, bo upał może wystąpić, czy występuje. Nie może, tylko występuje, realnie występuje na obszarze naszego, w zasadzie całego kraju, z wyjątkiem części wybrzeża. Natomiast burze wystąpią tylko i wyłącznie przy zachodniej granicy naszego kraju i to bliżej tej północno-zachodniej. Tam rzeczywiście może zagrzmieć. Zachmurzenie na ogół małe lub będzie w ogóle bezchmurnie. Jedynie na północnym zachodzie, o którym wspomniałem, oraz w Tatrach miejscami zachmurzy się do umiarkowanego lub dużego. Uwaga, bo tam możliwe burze z przelotnymi opadami deszczu, lokalnie z gradem. Wysokość opadów podczas burz to nawet 25 litrów na metr kwadratowy. A punktowo burze mogą mieć bardzo gwałtowny przebieg, przed czym ostrzegamy. Temperatura maksymalna od 34 do 39 stopni. Wiemy już, że w niektórych miejscach naszego kraju było powyżej 40. To właśnie w centrum nawet do 42 przewidywali synoptycy. Te przewidywania się nie sprawdziły. Dzień chyli się ku zachodowi, więc myślę, że nie będzie już goręcej, że będzie się ochładzać, więc tych 42 stopni na termometrach raczej nie zauważymy. Uwaga, bo podczas wspomnianych burz porywy wiatru mogą osiągać nawet 90 do 100 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: My nie upadamy, jedziemy dalej. 2 minuty po godzinie 18:00 na luzie w dobrą stronę. Jedźmy dalej. I ponawiam prośbę. Dajcie znać, gdzie w tym roku spędzicie wakacje. Czy pojedziecie samochodem, czy może wybierzecie się samolotem. Być może będziecie się transportować w inny sposób. Łącznie z aplikacjami takimi transportowymi. To też jest możliwe. Dajcie znać, gdzie się udajecie. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy ciekawi, czy w tym roku zostajemy w Polsce, czy jedziemy za granicę, czy Chorwacja, Grecja, a może inne kraje śródziemnomorskie. Jesteśmy bardzo ciekawi w redakcji, być może podrzucicie nam też jakiś pomysł, gdzie spędzić urlop. Nasza aplikacja czeka, można pisać albo nagrywać wiadomości głosowe. No to gdzie jedziecie na wakacje?

0: 10,5 minuty po godzinie 18. Tu PRK Polskie Radio Kierowców. Mirek i Marysia piszą, że przejeżdżają właśnie przez Płońsk i tu jest dokładnie 38 stopni. Piszą też, zastanawiają się, czy babcia Janina, która do was rano pisała, dowiozła na kolanach tort obłożony lodem na chrzciny wnuka. Pozdrawiają Mirek i Marysia, my też pozdrawiamy. Myślę, że dowiozła. Rano jeszcze nie było tak bardzo gorąco. Poza tym w samochodzie klimatyzacja działa o ile sprawna.
1: Sztuczki babci i miłość do wnuka przenosi góra, więc na pewno dowiozła.
0: Na pewno pokonała upał. 11 po 18. Mariusz Dąbrowski, Wiadomości z dróg. Dajcie głośniej.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Droga ekspresowa S2, odcinek węzeł Wałmiec, Zoszyński węzeł Wilanów. W pobliżu mostu południowego Anny Jagiellonki, na jezdni w kierunku Poznania, na 479 km zderzenie dwóch autosobowych. Nikt nie ucierpiał, ale zablokowane są dwa pasy ruchu. Ruch poprowadzono pozostałymi pasami. S3, odcinek węzeł Myślibórz, węzeł Pyrzyce, w pobliżu miejscowości Kozielice. 35 km jezdni w kierunku Szczecina po zdarzeniu czterech autosobowych. Zdarzeniu tragicznym, bo jedna osoba poniosła śmierć, trzy są ranne. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Szczecina. Objazd drogą wojewódzką 119. No i trwa akcja ewakuacji pojazdów zamkniętego odcinka ekspresówki przez policję. S17, odcinek skrótki Żyżyn w pobliżu miejscowości Żerdl. Jezdnia w kierunku Warszawy, 99 km, zderzenie czterech autosobowych, dwie osoby ranne, droga zablokowana, objazd na węźle Żyżyn, drogą wojewódzką 839, stara 17, do węzła Skrótki. No i zakorkowane, zatłoczone są trasy wojewódzkie 215 i 216, a więc Wybrzeże Gdańskie w pobliżu Karwi, Jastrzębiej, Władysławowa, Pucka, Redy, Chałupi, Juraty.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Żyżyn, skrótki, jakąś olimpiadę ortograficzną można by to oprzeć bez żadnego problemu. Mariusz Dąbrowski się uśmiechnął, wychodząc ze studia. 13 minut po godzinie 18. Jedziemy na luzie w dobrą stronę. Bądźcie z nami.

zawsze w drodze. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 20,5 minuty po godzinie 18:00 tu PRK Polskie Radio Kierowców. Na mój apel, na moją prośbę o to pytanie de facto, gdzie udają się nasi państwo słuchacze na wakacje w tym roku, Hania i Tomek z Mondeo napisali, że tylko i wyłącznie namiot w Słowenii i Alpy Julijskie. Piękna okolica. Słowenia to piękny kraj, mocno niedoceniany, traktowany jako tranzytowy do Chorwacji, do Włoch, a tak naprawdę zdecydowanie warto tam zostać na dłużej, obejrzeć, pozwiedzać. Naprawdę zdecydowanie polecam. Ale też dostajemy od państwa wiadomości w formie raportów.
1: Witam, Wojtek i Diego z Prosida, z motoryzacyjnym pozdrowieniem dla pana redaktora. Słuchajcie, węzeł Lisewo w kierunku Łodzi, tam mamy drobne prace drogowe i tam się troszeczkę korkuje, także generalnie jeżeli chodzi o autostradę A1 w kierunku Łodzi, to przed chwileczką minąłem to miejsce i właśnie to tam tak wygląda. Jest mały korek, ale jakoś to idzie w drugą stronę, natomiast od mojego ostatniego meldunku wszystko jest ok w kierunku Gdańska. Wszystko idzie płynnie. Pozdrawiamy, Wojtek i Diego z Prosida. Oczywiście z motoryzacyjnym pozdrowieniem. Do usłyszenia.
0: My też pozdrawiamy, też z motoryzacyjnym pozdrowieniem dla was, ale to nie tylko raporty pojawiają się w wiadomościach od was. Pojawiają się też porady. Przy takim upale i słonecznej pogodzie nad czarnym asfaltem można spotkać się ze zjawiskiem mirażu, co znacznie wypacza obraz drogi. Ja się z tym spotkałem i gdybym nie znał tego zjawiska, najprawdopodobniej doszłoby do wypadku. Być może przez to zjawisko są wypadki, których przyczynę trudno ustalić. Uczulam na to zjawisko, bo przy prędkości ponad 100 km na godzinę na reakcję może być za późno. Pozdrawiam, Krzysztof. Dzięki, Krzysztof, za wiadomość. Dołączam się do apelu o ostrożność, bo upał rzeczywiście nie służy bezpiecznej jeździe. 22,5 minuty po godzinie 18:00. Nasza aplikacja działa. Piszcie albo mówcie do nas.

0: 30 minut po 18 albo 30 minut do 19, jak Państwo wolą. Co 20 minut, tak czy inaczej, na antenie naszej rozgłośni wiadomości drogowe. Mariusz Dąbrowski wie, co na drogach i chętnie tymi informacjami się z Państwem podzieli.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Najświeższe utrudnienie, droga krajowa nr 42, odcinek Końskie, Skarżysko-Kamienna, w pobliżu Bliżyna. W obu kierunkach kłopoty na 241 km, a wszystko przez to, że doszło tam do zdarzenia czterech aut osobowych, cztery osoby ranne, droga nr 42 jest trasą zablokowaną. Pytają Państwo, co się dzieje w rejonie węzła Płoty na autostradzie A6. Od rana w rejonie węzła Płoty coś się działo. Spory ruch jadących na wakacje i to przynajmniej z dwóch krajów, a więc co rusz tam dochodzi do zdarzenia drogowego. My w tej chwili wiemy, że nic nowego nie powstało, a więc tylko jeżeli są utrudnienia, to są związane z poprzednimi rzeczami, które drogowcy już odwołali. Natomiast na pewno między Goleniowem a Szczecinem przez Różyce, Kliniska Wielkie, Załom, tam wszędzie jest korek dla tych, którzy wracają od Goleniowa w stronę Szczecina. S2, odcinek Wał Miedzeszyński-Wilanów. W pobliżu Mostu Południowego w Warszawie, na jezdni w kierunku Poznania, na 479 km, zderzenie dwóch aut. Nikt nie ucierpiał, zablokowane są dwa pasy ruchu, ruch pozostałym pasem. S3, odcinek węzeł Myślibórz, węzeł Pyrzyce, w pobliżu Kozielic, 35 km jezdni w kierunku Szczecina. Zderzenie dramatyczne, czterech aut, jedna osoba poniosła śmierć, trzy ranne, zablokowana jest jezdnia w kierunku Szczecina.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 32,5 minuty po godzinie 18. Państwo mają realny wpływ na to, na informacje o korkach, o wypadkach, o kolizjach, bo mogą Państwo o nich informować w naszej aplikacji, albo napisać, albo nagrać wiadomość tekstową. My potem te wiadomości przekazujemy dalej i one bardzo szybko trafiają w eter. Zatem korzystajcie z naszej aplikacji i śmiało.

0: 21 minut do godziny o 19. Tu PRK, Polskie Radio Kierowców. PLK mi się w głowie świeci, dlatego że teraz kilka słów o tym, co na kolei. Upały dają się we znaki nie tylko kierowcom, nie tylko drogowcom, ale też kolejarzom. W tej chwili uszkodzona jest sieć trakcyjna na odcinku z Giżycka w stronę Siedlisk. Ruch pociągów na tej trasie został całkowicie wstrzymany, informuje Przemysław Zieliński z zespołu prasowego PKP PLK.
1: Aktualnie żadnego pociągu nie ma na szlaku, ale oczywiście nasze służby działają, aby usunąć tę usterkę oraz wyjaśnić przyczyny, dla których spowodowany jest brak napięcia na sieci trakcyjnej.

0: Zadysponowano pociąg sieciowy ze stacji Białystok, który jedzie na miejsce, aby tę usterkę naprawić, oraz lokomotywę osłonową, lokomotywę spalinową ze stacji Ełk. Ta lokomotywa w razie potrzeby będzie przyciągać pociągi prowadzone trakcją elektryczną, pociągi dalekobieżne Intercity.
1: Wcześniej były problemy na linii Działdowo-Olsztyn Główny. Na jednym z pociągów regionalnych połamał się pantograf, który styka się z trakcją elektryczną. Inne pociągi przez jakiś czas jeździły okrężną drogą. Wprowadzono też komunikację zastępczą, ale wszystko już wróciło tam do normy i pociągi jeżdżą tam normalnie. Ale po serii utrudnień trasy kolejowe w okolicach Warszawy też dzisiaj z problemami, ale w tej chwili, jak informuje pan Bartosz Pietrzykowski z PKP PLK, są już przejezdne. Dodał, że awarie spowodowały przestoje pociągów, dlatego nadal niektóre składy są opóźnione. Bartosz Pietrzykowski powiedział też, że infrastruktura przegrywa walkę z upałem.
2: Czy to jest problem z torami, czy to awaria sieci trakcyjnej. Wszystkiemu winne są te bardzo wysokie temperatury, te upały niebotyczne, których dawno w Polsce takich temperatur wysokich nie było. My jako polskie linie kolejowe, jako zarządca infrastruktury doskonale wiedzieliśmy, że te temperatury nadchodzą, aczkolwiek w żaden sposób nie można było zapobiec temu, co by nie się działo.
1: Bartosz Pietrzykowski dodał, że kolejarze monitorują stan sieci kolejowej.
2: I cały czas stanie w gotowości, w pogotowiu. Są tutaj rozblokowane na całej sieci, w całej Polsce ponad 180 zespołów awaryjnych, 64 pociągi sieciowe do przeglądu i naprawy sieci trakcyjnej oraz 18 zespołów kolejowego ratownictwa technicznego. Także no nie możemy temu zapobiec, ale reagujemy najszybciej jak się da.
1: Nie wiem, czy to dla państwa będzie skuteczne życzenie, ale podróżnym czekającym na pociąg pan Bartosz Pietrzykowski zaleca korzystanie z aplikacji Portal Pasażera. Informacje o opóźnieniach pociągów są tam na bieżąco aktualizowane. No, tylko pytanie, co jeśli to już jest godzina, dwie, trzy w takim upale na dworcu? Nie jest to zbyt komfortowe. Jak powiedział pan Pietrzykowski, nie mają na to wpływu, że takie upały przyszły do naszego kraju. No to zima źle, lato źle, to co dobre?

0: wino. 10 minut do godziny 19. Już za chwilę na naszej antenie wiadomości dla kierowców, ale patrzę w naszą aplikację i pojawiają się kolejne informacje o tym, jak gorąco jest na szczególnie na zachodzie naszego kraju, tam nadal pod 40, pisze Jacek z Podgorzowa Wielkopolskiego, że u niego na termometrze 41,5. To ciepło dość, nawet jak na polskie lato. Mariusz Dąbrowski w studiu, a u ciebie dzisiaj ile było, Mariusz?
1: 38.
0: 38, czyli tak znośnie.
1: Ale w twarz dostałem 40 stopniami.
0: Tak, Mariusz już o tym mówił, że jadąc na motocyklu wcale to nie było miłe uczucie, kiedy takim gorącym powietrzem. No,
1: przyznam się, że w różnych okolicznościach przyrody miałem okazję jeździć motocyklem i na różnych kontynentach i czegoś takiego nawet w krajach równikowych i zwrotnikowych nie przeżyłem jak dziś.
0: No jest tak, że ciągle nas ta pogoda czymś zaskakuje. Tak. Kilka dni dosłownie mamy lato, a już takie mocne nam się zrobiło. Mam nadzieję, że takich mocnych informacji jak to lato nie masz w serwisie.
1: Już nie.
0: Już nie. To całe szczęście. 9,5 minuty do 19, czas na wiadomości drogowe.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Skończyły się kłopoty na S17. Na odcinku węzeł Skrutki, węzeł Żyżyn w pobliżu miejscowości Żerdl na 99 kilometrze, gdzie doszło do zdarzenia 5 aut osobowych. Ale pojawiło się nowe utrudnienie na S17, węzeł Skrutki, węzeł Żyżyn w pobliżu miejscowości Żerć, 99 kilometr. Poprzeczna nierówność nawierzchni, zagrażająca bezpieczeństwu ruchu drogowego. Droga została zablokowana, zalecany objazd w kierunku Warszawy na węźle Żyżyn drogą wojewódzką 824 oraz drogą wojewódzką 839, czyli starą krajową 17. Do węzła Skrutki. Utrudnienie powstało około 18.30. Służby przewidują, że naprawa tej poprzecznej nierówności będzie trwała 48 godzin. Kolejne nowe utrudnienia. S2, Wałmidz-Zeszyński, węzeł Wilanów, most południowy. Jezdnia w kierunku Poznania, 479 km, zderzenie dwóch aut osobowych, zablokowane dwa pasy w kierunku stolicy Wielkopolski. I jeszcze jedno utrudnienie, droga krajowa nr 42, Końskie Skarżysko-Kamienna w pobliżu miejscowości Bliżyn, 241 km, zderzenie czterech aut osobowych, 4 osoby ranne, droga nr 42 jest trasą zablokowaną.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Odstępy ratują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie zrozumiałeś, bo nie zachowałem właściwych odstępów między słowami. A mówiłem, że odstępy ratują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. Autostrada Wielkopolska.
4: To była reklama.

0: Polsce prawie tak samo gorąco. Pół minutki zostało do godziny 19. Bartłomiej napisał, nawiązując do piosenki, która pojawiła się na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców My Various Manx, chyba lepiej pasowałby i wtedy przyszedł upał, zamieszał w moim sercu. Podpisał się Bartłomiej. Może by i było nie najgorzej. U Bartłomieja na wyświetlaczu 43 stopnie. Dobrze widzę? Tak, 43 stopnie. No to rzeczywiście przyszedł upał i zamieszał nie tylko w sercu, ale też prawdopodobnie w układzie klimatyzacji. Nie tylko u Bartłomieja, tylko u wszystkich, którzy te klimatyzacje dzisiaj włączyli. 19. Dokładnie na zegarach. Czas na zaproszenie na kolejną godzinę. Na luzie w dobrą stronę w PRK Polskim Radiu Kierowców. A ja nazywam się Kuba Hanak i do 22 z Państwem będę.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
0: Kilka słów o pogodzie. Ona się trochę zmienia, ale nie tak bardzo, żeby... No nie, trzeba o tym wspomnieć. 38,5 stopnia w Toruniu nadal, 24,2 w Kołobrzegu i Świnoujściu. Tam rzeczywiście można odetchnąć i tam złapać trochę tego ciepła. Nie gorąca, nie upału, tylko ciepła, przyjemnego nadmorskiego ciepła. Cały pas nadmorski, może z wyjątkiem Helu, bo na Helu ciągle 31, ale już w Jastrzębiej Górze 27, w Ustce 25, w Kołobrzegu 24, w Świnoujściu również 24. Na południu ciągle najcieplej, wręcz gorąco. Co prawda w Toruniu najcieplej na mapie, ale niewiele chłodniej jest w Łodzi, w Piotrkowie Trybunalskim, niewiele chłodniej jest w Rzeszowie, Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Opolu i nawet w Lublinie jest prawie 37 stopni Celsjusza. Nadal obowiązują ostrzeżenia wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej o upale i o burzach. Te burze mogą wystąpić na północno-zachodnich krańcach i na zachodnich również. Mało tego, podczas burz, które miejscami mogą być bardzo intensywne, może spaść nawet 25 litrów wody na metr kwadratowy, a punktowo te burze mogą mieć bardzo gwałtowny przebieg i niestety może pojawić się grad. A do tego, że może pojawić się grad, może też mocno powiać do 90, a nawet 100 km na godzinę. Bądźcie zatem ostrożni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 2 minuty po godzinie 19. My jedziemy dalej na luzie w dobrą stronę. Do 22 jestem z Państwem. Piszcie, gdzie w tym roku na wakacje się udajecie. Czy samochodem, pociągiem, może innym środkiem lokomocji?

0: 10 minut po 19. Uwaga, będę chłodził. Direx napisał, że w Reno, w Nevadzie, już robi się cieplej. Jest 13 stopni, ale rano był przymrozek. Może nie bądźcie tacy i podzielcie się ciepełkiem. No to wysyłamy trochę ciepła Direxowi, naszemu stałemu słuchaczowi. Przymrozek? No tak, przecież to inny kontynent. To ja, nie, ja wolę upały jednak. Ja pozostaję przy upałach. Mariusz?
1: Ja i mróz, i upał dla mnie są tak samo znośne, ja bardzo lubię, ale aby było konkretnie, czyli mróz, śnieg, upał, piękne słońce.
0: Woda, jezioro, tak, łódka.
1: Tak, albo super klimatyzowane pomieszczenie w pracy.
0: Jak Studio S13, w którym właśnie jesteśmy.
1: Dokładnie tak.
0: Zatem czas na wiadomości drogowe, dajcie głośniej.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Skończyły się utrudnienia na S2 w Warszawie, na odcinku Wałmie-Zeszyński-Wilanów. Chodzi o rejon Mostu Południowego. 479 kilometr po zdarzeniu dwóch autosobowych, zdarzeniu, w którym nikt nie ucierpiał, ale zablokowane były dwa pasy ruchu w kierunku Poznania. S17, odcinek węzeł Skrótki, węzeł Żyżyn w pobliżu miejscowości Żerć na 99 kilometrze. Poprzeczna nierówność pojawiła się na nawierzchni drogi, zagrażająca bezpieczeństwu ruchu drogowego. Trasa została zablokowana, objazd zalecany w kierunku Warszawy na węźle Żyżyn drogą wojewódzką 824 oraz drogą wojewódzką 839, czyli starą krajową 17 do węzła Skrótki. To utrudnienie powstało 30 minut po 18, czyli blisko przed godziną, i czeka nas 48 godzin na przywrócenie drogi do ruchu, na niwelację tego poprzecznego utrudnienia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 12.30 po 19.00 i my jedziemy dalej na luzie w dobrą stronę. Jedźcie z nami, nasza aplikacja działa, możecie pisać albo nagrywać wiadomości. Zapraszamy.

0: mnie.
1: Najlepsze piosenki, najciekawsze zagadki, najdokładniejsze informacje drogowe. PRK, Polskie Radio Kierowców.

18 minut po godzinie 19 tu PRK Polskie Radio Kierowców. Nasza aplikacja działa. Prosiłem was o to, żebyście dawali znać, gdzie w tym roku wakacje, gdzie się wybieracie, czym się wybieracie. No i dostałem taką wiadomość od naszego słuchacza, od Sławka z Forestera. Witam szanowne PRK oraz pana Kubę. Dzień dobry. Właśnie przed chwilą wróciłem z żoną z tygodniowego urlopu, zaczynając od Muzeum Motoryzacji Wena w Oławie. Docelowy punkt noclegu to Kudowa. Zdrój, zwiedzony Szczeliniec Wielki oraz Błędne Skały. Nie ukrywam, że nie mogliśmy pominąć wycieczki do Pragi oraz gór Adrszpach. Kolejna wycieczka do Czech to przepaść Macochy plus jaskinia Punkwy, jaskinia Słupsko-Soszówska oraz okoliczne miejscowości zdrojowe w Polsce. Polecam piękne okolice, Sławek z Forestera. No to my już zazdrościmy tutaj, ostrzymy sobie zęby na tego typu wyprawy. Pogoda się chyba udała, bo te upały przyszły przed, znaczy po państwa wycieczce, więc dobrze, bo nie wyobrażam sobie chodzenia po górach w takiej temperaturze 40 stopni czy 30 kilku. No chyba trochę za ciepło, przynajmniej dla mnie. Być może ja mam tylko takie odczucie termiki. Nasza aplikacja działa, możecie śmiało pisać, możecie śmiało dawać znać, co planujecie w te wakacje. Możecie dawać znać o pogodzie, bo my tu gadu-gadu o tym, że upały, że wszędzie słońce, że bardzo gorąco.

0: A tu taki komunikat od naszego słuchacza.
1: No, Strzelce Krajeńskie, północ Lubuskiego, tragedia. Taka burza, takie wiatry, no znowu będą lecieć drzewa. Pozdrawiam, mam nadzieję, że wy takiej pogody nie macie. W tej chwili jest 23 stopnie. Pozdrawiam, Aureliusz Ski.
0: I rzeczywiście patrzę na mapę, na radar pogodowy i przez Lubuskie, od Zielonej Góry, poprzez Gorzów, aż w tej chwili w nocy dojdzie ten froncik do Bydgoszczy, do Torunia i będzie się przesuwał w stronę Olsztyna. Rzeczywiście punktowo to wygląda bardzo, bardzo niepokojąco. Czyli synoptycy, przewidując burzę, te gwałtowne zjawiska, mocne ulewy i niestety grad, mieli rację. Uważajcie na siebie, dbajcie o siebie. Jeżeli jest taka sytuacja pogodowa, że mocno grzmi, mocno leje, to może warto zatrzymać się na chwilę na parkingu i przeczekać taką burzę i taką ulewę, żeby nie było jeszcze bardziej niebezpiecznie.

0: Półtorej minutki zostało do wiadomości drogowych. Już za chwilę Mariusz Dąbrowski przyjdzie i powie, co tam na drogach słychać, ale póki co to państwo też nam pomagają i takie depesze do nas przesyłają.
1: Utrudnienie na drodze Gdańsk-Warszawa S7, spowolnienie i korek przed Żurominkiem. Dzięki i ostrożności.
0: Jest tam korek, może być tam korek, jest tam utrudnienie. Drogowcy wymieniają części asfaltu i rzeczywiście mogą tam tworzyć się takie epizodyczne utrudnienia. Ale mamy też takie informacje, gdzie chłodniej.
2: Dzień dobry, na wstępie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Polskiego Radia Kierowców oraz szanowną redakcję. Chciałem powiedzieć a propos błędnych skał i aszpaskich i teplic.

0: Wielkich Skał i Szczelińca, że na takie upały to nie ma lepszej trasy, ponieważ tam między tymi skałami temperatury są dużo niższe, można znaleźć super ochłodę i powiem szczerze, warto się wyposażyć nawet w jakiś solidny, długi rękaw, bo tam między skałami do końca maja potrafi zalegać śnieg. Także jak ktoś szuka bez klimatyzacji, troszeczkę ochłodzić się, a przy okazji zwiedzić piękne tereny, to właśnie tam naprawdę można znaleźć coś dla siebie. Serdecznie raz jeszcze pozdrawiam, Krzysztof z Tesli.
1: Bardzo dziękujemy Krzysztofie za pozdrowienia i dziękujemy za informację. Mnie przekonałeś. Jeżeli będę miał taką możliwość, na pewno się tam udam, nawet jak będzie tak gorąco. Pomimo tego, że jest gorąco, Mariusz Dąbrowski w studiu i na chłodno powie Państwu o tym, co na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Nowe utrudnienie, droga krajowa nr 65, Białystok-Grajewo, w pobliżu miejscowości Białogrądy. 111 kilometr, zderzenie ciężarówki, która uderzyła w sarnę. Wprowadzono ruch w obu kierunkach jednym pasem. Droga krajowa nr 42, Końskie Skarżysko-Kamienna, miejscowość Bliżyn. 241 kilometr, zderzenie czterech aut osobowych, cztery osoby ranne. Droga nr 42 jest trasą zablokowaną. I S17, odcinek węzeł Skrótki, węzeł Żyżyn. W pobliżu miejscowości Żerć, jezdnia w kierunku Warszawy, 99 kilometr. Poprzeczna nierówność nawierzchni zagrażająca bezpieczeństwu ruchu drogowego. Trasa zablokowana, zalecany objazd w kierunku Warszawy na węźle Żyżyn. Drogą wojewódzką 824 oraz drogą wojewódzką 839, czyli starą 17, do węzła Skrótki. 48 godzin, a więc dwie doby będzie trwało naprawienie tego nieplanowanej przeszkody na drodze ekspresowej.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: 32 minuty po godzinie 19. My jedziemy dalej na luzie w dobrą stronę. Do 22 zapraszamy.

20,5 minuty do godziny 20. Tyle czasu pozostało do rozpoczęcia kolejnej godziny. I niestety bardzo mało czasu też zostało kierowcom, żeby zatankowali trochę taniej, bo nieubłaganie zbliża się koniec programu CPN, co oznacza wzrost obciążeń podatkowych i cen paliw na stacjach. Kierowcy zapłacą

więcej za paliwo i jak duże będą to podwyżki, jesteście ciekawi. Dzisiaj na początku wakacji kierowcy tankują taniej niż rok temu o tej samej porze. Niestety to już ostatnie takie dni. Sytuacja zmieni się już 1 lipca, gdy rząd zakończy program ceny paliwa niżej i przywróci 23% VAT na paliwa. Według ekspertów z BM Reflex ceny paliw mogą wzrosnąć nawet o 60 groszy na każdym litrze. Eksperci zwrócili uwagę, że prognozy dotyczące cen paliw w wakacje są obarczone znaczną niepewnością. Z jednej strony jesteśmy świadkami spadku cen ropy w okolice poziomów sprzed wybuchu wojny w Iranie w związku z systematycznym zwiększaniem podaży z regionu Bliskiego Wschodu. Z drugiej zaś planowana jest zakończenie programu CPN, który w części już został ograniczony. Przed nami też sezon huraganów, który w sytuacji braku równowagi popytu i podaży może wpłynąć na wzrost cen paliw w drugiej połowie wakacji, mówią Urszula Cieślak i Rafał Zywert z Refleksu. Analitycy zauważyli, że ceny paliw są niższe niż przed tygodniem, a największy spadek dotyczy oleju napędowego, który jest tańszy o 24 grosze na każdym litrze. Aktualne ceny benzyny i oleju napędowego są jednocześnie niższe niż przed rokiem. Obecnie do poniedziałku, czyli do jutra, litr benzyny, włącznie, czyli jutro również, litr benzyny 95 kosztuje maksymalnie 6 zł i 2 grosze, benzyny 98 6,70, a diesla 6,17 zł. Oznacza to mocny wzrost ceny maksymalnej wszystkich rodzajów paliw w stosunku do końca tamtego tygodnia. Rynek zdążył już uwzględnić skutki przywrócenia wyższej stawki akcyzy. Znacznie większy wpływ na ceny detaliczne będzie miała jednak powrót 23% stawki podatku VAT. W takim scenariuszu wzrost cen detalicznych będzie praktycznie nieunikniony. Nawet gdyby właściciele stacji zrezygnowali z własnej marży, zatem jeśli zmiana dokona się 1 lipca, to benzyna i olej napędowy podrożeją o około 40-60 groszy na każdym litrze. Najwyższe ceny tradycyjnie mogą pojawić się na stacjach przy autostradach i ekspresówkach, gdzie litr benzyny lub diesla na pewno przekroczy 7 zł, przewidują analitycy. Przy założeniu, że stawka VAT na paliwa przywróci się do poziomu 23%, cena benzyny 95-oktanowej osiągnie według prognoz 6,50, 98, 7,35, a diesla 6,70. Autogaz będzie kosztował około 3,29 zł. To niestety będzie oznaczało, że benzyna 95 w ciągu kilku dni podrożeje o 60 groszy, a olej napędowy o 65 groszy na każdym litrze. No bardzo przepraszam, że zepsułem Państwu niedzielny wieczór.

0: Tylko ja.
1: 10 minut do godziny 20. Cóż my mamy, czegóż my chcemy? Mamy dla was co 20 minut informacje drogowe. Czego chcemy? Chcemy, żebyście z nami byli i jesteście, bo spływa sporo informacji o tym, gdzie na wakacje się udajecie. Przejdziemy do tego tematu po godzinie 20. Pojawiają się też informacje o tym, co na drogach, ale zanim informacje od was, to informacje od Mariusza Dąbrowskiego.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Uspokoiła się sytuacja na połączeniu dróg 215-216 we Władysławowie. Tam już tylko spowolnienia, nie ma korków. Natomiast spore korki zaczęły tworzyć się na S7 i Krajowej 7. S7, dojazd do Czosnowa, czyli końcówka pięknie zrobionej trasy S7, która jest między Płońskiem a Czosnowem. W Czosnowie na światłach zaczyna się Krajowa 7, która już jest w remoncie, już jest w przebudowie i to jest sprawa kilkunastu miesięcy, kiedy ten odcinek od Czosnowa do Kiełpina będzie również miał format ekspresówki. Natomiast w tej chwili jest tam spora zmiana organizacji ruchu, sporo zmian, inne ułożenie pasów, inne limity prędkości. Proszę na to wszystko zwracać uwagę, proszę jechać wolniej, bo właśnie na takich odcinkach dość często dochodzi do różnego rodzaju nieprzemyślanych zachowań kierowców, które powodują zdarzenia drogowe. Kolejny korek jest od Łomianek po Warszawę przez Młociny dla wracających do Warszawy. Myślę, że to jest ten ruch rodziców, którzy wywieźli swoje pociechy nad morze, na jeziora mazurskie, na jeziora kaszubskie i teraz wracają do Warszawy. W stolicy jeszcze na odcinku drogi ekspresowej S8 między Żeraniem a Marymontem są kłopoty dla jadących w stronę węzła Konotopa. I krajowa trasa numer 65, odcinek Białystok-Grajewo w pobliżu miejscowości Białogrondy. 111 km, ciężarówka uderzyła w sarnę, obowiązuje ruch wahadłowy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: To teraz wiadomości drogowe od naszego słuchacza. Jacek napisał, żeby na A2 uważać, bo przy zjeździe na Grodzisk niestety małe spowolnienie i prawdopodobnie jakaś kolizja i w stronę Warszawy również problemy. Trochę dalej, parę kilometrów dalej w okolicach Brwinowa też pojedziemy wolniej. No oby ta A2 niczego złego nam nie zapowiadała. Jedźcie ostrożnie. I've been opening the door.

pół minuty pozostało do godziny 20. Uważam, że ta wiadomość jest ważna, bo jeden z pasów startowych na warszawskim lotnisku Fryderyka Chopina został zamknięty. Powodem są pęknięcia, które się na nim pojawiły, mówi rzecznik Polskich Portów Lotniczych Piotr Rudzki.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No tak, to Piotr Rudzki powie to za chwilę, a teraz ja powiem kilka słów o pogodzie. Co w pogodzie słychać? Legnica 37,5 stopnia, nadal Kołobrzeg 24,4 stopnia. Ciągle ostrzeżenia o upałach na terenie całego kraju obowiązują i niestety obowiązywać będą jeszcze przez dni kilka. Prognoza pogody się zmienia, ale będzie gorąco, będzie upalnie jeszcze przez najbliższe dni. Co czeka nas w pogodzie wieczorem? Będzie bardzo ciepło, ale miejscami może popadać deszcz. Ten deszcz pojawi się głównie na północnym zachodzie naszego kraju i z depesz, które przysyłają nam nasi słuchacze, już się tam zaczyna pojawiać. Pojawiają się też burze, które mają charakter bardzo gwałtowny i sporo deszczu może spaść w trakcie tych burz. Co jeszcze? Będzie bardzo ciepło w nocy, bo nawet do 20 kilku stopni. To nie jest zbyt komfortowe dla nas, szczególnie sen w takich warunkach, ale jeszcze taka temperatura będzie w nocy nas otaczała przez 2, maksymalnie 3 dni, potem będzie już chłodniej. Ale wróćmy do burz. 40 litrów wody może spaść nawet punktowo w trakcie tych burz. Może też porywiście powiać nawet do 100 km na godzinę.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: To tak jeszcze a propos tego zamknięcia pasa, jednego pasa startowego na lotnisku imieniem Fryderyka Chopina, rzecznik Polskich Portów Lotniczych Piotr Rudzki.
2: W czasie rutynowej kontroli służby operacyjne lotniska Chopina odkryły drobne spękania na jednej z dróg startowych. W związku z tym, ze względu na bezpieczeństwo operacji lotniczych, musiały być wstrzymane operacje. Na tej drodze startowej cały czas funkcjonuje druga droga startowa. Według najnowszych informacji, które pozyskałem, naprawa tej zamkniętej drogi startowej będzie miała miejsce dziś w nocy.
1: Wakacje, wakacje, wakacje. Mamy nadzieję, że władze lotniska uporają się z tą naprawą. Piotr Rudzki mówi, że możliwe są niewielkie opóźnienia lotów. Zobaczymy, co się wydarzy. A wy bądźcie z nami 2,5 minuty po 20.
0: Autopromocja. Polskie Radio Kierowców i Wielka Wyprawa Maluchów razem już po raz czwarty.
3: Ruszyliśmy w trasę do Normandii, a potem po Polsce. Wy oczywiście jedziecie z nami.
0: Słuchajcie codziennych relacji z podróży od rana do wieczora na antenie, ale też w mediach społecznościowych Polskiego Radia Kierowców.
3: No to odpalamy i jedziemy przed siebie.
0: A śladem maluchów podążają Kuba Marcinowicz i Michał Górski.
4: To była autopromocja.
1: Tak właśnie, Michał Górski, Kuba Marcinowicz, dzisiaj w Czechach. Rozmawialiśmy z nimi po godzinie 17. Mieli do celu około 100 kilometrów jeszcze. No i będą odpoczywać. Jutro przed nimi kolejna trasa z Czech do Niemiec. Aż 495 kilometrów. Więc jeżeli państwo będą słuchać porannego programu Patryka Kuniszewicza, to na pewno tam informacja o tym, gdzie pojedzie Wielka Wyprawa Maluchów będzie. To bądźcie z nami i bądźcie z Patrykiem jutro rano.

0: 11 minut po godzinie 20, gdzieniegdzie mocno grzało, a gdzieniegdzie mocno będzie lało. O tym już za chwilę Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Najświeższe utrudnienia, autostrada A4, odcinek węzeł Kraków-Skawina, węzeł Kraków-Tyniec w pobliżu autostradowej obwodnicy Krakowa. 411 km jezdni w kierunku Katowic. Doszło do zdarzenia 3 aut osobowych. Nikt nie ucierpiał, ale zablokowany jest lewy pas ruchu. Ruch odbywa się pasem prawym. Droga krajowa nr 65 Białystok-Grajewo w pobliżu miejscowości Białogrondy. Na 111 kilometrze ciężarówka uderzyła w sarnę, obowiązuje ruch w obu kierunkach jednym pasem. Droga krajowa nr 42, Końskie Skarżysko-Kamienna w pobliżu Bliżyna. 241 kilometr, zderzenie 4 aut osobowych, 4 osoby ranne. Droga nr 42 jest trasą zablokowaną. Kolejna zablokowana droga, nitka S17 w kierunku Warszawy. Odcinek węzeł Skrutki, węzeł Żyżyn w pobliżu miejscowości Żerć na 99 kilometrze. Pojawiła się poprzeczna nierówność nawierzchni zagrażająca bezpieczeństwu ruchu drogowego. Droga została zablokowana. Zalecany jest objazd w kierunku Warszawy na węźle Żyżyn drogą wojewódzką 824. Potem drogą wojewódzką 839, czyli starą 17, dojeżdżamy do węzła Skrutki. 48 godzin trzeba będzie czekać na naprawę tej nierówności, choć ostatnie przypuszczenia mówią, że może to nastąpić, może służbom udać się zreperować to wcześniej. Przyszła modyfikacja utrudnienia z drogi krajowej nr 42. Nie ma już tak, że trasa jest zablokowana. Między Skarżyskiem a Końskimi drogą 42 w pobliżu Bliżyna, tam gdzie 4 osoby zostały ranne, ruch odbywa się w obu kierunkach jednym pasem, a więc jest to ułatwienie, bo droga była zablokowana. Kuba podsuwa mi najświeższe mapy meteorologiczne. Z tych map wynika, że na zachodnim Pomorzu burza goni burzę, choć są takie miejsca, gdzie synoptycy odwołują alarmy burzowe, ale nie ma tego. Taka sytuacja na razie nie zaistnieje. Na północ od Poznania w stronę morza, w stronę zachodniego Pomorza bardzo dużo zjawisk atmosferycznych polegających na wyładowaniach. No, trudno się dziwić. Zetknięcie gorąca, fal upałów z falami chłodniejszego powietrza z nad Antarktydy może doprowadzić i doprowadza do takich zjawisk. Ulewy zapowiadane są na poniedziałek, wtorek, środę w niektórych województwach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
4: Halo, halo, czy nas słyszycie?
3: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
5: Habemus Papam.
3: Plebiscyt polskieradio.pl.
6: To była reklama.
0: 15 minut po godzinie 20. Niezawodny Mariusz Dąbrowski powróci już za 15 minut do kolejnego serwisu. Także jeżeli jesteście ciekawi, bądźcie z nami, a my do 22 jesteśmy z wami.

0: Prawie 22 minuty po godzinie 20. Kilka minut temu mówiłem o tym, że kończy się program CPN, czyli ceny paliwa niżej. Wraca stawka 23% podatku VAT na benzyny. Cena benzyny wzrośnie do prawie 7 zł. Benzyny 98 do 7,35 groszy, na oleju napędowego do 6 zł i 70 groszy. Ogromny skok cen paliw przed nami, 60 groszy do 65 na litrze. Mamy też taki głos od naszego słuchacza.
1: Ja witam, ja w związku z tym programem CP, szkoda, że się kończy. Dla mnie osobiście największym plusem tego programu było to, że cena benzyny, czy to na autostradach, czy na eskach, czy na drogach krajowych, czy nawet w zwykłym mieście, była jednakowa. To był dla mnie duży plus, ponieważ dużo jeżdżę po autostradach i eskach i naprawdę różnica potrafi być nawet koło złotówki między autostradą a drogą krajową, czy miastem. Więc niestety smucę się z tego, że znowu będę przepłacał. Pozdrawiam, Paweł Alfa.
0: My też się smucimy, że paliwo podrożeje i to jest taki trochę, taka trochę słodko-gorzka sytuacja, bo z jednej strony mamy wolny rynek i każdy te ceny może kształtować po swojemu, ale z drugiej strony wszyscy przyzwyczailiśmy się do tego, że na każdej stacji była taka sama cena paliwa. Co państwo o tym sądzą? Czy tego typu rozwiązania jak wyrównanie ceny na wszystkich stacjach to dobry pomysł, czy raczej taki powrót do czasów słusznie minionych? Jestem ciekaw państwa zdania. W naszej aplikacji można je wyrazić albo pisząc do nas wiadomość, albo nagrywając taką wiadomość jak nasz słuchacz przed chwilą. Dajcie znać, czy równe ceny paliw na wszystkich stacjach to dobry pomysł, czy taka pamiątka z czasów słusznie minionych. 24 minuty po godzinie 20. Dajcie znać, co myślicie.

0: Słuchają Państwa PRK Polskiego Radia Kierowców. Jest prawie w pół do dziewiątej. Co 20 minut wiadomości drogowe i właśnie na nie przyszedł czas. Mariusz Dąbrowski.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: Autostrada A4, odcinek węzeł Kraków-Skawina, węzeł Kraków-Tyniec w pobliżu autostradowej obwodnicy Krakowa. Na 411 kilometrze jezdni w kierunku Katowic doszło do zderzenia trzech autosobowych. Nikt nie ucierpiał, ale zablokowany jest lewy pas

0: ruchu, bo można jechać tylko prawym pasem. S17, odcinek węzeł Skrutki, węzeł Rzeżyn w pobliżu miejscowości Żerć. Na 99 kilometrze wystąpiła poprzeczna nierówność nawierzchni, która zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego. Droga S17 na jezdni w kierunku Warszawy została zablokowana. Zalecany objazd na węźle Rzeżyn drogą wojewódzką 824, potem drogą wojewódzką 839, czyli starą 17, do węzła Skrutki. 48 godzin będziemy czekać na naprawę tego fragmentu S17. Droga krajowa nr 42, Końskie Skarżysko-Kamienna, Bliżyn, 241 km po zdarzeniu czterech aut osobowych, zdarzeniu, w którym cztery osoby zostały ranne. Mamy teraz ruch w obu kierunkach jednym pasem. I droga krajowa nr 65, Białystok-Grajewo, w pobliżu miejscowości Białogrondy, 111 km. Ciężarówka uderzyła w sarnę, obowiązuje ruch dla obu kierunków jednym pasem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A my jedziemy dalej na luzie w dobrą stronę. Mam nadzieję, że Państwo pojadą z nami. Do 22:00 zapraszamy.

0: 20 minut do godziny 21. Tu PRK, Polskie Radio Kierowców. Mariusz Dąbrowski mówi już w którymś serwisie z kolei o utrudnieniach na S17, o tym, że droga jest zamknięta. Uszkodzenie nawierzchni jest przyczyną zamknięcia drogi ekspresowej S17 pomiędzy Lublinem a Warszawą, pomiędzy Kurowem a Rykami w kierunku stolicy. Jak mówi rzecznik lubelskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Łukasz Milikiewicz, pojawiła się nierówność zagrażająca bezpieczeństwu ruchu drogowego.
1: Z tego powodu wyłączyliśmy z ruchu

0: Jezdnie w kierunku Warszawy pomiędzy węzłami Żyżyń i Skrutki, to jest około 7 km. Kierowcy mogą korzystać z objazdu starą drogą krajową nr 17 przez drogi wojewódzkie nr 824 i 839. Na miejscu prowadzimy działania mające na celu ustalenie przyczyny powstania nierówności. Po ich zakończeniu podjęte zostaną niezbędne prace naprawcze. Odcinek ten jest objęty gwarancją udzieloną przez wykonawcę drogi.
1: Na tym odcinku dzisiaj przed godziną 14 doszło do wypadku. Zderzyły się tam 4 samochody osobowe i 2 osoby ucierpiały w tym zdarzeniu. Służby na pewno wiedzą, co robią i jeżeli zdarzył się tam wypadek i być może zdarzył się przez to, że ta nierówność tam powstała, no to dobrze, że taka droga jest zamknięta i dobrze, że drogowcy coś z tym zrobią. No upał nie oszczędza ani dróg, ani pasów startowych, ani torów i trakcji kolejowej. O tym wszystkim już dzisiaj mówiliśmy i w tych 3 aspektach są problemy. No i pewnie jeżeli będzie tak gorąco nadal, to pewnie nadal będą.

0: 10 minut do godziny, 11 minut do godziny 21. Już za chwilę pojawią się na naszej antenie wiadomości drogowe. Mariusz Dąbrowski już w drodze do studia. Ja zerkam na mapę pogodową, czy coś się zmieniło w tej chwili. To tak a propos tej burzy, która przechodziła pomiędzy Gorzowem Wielkopolskim a Szczecinem. No, w dalszym ciągu warunki drogowe mogą być trudne i w okolicach Poznania, i w okolicach Piły, i również w okolicach Bydgoszczy. Może jeszcze nie teraz, ale przed godziną 23, przed północą, ta burza przejdzie nawet w okolicach Bydgoszczy. Więc jeżeli Państwo wybierają się w trasę gdzieś w tamte rejony, to warto wziąć pod uwagę, że taka trudna pogoda się tam pojawi. Mariusz Dąbrowski w studiu, czas na wiadomości drogowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Nowe utrudnienie, droga krajowa nr 22, odcinek Kostrzyn nad Odrą, Skwierzyna, w pobliżu miejscowości Brzozówka. Na 35. kilometrze ciężarówka wypadła z drogi. Na czas wyciągania auta z rowu droga jest zablokowana. A4, krakowska wina, Kraków-Tyniec, autostradowa obwodnica.

0: okolica Krakowa, 411 km, zderzenie trzech autosobowych. Nikt nie ucierpiał, ale zablokowany jest lewy pas ruchu w kierunku Katowic. S17, odcinek węzeł Skrótki, węzeł Żyżyn w pobliżu miejscowości Żarć. 99 km, poprzeczna nierówność na nawierzchni pojawiła się, zagrażając bezpieczeństwu ruchu drogowego. Droga jest zablokowana, trzeba korzystać z objazdów. Droga krajowa nr 42, Końskie Skarżysko, Kamienna, Bliżyn. 241 km, zderzenie czterech autosobowych, cztery osoby ranne, ruch wahadłowy na drodze 42 i trasa krajowa nr 65, Białystok-Grajewo w pobliżu Białogrondów. Na 111 km ciężarówka uderzyła w sarnę, obowiązuje tam w tej chwili ruch dla obu kierunków jednym pasem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Ciepło jest, ciepło będzie. Tu PRK, Polskie Radio Kierowców, 2 minutki do godziny 21. Ochłodzenie nadejdzie dopiero pod koniec tygodnia. Rzeczniczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek przekazała w Polskim Radiu 24, że jutro fala upałów przesunie się nad centrum i wschód kraju. Z kolei na zachodzie temperatura nieco spadnie i pojawią się burze z intensywnymi opadami deszczu.
1: Od zachodu już będzie nieco chłodniej, tam pojawią się i burze, intensywne opady, porwisty wiatr, grad, niewykluczone superkomórki burzowe, które będą przemieszczać się także do centrum kraju. Natomiast z każdym dniem te temperatury na zachodzie będą niższe. Już pod koniec przyszłego tygodnia temperatury będą znacząco spadać.
0: Będą znacząco spadać, zrobi się tak po polsku letnio normalnie, 24-27 stopni, takie temperatury przed chwilą przeglądałem w prognozach. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przypomina również, że nad Polską nadal utrzymuje się bardzo gorąca masa powietrza. W wielu regionach obowiązują ostrzeżenia przed upałem, a w godzinach popołudniowych i wieczornych prognozowane są gwałtowne burze z nawalnymi opadami deszczu, bardzo silnym wiatrem oraz gradem. I to ostrzeżenie nie dotyczy wyłącznie dzisiejszego dnia, ale jak przyjrzałem się mapom Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, taka sytuacja utrzyma się aż do środy. I więc aż do środy będziemy musieli uważać na a. upał, b. burzę, c. deszcz, grad i silny wiatr. Na zegarze prawie 21, więc jeżeli są Państwo ciekawi innych szczegółów pogodowych, to już na nie czas. Zapraszam.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Co wydarzy się w pogodzie? O tym za chwilę. W tej chwili w Legnicy 36 stopni, niecałe 24 w Kołobrzegu i Koszalinie. Nadal mapa ostrzeżeń na czerwono-bordowo, ale o tym mówiłem przed chwilą. W nocy w południowo-wschodniej części kraju bezchmurnie lub wystąpi zachmurzenie wyłącznie małe. Na

0: pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, ale okresami zachmurzy się mocniej i popada przelotny deszcz oraz przejdą burze. Lokalnie uwaga z gradem. Wysokość opadów podczas burz od około 25 do nawet 40 litrów na metr kwadratowy. Na punktowo burze mogą być bardzo gwałtowne. Temperatura od 19 do 23 stopni. Chłodniej będzie tylko w rejonach podgórskich Karpat, około 17. Wiatr na wschodzie i południu słaby, zmienny na pozostałym obszarze powieje umiarkowanie. Uwaga, i o tym już mówiliśmy, ale przypominamy, że w czasie burz wiatr może osiągnąć nawet 90-100 km na godzinę. No nic to przyjemnego.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Półtorej minuty po godzinie 21. Przed chwilą dostaliśmy informację od naszej słuchaczki, że na obwodnicy Krakowa, tylko znacznie wcześniej niż to zdarzenie, o którym mówił Mariusz Dąbrowski, doszło do kolejnego zdarzenia w kierunku Rzeszowa tym razem i to jest węzeł Bieżanów. Na szczęście nie ma tam korków, są na miejscu służby. Widać blokadę lewego pasa w stronę Rzeszowa przed węzłem Bieżanów. Weźcie to pod uwagę, tam na szczęście szeroko i bezpiecznie, ale warto o tym przypominać. Węzeł Bieżanów w stronę Rzeszowa, tam lewy pas jest w tej chwili zablokowany. Jedźcie ostrożnie, 2 minuty po godzinie 21:00.

0: 9,5 minuty po godzinie 21. Za chwilę zrzucę to na Mariusza. Zrzucę na niego obowiązek przekazania Państwu tego, co na drogach. A póki co ja zerkam na mapę drogową. Nie jest źle, ale niestety są takie miejsca, że albo występuje korek, spowolnienie ruchu, albo jakieś kolizje się wydarzają. Wszystko na pewno wie Mariusz Dąbrowski. Mariusz jest w studiu. Ciekaw jestem, czy powie o A4, bo skopory, korek na A4 na tym płatnym odcinku pomiędzy Krakowem a Katowicami w okolicach Trzebini. Jechałem tamtędy ostatnio i tam jest niekończący się remont, niekończąca się przebudowa autostrady, więc nie dziwię się, że przy takim ruchu tam po prostu nie ma jak przejechać. Wąsko. Są dwa pasy, oczywiście, że są, ale jeden biegnie po jednej stronie pasa.
1: Ale ty mówisz o fragmencie autostrady A4, który jest pod egidą Staleksportu?
0: Jeszcze
1: czy już?
0: Tak. Jeszcze
1: no to do oddania, czyli jeszcze rok.
0: To jest niewiarygodne. Od 20 lat na tej autostradzie nie ma jednego odcinka, żeby nie był remontowany.
1: I ci państwo chcieli jeszcze przedłużyć koncesję.
0: To jest niewiarygodne. 18 zł na jednej bramce, 18 zł na drugiej bramce.
1: Ale to się przynajmniej skończyło. Szkoda, że nie ma końca.
0: Jeszcze się nie skończyło.
1: Ale wiemy, że...
0: Już wkrótce.
1: Wiemy, że tak, to są miesiące, przebieramy nóżkami. Szkoda, że nie można tego wyprostować na autostradzie A2.
0: Tak, bardzo szkoda, bo tam jest jeszcze drożej. Mariusz Dąbrowski, dajcie głośniej.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Służby autostradowe informują, że skończyły się kłopoty między węzłem Kraków-Skawina a węzłem Kraków-Tyniec na autostradowej obwodnicy Grodu Kraka na 411 km, no ale korek, o którym mówi Kuba, musi się jeszcze rozjechać. Czyli utrudnienia nie ma, ale korek jeszcze jest, czyli całe bractwo, które stoi, jeszcze kilkanaście minut i dopiero wtedy będziemy mogli powiedzieć, że nie ma już utrudnień na autostradowej obwodnicy Krakowa. Inne miejsca, 17, odcinek węzeł Skrótki, węzeł Żyżyn w pobliżu miejscowości Żerć, 99 km, poprzeczna nierówność, nie pozwala ona na jazdę, droga jest zamknięta. Wytyczono objazd jezdni w kierunku Warszawy na węźle Żyżyn, zjeżdżamy na drogę wojewódzką 824, potem droga wojewódzka 839, czyli Stara Krajowa 17 i dojeżdżamy do węzła Skrótki. 48 godzin będzie, czyli dwie doby kłopotów na tym odcinku drogi numer ekspresowej numer 17. Droga Krajowa numer 22, odcinek Kostrzyn nad Odrą, Skwierzyna w pobliżu Brzozówki. 35 km, ciężarówka wypadła z drogi, wjechała do rowu, trwa wyciąganie, a na czas wyciągania droga numer 22 jest trasą zablokowaną. Droga Krajowa numer 42, Końskie Skarżysko, Kamienna w pobliżu Bliżyna na 241 km. Nie ma już utrudnień. I droga Krajowa numer 65, odcinek Białystok-Grajewo, Białogrądy, 111 km. Ciężarówka uderzyła sarnę, wprowadzono ruch wahadłowy.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 13 minut po 21, to ja tylko przypomnę, że jeszcze obwodnica Krakowa, w zasadzie jej koniec, przed węzłem Bieżanów, stąd Rzeszowa, mamy spowolnienie i mamy na lewym pasie blokadę. Uważajcie, jadąc w stronę stolicy Podkarpacia, bo tam niestety jest zakręt. Jeżeli ktoś jedzie te przepisowe 140 i wyjedzie z tego zakrętu, to żeby nie widzieć tego zagrożenia w ostatniej chwili. Uważajcie.

0: Radia Kierowców, 21 minut po godzinie 21. Imieniny, godziny wreszcie trafione. Mówimy dzisiaj o upale, mówimy o problemach, które ten upał powoduje. Już ponad 300 awarii sieci kolejowej od początku niedzieli odnotowały dotychczas PLK Polskie Linie Kolejowe. Rekordowe upały doprowadziły do zerwania sieci trakcyjnej i odkształcenia się szyn. Spółka PKP Intercity musiała odwołać kilka połączeń. Jak mówi rzecznik spółki Michał Wrzosek, najgorsza sytuacja panuje na linii ze stolicy do Gdańska.
1: Przejezdność przez wiele linii jest utrudniona, to szczególnie na linii Warszawa-Gdańsk, na linii Wrocław-Katowice w tej chwili oraz na linii Kołobrzeg-Poznań oraz Łódź-Warszawa. To na tych liniach ruch w tej chwili odbywa się często po jednym torze. Były takie godziny również, kiedy fragmenty linii były w ogóle wyłączone z przepustowości.
0: Rekordowe temperatury powodują opóźnienia w kursowaniu pociągów. O czasie dojeżdża do celu niewiele ponad połowa połączeń. Michał Wrzosek powiedział, że niektóre składy są opóźnione nawet o 200 minut.
1: Opóźnionych jest ponad 40% pociągów. W naszym przypadku PKP Intercity ten odsetek jest trochę mniejszy, ale trzeba pamiętać, że pociągi PKP Intercity jeżdżą w długich relacjach przez całą Polskę. One są najbardziej narażone na opóźnienia. Takie opóźnienia, które my teraz notujemy, to są do 170-200 minut mniej więcej.
0: Dotychczas przewoźnik uruchomił zastępczą komunikację autobusową w 15 przypadkach. A ja przypomnę jeszcze sytuację z wczoraj, gdzie ponad 600 pasażerów pociągu Intercity Małopolska relacji Zakopane-Gdynia przeżyło prawdziwy koszmar. Skład utknął na kilka godzin w Szczerym Polu w okolicach Januszowic w Małopolsce, a wysoka temperatura i problemy z klimatyzacją doprowadziły do iście dramatycznych scen. Według relacji pasażerów tylko jeden wagon miał sprawnie działającą klimatyzację, a ludzie tłoczyli się w nim, próbując schronić przed upałem. Świadkowie relacjonują również, że niektórzy pasażerowie mdleli z przegrzania. Część osób opuszczała wagony i wychodziła na tory. Temperatura na zewnątrz przekraczała 30 stopni w cieniu. Do akcji wkroczyła policja oraz jednostki OSP z gminy Słomniki, to koło Krakowa. Ratownicy dostarczali pasażerom wodę, a uruchomiono również inne procedury kryzysowe. Opóźnienie pociągu sięgało 200 minut, czyli ponad 3 godzin. To nie był jedyny przypadek opóźnienia pociągu z powodu upału. Nie wiemy, jaka była przyczyna opóźnienia tego pociągu, ale jak się dowiemy, to na pewno damy Państwu znać. Wniosek mamy jeden. Niezależnie od tego, czy podróżują Państwo pociągiem, samolotem czy samochodem, problemy upału może sprawić każdemu. I przeliczając czas dojazdu, trzeba to wziąć pod uwagę. 24 minuty po godzinie 21, a my do 22 jedziemy na luzie w dobrą stronę.

Najlepsze piosenki, najciekawsze zagadki, najdokładniejsze informacje drogowe. PRK, Polskie Radio Kierowców. You don't knock, ring, push a hole. The door's wide open, waiting for you, so you don't knock. You just walk.

0: You just walk on in.
1: Ależ nóżka chodzi do tego przeboju Toma Jonesa. Mariusz się uśmiecha, ale też mu nóżka chodziła. Państwo nie widzieli, ale ja widziałem. 21:30 na zegarze. Czas na wiadomości drogowe. A ja tak patrzę jeszcze na czwórkę pomiędzy Krakowem a Katowicami, a ten korek zamiast maleć, to niestety się wydłuża. W okolicach Chrzanowa, w okolicach Trzebini. Tutaj oznaczony na mapach jako jakieś zdarzenie drogowe. A tak, żeby nie być gołosłownym, to 2, 4, 6, 8, no takie 8-9 kilometrów już korek na czwórce ma. Jak się dowiemy, damy znać.
2: Czyli coraz gorzej, miast coraz lepiej.

0: To powiedział. Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Wiedzą już Państwo, że nie skończyły się kłopoty na autostradowej obwodnicy Krakowa. Trudno, będziemy czekać, ale pojawiło się nowe utrudnienie. Droga krajowa numer 11, odcinek Jastrowie, Piła. W pobliżu miejscowości Krępsko-Dobrzyca na 173 kilometrze najprawdopodobniej bardzo mocny wiatr przewrócił drzewo, które blokuje drogę. Droga jest zablokowana i to w obu kierunkach. Krajowa 11 na 173 kilometrze. Skończyły się kłopoty na drodze krajowej numer 22, skończyły się kłopoty na drodze krajowej numer 44, ale proszę pamiętać, że unieruchomiona jest na fragmencie węzeł Skrótki, węzeł Żyżyn w pobliżu miejscowości Żerć, droga ekspresowa S17 na 99 kilometrze. Ten odcinek z ruchu wyeliminowała poprzeczna nierówność nawierzchni, która zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego. S17 jest zablokowana, zalecany objazd w kierunku Warszawy na węźle Żyżyn drogą wojewódzką 824, potem drogą wojewódzką 839, czyli starą 17 do węzła Skrótki i 48 godzin, czyli dwie doby będziemy czekać na naprawę tego zdarzenia. Droga krajowa numer 65, Białystok-Grajewo. W pobliżu miejscowości Białogrądy na 111 kilometrze ciężarówka potrąciła sarnę. Wprowadzony został ruch dla obu kierunków jednym pasem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Jeżeli Państwo stoją w tym korku na czwórce w okolicach Trzebini, dajcie znać, co się stało. Służby jeszcze nie dały, więc może ktoś z Państwa będzie szybszy. 33 minuty po 21. Jedziemy dalej. Na luzie, w dobrą stronę, do 22.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Nie tylko dla tych, co za kierownicą.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

Jak jedwab. 16 minut do godziny 22, tu PRK, Polskie Radio Kierowców. Dostałem wiadomość, w zasadzie odpowiedź na moje zapytanie, co tam na tej A4 się dzieje. No więc na A4 pomiędzy Trzebinią, Chrzanowem a Krakowem korek, zjazd do jednego pasa, służby ściągają żółte pasy, napisał Marcin. To ja odpowiem, dzięki Marcin za wiadomość, ale odpowiem też służbom. No świetny czas sobie panowie znaleźli do tego, żeby posprzątać drogę, kiedy wiadomo, że w weekend, czy na koniec weekendu, ogromne obciążenia czwórki, szczególnie w stronę zachodnią mamy, no to wtedy właśnie ściągają pasy. Marcin pisze, że za zjazdem na Trzebinie jest już okej. Dziękujemy bardzo za te wiadomości. Mamy też wiadomość pogodową na S3 w okolicach Świebodzina, burza z piorunami. No tak miało być niestety. Zerkam w aplikację pogodową. I rzeczywiście na północ od Poznania mocno grzmi, mocno leje. W Pile pada deszcz, przed chwilą przeszła burza. Ta burza kieruje się w stronę Bydgoszczy, a w tej chwili przechodzi dość intensywnie w okolicach Nakła nad Notecią. Więc jeżeli państwo podróżują w tej chwili w tamtych rejonach, to naprawdę prosimy o ostrożność. Burza i front kieruje się w stronę Bydgoszczy, potem Grudziądza, Wąbrzeźna i Brodnicy. Stosunkowo szybko się ta burza przesuwa, więc długo w miejscu jednym nie zagości, ale niestety może narobić szkód w wielu rejonach Polski. Te burze będą zanikać w nocy, ale dopóki nie zanikną, mogą powodować szkody. Przypominamy, do 50 litrów nawet na metr kwadratowy może spaść deszczu w trakcie takiej burzy. Może pojawić się grad i może pojawić się wiatr nawet do 100 km na godzinę. Za 4 minutki wiadomości z dróg, zostańcie z nami.

0: Disco.
1: Disco, nie disco. Za chwilę wiadomości drogowe. Może nie w rytmie disco, może nie w rytmie tanga, ale na pewno Mariusz Dąbrowski wymyśli jakiś specjalny tryb dla państwa. Zerkam na autostradę A4. Czy tam coś się zmieniło? No niewiele się zmieniło. Dalej korek przed Trzebinią od strony Krakowa w stronę Katowic właśnie. Na obwodnicy Krakowa już święty spokój. Nie ma śladu po utrudnieniach, o których Mariusz mówił. W zasadzie od godziny 17 mogą państwo obwodnicą Krakowa, w zasadzie od Podłęża aż do Balic, podróżować bez kłopotów. Ale o kłopotach, na kłopoty Bednarski, to nie, to na kłopoty...
2: na kłopoty... A, bardzo lubiłem ten serial.
1: Prawda?
2: Tak, i lubię do tej pory.
1: To na kłopoty Dąbrowski. Niech tak będzie.
2: Okej.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Skoro kłopoty na autostradowej obwodnicy Krakowa państwo już znają, to ja przechodzę do Krajowej Jedenastki. Odcinek Jastrowie-Piła w pobliżu miejscowości Kremsko-Dobrzyce. Na 173 kilometrze przewrócone drzewo blokuje drogę. Trasa jest zablokowana w obu kierunkach. Droga ekspresowa S17, odcinek węzeł Skrótki, węzeł Żyżyn w pobliżu miejscowości Żerć na 99 kilometrze. Poprzeczna nierówność nawierzchni zagrażająca bezpieczeństwu ruchu drogowego sprawiła, że droga została zablokowana. Wytyczono objazd w kierunku Warszawy na węźle Żyżyn drogą wojewódzką 824 oraz drogą wojewódzką 839.

0: 9. To jest stara Krajowa 17. Dojeżdżamy do węzła Skrutki. Dwie doby będzie trwała naprawa tej nierówności poprzecznej, która ujawniła się przez upały na drodze S17. Koniec kłopotów na drodze krajowej numer 22 na I-35 kilometrze. Nie ma już także kłopotów na drodze krajowej numer 42 na I-241 kilometrze, ale wciąż droga krajowa numer 65 Białystok-Grajewo w pobliżu Białogrądów na 111 kilometrze. Tam, przypomnę, ciężarówka potrąciła sarnę. Obowiązuje ruch wahadłowy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 8 minut do 22, to ja tylko uzupełnię. Przed chwilą otrzymałem informację, że ten wypadek na 42 został najprawdopodobniej spowodowany przez kierowcę busa, który miał prawie 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Chyba to nie trzeba więcej komentować, nie trzeba większego komentarza, chociaż Mariusz chyba się tutaj do komentarza pali.
0: Nic nie powiem. Nic. To po prostu...
2: Nie ma chyba sensu. Potępiamy takie zachowania. To jest... nic nie będziemy więcej mówić. Państwo wiedzą, co chcemy powiedzieć. Takich rzeczy robić po prostu nie wolno. Nasz program dzisiaj się już powoli kończy. Dobijamy do godziny 22. Ja chciałem podziękować Państwu za obecność w naszym programie, za wszystkie wiadomości. I te mówione, i te pisane. Było ich sporo. I raporty pogodowe, i raporty drogowe, które uzupełniały to, o czym mówił Mariusz Dąbrowski dzisiejszego wieczora. Mariuszowi też bardzo dziękuję za świetną robotę. Dzięki też naszemu realizatorowi Eldar Pedorenko dzisiaj realizował dla Państwa audycję Na Luzie w dobrą stronę. Ja zapraszam za tydzień. Życzę zawsze szerokiej drogi i zawsze spokojnej. Kuba Hanak, słyszymy się za tydzień.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

Całodobowe wsparcie drogowe. PRK, Polskie Radio Kierowców.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.